0: brakujący fragment, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
1: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
2: Czy można powiedzieć, co to było?
1: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać. I w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było. I odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
0: Rosja w nocy z środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w województwie lubelskim. Powiat pleszewski w Wielkopolsce liczy straty po gwałtownych burzach, które przeszły przez region. Wichura pozrywała dachy i powaliła drzewa. Najgorzej sytuacja wygląda w gminach Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów. Ze skutkami nawałnicy walczy 140 ratowników z 28 zastępów, mówi starszy brygadier Waldemar Barański.
3: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo po eksplozji przed restauracją w centrum Moskwy. W wybuchu zginęły 3 osoby, co najmniej 21 zostało rannych. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. Miejsce zdarzenia zostało ogrodzone, a śledczy nie informują na razie, kto stoi za atakiem. Zamknięto jedyne otwarte do tej pory przejście graniczne między Łotwą a Białorusią. Oficjalnie Ryga mówi o problemach technicznych, ale wiadomo, że Mińsk nasilił presję migracyjną.
4: Łotewska Straż Graniczna poinformowała, że na przejściu w Paterniakach doszło do awarii systemów informatycznych, która uniemożliwia prowadzenie odpraw granicznych. Służby nie podają, co jest przyczyną problemów. Nie wiadomo też, kiedy przejście będzie mogło wznowić funkcjonowanie. Minister Spraw Wewnętrznych Janis Dąbrawa wcześniej apelował do mieszkańców Łotwy, by zrezygnowali z wszelkich podróży na Białoruś lub do powrotu tych, którzy już tam są. Ostrzegł, że w warunkach prowadzonej przez Mińsk wojny hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów bezpieczne przekraczanie granicy może stać się utrudnione. Janis Dąbrawa poinformował również, że ochronę granicy wesprze Estonia, która skieruje dodatkowych funkcjonariuszy. W tym tygodniu na Łotwę pojechało też 20 strażników granicznych z Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Od początku roku Łotwa udaremniła 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy przez imigrantów. Osoby, którym udaje się przedostać, są zatrzymywane często później przez służby graniczne Litwy, Polski i Estonii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W pasie od Śląska Małopolski przez Ziemię Łódzką i Świętokrzyską oraz Mazowsze, Lubelszczyznę, Pomazury i Podlasie przechodzą burze. Lokalnie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

9 minut po godzinie drugiej słuchają Państwo muzyki nocą, a to Atom String Quartet z ich najnowszej płyty Atom Goes Funky, płyty poświęconej muzyce polskiej lat 60., 70., 80. i tego, jak inspiruje ona twórców jazzowych. I dzisiaj właśnie w tej godzinie naszej audycji jazzem się zajmiemy i to też jazzem i wyjątkowym bohaterem, który między innymi również się inspirował, chociaż w późniejszym okresie swojego życia i swojej twórczości, za którą został okrzyknięty legendą, a urodził się 26 maja 1926 roku. I wiadomo, o kogo chodzi. Miles Davis. W tym roku obchodzimy stulecie jego urodzin. Jest symbolem współczesnego jazzu, które tworzył, inspirował przez prawie 50 lat. Urodził się w Alton w Stanach Zjednoczonych w rodzinie dentysty i nauczycielki muzyki. W naukę gry na trąbce rozpoczął w wieku 12 lat. Później jako muzyk jazzowy regularnie koncertował w swoim mieście, poza nim. W 1944 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął współpracę z różnymi jazzmenami i zaczął nagrania, pierwsze nagrania w studio. Pierwszy zespół założył w latach 40., pod koniec lat 40., dziewięcioosobowy. Nagrał płytę Birth of the Cool, między innymi dzięki niej przeszedł do historii jako twórca cool jazzu, no a słynny Kind of Blue nagrał w 1959 roku. Lata 70. to oczywiście lata zmagania jego z nałogiem narkotykowym, uzależnieniem od heroiny, przerwą w muzyce, potem powrót. Artysta zmarł 28 września 1991 roku. Ostatni koncert zagrał na miesiąc przed śmiercią. Zmarł w wieku 65 lat, ale dzisiaj w audycji sięgniemy też po jeden, można powiedzieć, z jego ostatnich koncertów, przynajmniej z ostatnich lat, bo koncert z roku 1988, w którym słychać już też innego Milesa Davisa, inną muzykę, w której dużo jest inspiracji funkiem, rockiem, muzyką elektroniczną, muzyką psychodeliczną, czyli tym, co napędzało rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. i to znajdowało odzwierciedlenie w muzyce Milesa Davisa.

Bern, 1988 rok i koncert, w którym razem z Milesem Davisem wystąpił Kenny Garrett na saksofonie i na flecie, Robert Irving na klawiszach, Adam Holtzman też na klawiszach, Joseph McCreary na basie, Benny Ridfield na gitarze basowej, Marilyn Mazur na perkusji i Ricky Wellman na bębnach. Zapraszam Państwa teraz do wspólnego słuchania muzyki Milesa Davisa z roku 1988.

0: I tak w Melbourne w 1988 roku grał Miles Davis z zespołem. Razem z nim Kenny Jarrett na saksofonie i flecie, Robert Irving na klawiszach, Adam Holtzman również na klawiszach, Joseph McCreary Foley na basie, Benny Ridfield na gitarze basowej, Merlin Mazur na perkusji i Ricky Wellman na bębnach. Tym kończymy dzisiejszą audycję Muzyka Nocą. Aleksandra Tykarska, życzę Państwu miłej reszty tej nocy, miłego poranka i miłej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przed pomnikiem Gloria Victis powstańcy, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterom walk o Warszawę. Minęła 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
4: Uroczystość na wojskowych powązkach, jak w całej Warszawie, rozpoczęły syreny alarmowe.
5: Zebraliśmy się tu, aby złożyć hołd poległym. Przywołać ich pamięć, pochylmy się nad ich grobami w ciszy, w zadumie. Przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach tym, którzy przyjdą po nas.
4: Po modlitwie w intencji walczących i poległych, powstańcy, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis, a tysiące osób w ten sposób ze wzruszeniem dekoruje cały dzień powstańcze mogiły.
6: Ogromne wzruszenie, wdzięczność. Jest to bardzo poruszające.
7: Tak naprawdę, no właśnie, to byli ludzie w naszym wieku albo trochę młodsi od nas. No naprawdę to było tragiczne.
4: W walkach, które trwały 63 dni, poległo około 18 tysięcy powstańców. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Powstanie warszawskie uczcili też mieszkańcy Łodzi. Barbara Mazurkiewicz, pseudonim Muszka, ma teraz 102 lata, ale wcześniej działała w Warszawie jako łączniczka Armii Krajowej. Uniknęła śmierci, bo wyjechała z Warszawy zajmować się chorą matką. Nie mogła już wrócić do swojego oddziału w stolicy, ale dziś cieszy się każdą chwilą.
8: Jakby mnie drugie życie wstąpiło, chociaż już mam te 102 lata, ale ciągle mi się zdaje, że ja jestem jeszcze w tamtych czasach.
9: Tutaj mamy dużo młodych ludzi dookoła. Co by pani im chciała powiedzieć?
8: Przede wszystkim uczyć się, chodzić do szkoły, pragnąć tej nauki, żeby...

0: Kiedy ta Polska powstawała od dołu do góry, żeby była mężna, bogata, a my przy niej też będziemy bogaci.
1: W Łodzi spoczywa około 300 powstańców warszawskich. Po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie widać nasilenie pewnych narracji w sieci. Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rakieta spadła w czwartek nad ranem. Od razu po tym było widać większą aktywność pewnego rodzaju wpisów, mówiła wiceminister.
2: Chociaż absolutnie nie trwa wojna kinetyczna, czyli nie mamy tego fizycznego ataku strony rosyjskiej na nas, to ta wojna w infosferze i w cyberprzestrzeni trwa. W cyberprzestrzeni jesteśmy na wojnie. Tych ataków, wpuszczania fake newsów codziennie mamy kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 przypadków. Natychmiast działanie strony rosyjskiej, która zmierza do dezinformacji, pojawiają się dwa ślady. Próba jest zasiania pewnego niepokoju w polskim społeczeństwie, że może wina leży po stronie Ukrainy. Drugie wprowadzanie w błąd dotyczy oczywiście podważania działań rządu.
1: Wiceminister zachęcała, aby szukać informacji w sprawdzonych oficjalnych źródłach. Zmiany w przychodniach. Pacjenci ze skierowaniem od wczoraj łatwiej mogą zapisać się do niektórych lekarzy specjalistów. Karolina Tonder z Ministerstwa Zdrowia mówi, że centralna rejestracja została rozszerzona o 8 kolejnych specjalności.
3: To będą specjalizacje znane pacjentom, między innymi endokrynologia, nefrologia, hepatologia, ale też choroby naczyń czy neonatologia, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy 1 sierpnia pojawią się w systemie.
1: Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreśla, że e-rejestracja do końca przyszłego roku obejmie 39 specjalizacji.
4: To jest możliwość umawiania się nie tylko już do kardiologa, tylko kolejne przychodnie. Przyspieszymy i do końca przyszłego roku włączymy wszystkie zakresy poradnia. Każdy z nas będzie mógł sobie włączyć, czy w komputerze, czy telefonem, czy też no, oczywiście w placówce, czy też voicebotem. Będziemy już za chwilę umawiali się do wszystkich świadczeniodawców.
1: Centralna rejestracja umożliwia też zmianę lub odwołanie wizyty oraz wysyła przypomnienia SMS lub mailowo. 13 osób zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu turystycznego, do której doszło w południowym Peru. Jak poinformowały lokalne władze, na pokładzie znajdowało się 11 zagranicznych turystów i dwóch członków załogi. Maszyna wykonywała lot widokowy. Po uderzeniu w ziemię samolot stanął w ogniu. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Kilkadziesiąt kolejnych wstrząsów po ostatnim najsilniejszym od 40 lat trzęsieniu ziemi koło Neapolu. W południowych Włoszech utrzymuje się wysoka aktywność sejsmiczna. Najsilniejszy z ponownych wstrząsów o magnitudzie 3,8 wystąpił wczoraj rano. Służby sprawdzają stan budynków. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy burze od pasa w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię łódzką, świętokrzyską, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Mazury i Podlasie. Lokalnie spadnie od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W dzień trochę chłodniej, od 20 stopni nad morzem przez 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii Kazimierza Moczarskich.
8: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
6: Wywiad Rzeka.
7: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Radiowa Jedynka w sierpniowej

XXI wieku. Ed Sheeran, który sprzedał ponad 200 milionów nagrań na całym świecie. Utalentowany chłopak z sąsiedztwa, niezwykle muzykalny, nienaśladowczy, otwarty, skromny i bezpretensjonalny artysta. Co ciekawe, na scenie występuje zupełnie sam, a podczas koncertów genialnie łączy pop z muzyką rockową, a czasami z elementami hip-hopu. Trasy koncertowe Eda Sheerana przyciągają tłumy, plasując się w ścisłej czołówce współczesnego show biznesu. Ta, która odbywała się w latach 2022-2025 i miała swój spektakularny, podwójny przystanek w Polsce, we Wrocławiu, należała do najbardziej dochodowych i rekordowych przedsięwzięć w historii muzyki na żywo. Współczesna muzyka popowa dominuje w rankingach wszechczasów ze względu na ogromną skalę produkcji i popyt. Dochodowym fenomenem jest z pewnością również trasa koncertowa Taylor Swift.

Spektakularne kilkugodzinne koncerty charyzmatycznej Taylor Swift przyciągają największe tłumy. Artystka rozwija się na oczach swoich fanów, z którymi razem dorastała. Jej występy są niezwykle emocjonalne, a teksty piosenek najczęściej opisują osobiste przeżycia i to buduje silną więź z milionami słuchaczy. Trasa koncertowa Taylor Swift, która rozpoczęła się w 2023 roku, a zakończyła w 2024, zapisała się w historii jako najbardziej dochodowe tournée wszechczasów. Światowe trasy koncertowe Taylor Swift i Eda Sheerana elektryzują publiczność, ale to nie jedyni wykonawcy, na których występy warto wydać pieniądze.

The Weeknd ma wyjątkowy głos. W piosenkach opowiada o samotności i słabościach, które są każdemu nieobce. The Weeknd nie waha się pisać o trudnych doświadczeniach w toksycznych związkach. Najczęściej jest melancholijny, a publiczność czuje jego emocje i je odwzajemnia. Dzięki trwającej od 2022 roku trasy koncertowej, która zakończy się dopiero w listopadzie tego roku w Kuala Lumpur, Weeknd stał się najlepiej zarabiającym solistą w historii. Wśród artystek przez lata niepokonana była Madonna.

Jeszcze do niedawna królowa popu, Madonna. W 2009 roku wokalistka po raz pierwszy wystąpiła w naszym kraju. Nie odcinała wówczas kuponów od przeszłości, lecz odświeżyła aranżację swoich największych przebojów. Zarzuca się Madonnie zbytni perfekcjonizm, brak spontaniczności, a co za tym idzie, brak interakcji z publicznością, z której to z kolei słynie zespół Coldplay.

0: Koncerty zespołu Coldplay są gigantyczną interakcją z publicznością. Każdy uczestnik dostaje opaskę, która świeci synchronicznie z muzyką. Tradycją zespołu stało się wybieranie osób z tłumu, aby usiadły obok Chrisa Martina przy fortepianie i wspólnie z nim zaśpiewały. W historii muzyki rockowej wieloletnia, bijąca wszelkie rekordy trasa koncertowa Coldplay Music Spheres World Tour okrzyknięta została najwspanialszym stadionowym show na ziemi.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Spektakularną była również pożegnalna trasa koncertowa Eltona Johna.

Pożegnalna trasa koncertowa Eltona Johna trwała aż 5 lat. Jak wszystkie tournée Eltona Johna, jego ostatnie koncerty wyróżniały się rozmachem finansowym i ekstrawagancją gwiazdy. Elton John znany jest z miłości do dziwnych strojów, cekinów, piór i kolekcji unikalnych, fikuśnych okularów. Na scenie energiczny kopał w sprzęt, wskakiwał na fortepian, a publiczność szalała ze szczęścia. Dziś mający 79 lat artysta już nie koncertuje regularnie. Pożegnał się z publicznością występami na żywo 8 lipca 2023 roku w Sztokholmie. W momencie zakończenia ostatniego światowego tournée Goodbye Yellow Brick Road Tour była to najbardziej dochodowa trasa koncertowa wszechczasów. Elton John zostawił w tyle m.in. zespół U2, choć później ten rekord pobiła Taylor Swift.

0: Przez ponad dekadę trasa zespołu U2 była historycznym numerem 1. Trasa, która rozpoczęła się w 2009 roku, słynęła z okrągłej, przypominającej pająka sceny ustawionej na środku stadionu. Podczas koncertów zespół U2 wielokrotnie łączył się na żywo z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, gdzie astronauci recytowali fragmenty tekstów piosenek U2. Spektakularne wydarzenie w historii muzyki. Elton John pożegnał się już z wielkimi trasami koncertowymi, ale na scenie wciąż pozostaje inny, uwielbiany przez nas tytan rocka, który na tym późnym etapie kariery generuje gigantyczne emocje. Bruce Springsteen.
1: I come from down in the valley where mister when you're

0: officially over the fucking hill. Can't trust myself anymore. So let me hear some party noises.
1: Trasa Bossa z lat 2023-2025 była jego największym sukcesem finansowym. Tę trasę Bruce Springsteen potraktował jako wielki manifest artystyczny. Czas refleksji, celebracji życia i wspomnienie dawnych, nieżyjących już przyjaciół. Tournée Springsteena obfitowało w niespodziewane sytuacje. Wielką niespodzianką było pojawienie się na stadionie w Liverpoolu Paula McCartneya i jego wspólny, spontaniczny występ z Bossem. Weterani muzyki rockowej wciąż dobrze się trzymają, mimo że Mick Jagger twierdzi, iż starość nie jest fajna. Rolling Stonesi nie złożyli jeszcze broni.

Oni i mają stały kontakt z publicznością. Znakomita trasa Stonesów odbyła się w latach 2005-2007. Zyskami z tego tournée członkowie zespołu pobili rekord Guinnessa.

0: Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego stolica oddała hołd bohaterom tamtych dni. W godzinę W miasto jak co roku zatrzymało się na chwilę. W stolicy włączono syreny alarmowe, uruchomiono dzwony w kościołach. W Muzeum Powstania Warszawskiego pamięć bohaterów uczciły tłumy mieszkańców. O 17.00 zabrzmiał dzwon monter.
4: No jak widać są emocje, jak co roku.
5: Zawsze byliśmy, gdzie było głośno, gdzie były race, a tu jest inaczej, tu jest spokojnie i tu tak można taką zadumę poczuć.
6: Zawsze chciałem to przyjechać jako mały chłopiec i w tym roku się pierwszy raz spełniło. Z synem 2-letnim udało się wybrać w tym roku. Właśnie mój dziadek też był partyzantem i to też takie bliskie mojemu sercu. Tak trochę takie wzruszenie zawsze, jak ta godzina 17 wybija. Na pewno takie podziękowanie dla nich, dla ten wysiłek. Też tak spojrzałem na swojego syna za to, że tu możemy być, że możemy rozmawiać po polsku, no i pamiętać o tych powstańcach.
3: Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli. Podczas uroczystości podkreślał, że była to jedna z najtragiczniejszych kart Powstania Warszawskiego.
7: Cierpienie tych, którzy nie byli gotowi do tego, aby bić się w szeregach Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, choć zawsze z wielką życzliwością i solidarnością podchodzili do walczących partyzantów. Powstanie Warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar. Mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i Powstania Warszawskiego.
3: 1 sierpnia 1944 roku do Powstania Warszawskiego stanęło 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Był to największy zryw zbrojny polskiego podziemia przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej. We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu. Z Maroka do Ceuty przedostało się w tym tygodniu 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 osób. Kryzys migracyjny ma wiele wymiarów, ale nie należy zapominać, że giną tam ludzie, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu w Toruniu.
8: Z jednej strony ja rozumiem apele państw europejskich niektórych, to są też Czesi, właśnie

0: ci Finowie. Natomiast z drugiej strony jest to, trzeba patrzeć, że to jest jednak kryzys i ci ludzie też giną, umierają, są głodni i trzeba ważyć interesy i bezpieczeństwo z jednej strony obywateli Unii Europejskiej, z drugiej strony jednak mamy do czynienia z poważnym kryzysem, za którym stoją ludzie.
1: W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczyły swobodny ruch z Hiszpanią w strefie Schengen. Rzym przywraca kontrolę dla podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Francja również zwiększa kontrolę na granicy z Hiszpanią i deklaruje gotowość udzielenia pomocy, między innymi za pośrednictwem Frontexu. Od przyszłego roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych gigantów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy. Resort cyfryzacji przedstawił założenia projektu.
2: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3% podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować trzy kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 zł, a w 2030 roku ma być to już ponad 3 miliardy złotych. Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach międzyresortowych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Podatek cyfrowy wprowadziła już m.in. Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. 46. Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła z Białej Podlaskiej na Jasną Górę. Grupa liczy ponad 100 osób. Pani Katarzyna idzie do Częstochowy 20 raz.
3: No muszę powiedzieć, że to jest taka trochę rodzinna tradycja. Pierwszy chodził tata i my tak z siostrą. Całe życie też chciałyśmy i to się spełnia. To chyba taki cud pielgrzymowania, że jednak poświęca się urlop i ten swój czas wolny po to, żeby w trudzie i w upale iść 2 tygodnie.
1: W Częstochowie pielgrzymi będą 14 sierpnia. Do pokonania mają 400 kilometrów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych, na zachodzie wschodni, nad morzem zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Nagrody Grammy przyznano za wiele ikonicznych coverów, choć w plebiscycie Grammy nie istnieje osobna kategoria najlepszy cover. Covery mogą rywalizować i wygrywać w kategoriach wykonawczych i aranżacyjnych. Statuetki trafiają wtedy do rąk wykonawców nowej wizji muzycznej utworu. W 1967 roku piosenka napisana i nagrana przez Otisa Reddinga zmieniła wydźwięk w feministyczny manifest. Otrzymała dwie nagrody Grammy. Wykonawczynią nowej wersji reddingowskiej kompozycji Respect była Aretha Franklin. Które covery piosenek zdobyły Grammy, opowiemy w naszym jedynkowym przedporanku.

To cover Harry'ego Nilssona. Autorem utworu jest artysta folkowej sceny Fred Neil. Według legendy Fred Neil napisał Everybody's Talking w 5 minut. Chciał jak najszybciej skończyć pracę w studiu, nagrań, spakować się i uciec z Los Angeles. I o tym właśnie, o ucieczce od zgiełku miasta aniołów jest ta piosenka. Kompozycję Everybody's Talking ponownie nagrał Harry Nilsson i to jemu w 1969 roku przyznano statuetkę Grammy.

To wyjątkowy wirtualny duet Natalie Cole z jej zmarłym ojcem Nat King Cole'em. Muzyk nagrał Unforgettable w 1951 roku. Sukces pierwotnej wersji jest zasługą Nilsona Ridla, amerykańskiego aranżera i kompozytora o unikalnym stylu muzycznym. Za oryginalne wykonanie utworu Nat King Cole nie zdobył statuetki Grammy. Dopiero nowa

Wersja Unforgettable została dostrzeżona przez Akademię, która obsypała utwór i cały projekt deszczem nagród, zdobywając aż 7 statuetek Grammy. Piosenkarz Michael Bolton nagrał kilka coverów klasycznych piosenek, ale tylko za jedną interpretację starego utworu otrzymał statuetkę.

Autorem i pierwszym wykonawcą przeboju wszechczasów When a Man Loves a Woman jest Percy Sledge. Kiedy Sledge'a rzuciła ukochana dziewczyna, ten z rozpaczy zaczął improwizować na scenie utwór, który stał się potem fundamentem przyszłego klasyka. Specjaliści dostrzegli w tej melodii ogromny potencjał i ułatwili artyście nagranie profesjonalnej wersji. Piosenka stała się gigantycznym przebojem, ale sam Percy Sledge na niej niestety nie zarobił, bowiem odstąpił wszystkie prawa autorskie kolegom z zespołu. Drugie życie piosence dał w 1991 roku Michael Bolton, w którym

Piosenka I Will Always Love You jest absolutnym fenomenem. Wersja Whitney Houston to cover utworu Dolly Parton. Ta historia była powtarzana wiele razy. Autorka hitu mimo nominacji do Grammy za to nagranie nie zdobyła żadnej statuetki. O prawa do rejestracji utworu starał się sam król rock'n'rolla Elvis Presley. Nie udało mu się jednak przechytrzyć Dolly Parton. Artystka nie oddała

dała praw autorskich, dzięki czemu zarobiła na przeboju krocie. Choć za tę konkretną piosenkę Dolly Parton nie dostała Grammy, w swojej kolekcji ma wiele innych statuetek tej prestiżowej nagrody, ale to już jest inna historia.

Dolly Parton zdobyła nagrodę Grammy za odświeżenie własnego utworu. Zespołem Pentatonix nagrała utwór Jolene a cappella i w 2017 statuetka była jej.

0: Rozmawiałem z waszymi członkami zespołu, że wasza muzyka no, jest w pewnym sensie z Karpat, ale jest taka już bardziej galicyjska, taka właśnie, którą można spotkać i na innych terenach, bliżej granicy polsko-ukraińskiej czy bliżej słowackiej granicy. Czym jest właśnie ten czas?
1: Z chęcią tutaj wracamy na pewno i jeżeli jest, no co roku nie da się, bo nieraz gdy zajmiemy jakieś wysokie miejsca, no to trzeba sobie dać chwilę wytchnienia, przygotować jakiś inny program. Rok temu byliśmy tutaj z samą kapelą, bez zespołu. Tu jest fajna atmosfera, tu jest i też z mojego punktu widzenia jest to takie ważny festiwal, szczególnie ten folklor górali polskich, nawet ten na rynku tutaj. Autentyczny ze względu nawet na osobistości, jakie zasiadają w jury. Że to nie jest jakiś tam konkurs gminny, gdzie ktoś bez kompetencji zasiada. Tutaj mamy samych specjalistów, którzy zasiadają, oceniają i jeżeli uda się cokolwiek zdobyć na takim festiwalu, a tak szczęście pokazuje, że ostatnimi czasy się nam udaje, więc to też mobilizuje do dalszej pracy. Zawsze przeważnie mamy ten drugi towarzyszący występ, teraz jedziemy do Makowa Podhalańskiego, też często tam bywamy, albo w Wiśle też jesteśmy. Dlatego no, chciałoby się na więcej pojechać. Dwa dni to jest mało, no ale...
2: To był Tomasz Żarowski, kierownik kapeli Muzyka Lipniczania. A teraz posłuchamy, jak gra kapela.

0: Podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywały się liczne jarmarki sztuki ludowej. Jeden z nich na Żywieckim Rynku, gdzie odbywały się też w ciągu tygodnia liczne warsztaty. Twórczyni ludowa Grażyna Patera z Jeleśni, która zajmuje się bibulkarstwem, dalej opowie o tej tradycji i dlaczego jest ona tak popularna na Żywiecczyźnie.
1: Nazywam się Grażyna Patera, jestem z Jeleśni. 35 lat pracowałam w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni, w tym 30 na stanowisku dyrektora. Organizowałam różne imprezy folklorystyczne podtrzymujące folklor, sztukę ludową. W 2008 roku zorganizowałam w Jeleśni kółko bibułkowe. Panie twórczynie ludowe z Jeleśni zaczęły się spotykać. Tak we wtorek na kawę, na ciastko. Przy okazji zaczęłyśmy się wymieniać tymi właśnie umiejętnościami robienia kwiatów z bibuły. Spotkania te trwają do dzisiaj. Mnie robienia kwiatków uczyła najstarsza bibułkarka, już nieżyjąca, Anna Kupczak. Ona była laureatką nagrody imienia Oskara Kolberga, pochodziła z Sopotni Małej i uczyła mnie tych różyczek zakręcanych. 2 godziny mnie uczyła i ja nic i nie umiem. A dzisiaj robię to z zamkniętymi oczami.
2: Pani się nauczyła?
1: Tak, nauczyłam się. I to jest tak, że za każdym razem robimy jakieś inne kwiatki, stokrotki, malwy, różyczki, różne. Ale ja jestem z wykształcenia pedagogiem i dla mnie najważniejsze jest praca z młodzieżą. Jeleśnia to tu również miejscowość turystyczna, więc jeździłam tak samo do szkół, przedszkoli, jak i do domów czasowych i tam prowadziłam mnóstwo warsztatów, gdzie przekazywałam te umiejętności robienia kwiatków. No i było bardzo, bardzo śmiesznie, gdzie ludzie poważni, na poważnych stanowiskach mówili, no gdzie ja będę robił kwiatki, to jest niemożliwe, mężczyzna. No i za 1,5 godziny pan dyrektor, pan prezes wychodzi z pięknym bukietem kwiatów.
2: Skąd to się wzięło tutaj, w tym regionie, bibułkarstwo? Skąd ta tradycja jest?
1: No bo to tak, jak było lato, to każda gospodyni miała ogródek przy domu, zagrodzony sztachetami, żeby tam kury nie podziobały. I jak szło na imieniny Maryśki, Hanusi w lecie, to miała, nazrywała kwiatków w ogródku i poszła. No ale przyszła zima na Marii 2 lutego, no i co, skąd wziąć kwiaty? No ale w Żywcu była fabryka papieru Solali, założona jeszcze przez arcyksięcia Habsburga. Dostępność materiału. Zwykła bibuła, ta marszczona na początku, bo ja znam bibułkarki, te najstarsze robiły z miękkiej bibuły, my robimy z krepiny. No i właśnie ta dostępność tego materiału, że mogły z tej bibuły robić kwiaty, no ale chciały naśladować to, jaka jest natura, więc chodziły, patrzyły, jak ten kwiatusek wygląda w ogródku. No a jakby my zrobili ten kwiatusek? Do dzisiaj mi panie tak opowiadają. No i właśnie zaczęły naśladować. No i ta tradycja, przede wszystkim nasze żywieckie, najważniejsze tutaj jest i to, co nas wyróżnia od bibułkarstwa w innych rejonach Polski, to wieńce imieninowe. Jak się dziewczynie podobał chłopak, to robiła taki, no duży, większy niż ten wieniec imieninowy, tutaj taka dziurecka, co by tam ćwiartkę gorzołki zawiesiła, żeby miał odwagę poprosić ją później o rękę. No i wiadomo, że to jest wyrażenie miłości, poprosił ją o rękę, pierścionek zaręczynowy, później było wesele. No i co? I pani młoda do ślubu. Wianek z bibuły, bukiet z bibuły, pan młody woniackę jechał.

0: wyjechali do ślubu parą koni, zaprzężoną, ozdobioną. Konie miały u uzdy pachołki, bukiet na siedzysku i tak dalej. Przyjeżdżali do domu, bo to wesela się odbywały w domu, na drzwiach weselnych wiecha, wszystko z kwiatów, z bibuły. Czyli taka uroczystość piękna. Później co? Wielkanoc, niedziela palmowa, robienie kwiatów do palmy wielkanocne. U nas obowiązkowo partia zielonego, partia kwiatów. Partia zielonego, partia kwiatów. Święta Bożego Narodzenia, robienie pająków ze słomy, z bibuły. No co, w dworach pańskich były piękne żyrandole, a gospodynie co, też chciały mieć coś takiego pięknego pod sufitem. Wszystkich świętych, wieńce uplecione z hojny, na to kwiatki, no ale żeby się nie zniszczyły, to te kwiaty maczały w wosku, no i wtedy nic się z nimi nie działo. Mnóstwo, mnóstwo okazji.
1: A pokazałaby Pani taki malutki kwiatuszek, żeby też nasi słuchacze sobie wyobrazili właśnie, jak to powstaje. Nie widzą, ale Pani bardzo pięknie opowiada i ciekawa jestem bardzo, czy będą chcieli zrobić.
0: Tutaj już mam przygotowane elementy.
1: Wstążka taka?
0: To nie jest wstążka, to jest kawałek bibuły. Tutaj akurat mam krepinę. Tu ucinam. I pokażę właśnie te różyczki buglowane, czyli zakręcane, które się tak zakręca jak pierogi, można tak powiedzieć. Tutaj zakręciłam to. Teraz biorę i układam. Mam przygotowane też listeczki już. Tak jest ułożony.
1: Takie drobniutkie wszystko.
0: Listeczki już wszystko przycięte. I teraz mam odpowiedni drucik. Związuję. I jeszcze, żeby to ładnie wyglądało, to muszę zahaczyć tutaj kawałek zielonej bibuły i owinąć to. I w ten sposób mam najprostszy kwiatek, którego uczyłam się 2 godziny, a teraz robię to już zamkniętymi oczami. Proszę bardzo.
1: Bardzo dziękuję, jest bardzo piękne. A proszę opowiedzieć jeszcze o tutaj innych kompozycjach kwiatowych. Co tutaj widzimy? Co Pani ma? Jakie Pani też kolory wykorzystuje? Czy to wszystko jest, jak rozumiem, z bibuły i jest dostępny ten materiał w tych różnych kolorach?
0: Tak, tutaj na Żywiecczyźnie robimy i z bibuły, tej marszczonej, miękkiej, i robimy z bibuły krepiny. Kiedyś robiliśmy tylko z włoskiej, teraz poznałam producenta polskiego, także również z brzegu korzystamy z tej bibuły. I co robimy? Różyczki zakręcone, lawendę, szafirki, różne proste kwiaty, ale proszę zwrócić uwagę na tą kolorystykę, że ta kolorystyka jest żywa, barwna, kontrastowa. Im więcej ma kwiatuszek kolorów, tym on jest bardziej taki żywy i te bukiety są przyciągające. Zasada jest symetryczności, czyli musimy układać najpierw od środeczka, później jedna warstwa, kolejna warstwa, no i kryza. Czego używamy? Używamy nożyczek. Ja używam jeszcze takie nożyczki do szczypiorku. I używam jeszcze szydełka, zwykłego szydełka do robienia tym szydełkiem. A to są takie kwiaty, robię nimi albo kryzę, albo właśnie kwiatuszki takie robione szydełkowe. Technik wykonywania kwiatów jest kilkadziesiąt, nawet sama nie wiem, ile ja umiem, ile potrafię. Mam takie pudełeczko, gdzie mam zgromadzone takie jak gdyby wzorcowe kwiaty, żeby sobie przypomnieć, że można takie właśnie kwiaty robić. No i jak się robi z dziećmi, to trzeba uczyć najprostszych kwiatów, żeby dziecko podczas warsztatów zrobiło kilkanaście kwiatów. Później układam to w mały bukiecik, robię do tego kryzę i dziecko wychodzi z gotowym takim bukiecikiem.
1: Jestem ciekawa też, bo Pani wspomniała o tych różnych świętach, przy okazji których były dawniej robione kwiaty z bibuły, no i dziś są robione.

0: gdzie można zauważyć jeszcze jakby poza tym regionem, gdzie można zauważyć te kwiatki, no nie wiem, chociażby w kulturze popularnej, czy to się pojawia, czy to jakoś wychodzi poza region?
1: To znaczy tak, w tej chwili te kwiatki zostają wykorzystywane i te nasze kompozycje przez projektantki mody. No tutaj bym wspomniała o pani Beata Bojda, tutaj z naszego regionu, która robi takie korony z kwiatów. Ja również z nią współpracuję i robiłam takie. Teraz planuję robić torebki z tego, czyli po prostu chodzi o to, tradycyjne wzory, ale w nowej formie, w nowym zastosowaniu i to jest bardzo ciekawe. Wykorzystywane zwłaszcza przez artystów ich pracy scenicznej, Edyta Golec na przykład występuje w czymś takim na scenie. No i to dobrze, jest pokazana nowa funkcja tego zdobnictwa bibułkowego. I mamy nadzieję, że to nie zaniknie.
2: A ja bardzo polecam Tydzień Kultury Beskidzkiej i też jeszcze dziś można trafić na koncerty w ramach tego dużego festiwalu, chociażby o godzinie 17 w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu. Bardzo dziękuję. Mariana Kryl, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 12 pomiędzy Żaganiem a Szprotawą, a zatem w województwie lubuskim, doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 64. To w miejscowości Bukowina Bobrzańska. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu i trasa była całkowicie, potem częściowo zablokowana. W tej chwili mamy informację, że pomiędzy Żaganiem aż Protawą można już jechać bez przeszkód i to całą szerokością jezdni. Dwa samochody osobowe zderzyły się także w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12 na węźle Kurów Zachód na kilometrze 23. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 3 w nocy, czyli ponad 3 godziny temu i w tej chwili także już tam utrudnień nie ma. Autostrada A1 jest remontowana w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I pomimo wczesnej pory i niedzieli obserwujemy tam spowolnienia w obu kierunkach. Zresztą podobnie jest na kujawsko-pomorskim odcinku A1 w pobliżu Grudziądza. I tam także trwają prace remontowe. Jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Nieco wolniej jedzie się na południu naszego kraju w województwie małopolskim i na A4 niedaleko Bramek w Balicach i na Zakopiance pod Krakowem w Gaju i w Libertowie oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
3: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Warszawa oddała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego w 82. rocznicę zrywów.
4: Jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach będzie trwać.
3: Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Pomagają w walce z żywiołem. Polscy strażacy biorą udział w akcji gaśniczej pożarów w Hiszpanii. Warszawa uczciła powstańców. Uroczyste obchody 82. rocznicy zrywu zakończyły się rozpaleniem ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Głos zabrali m.in. burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
4: My, ostatni świadkowie tamtych wydarzeń, powoli odchodzimy na wieczną wartę. Ale patrząc na was, tu obecnych, jestem spokojny, że pamięć o tamtych dniach i o walce za wolność, godność i niepodległość Polski będzie trwać.
3: W Powstaniu Warszawskim zginęło 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy. Odnaleziono brakujący fragment rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa na Lubelszczyźnie. To kończy nasze czynności, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Nie planujemy, przynajmniej na razie, wracać na miejsce zdarzenia. Element części sterowej i napędowej w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było. Odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
3: W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w województwie lubelskim. Polscy strażacy pomagają Hiszpanom w gaszeniu pożarów. Ratownicy z Polski będą szkolić strażaków z innych krajów przebywających na miejscu, mówi komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
6: Dowódca grupy, który był już w Hiszpanii wcześniej, rozpoznał już teren, poznał osoby funkcyjne, które będą realizowały tą współpracę z naszymi ratownikami, dysponowały ich do poszczególnych pożarów, do poszczególnych działań.

0: W akcji biorą udział strażacy z 7 województw. 105 ratowników wyleciało wczoraj z Polski. Lot odbył się we współpracy z wojskiem. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z powodu zagrożenia pożarowego.
1: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz przenosimy się za ocean. Donald Trump odwołuje potężny atak na Iran. Prezydent USA poinformował, że Ameryka była gotowa na bezprecedensowe działania militarne, ale Iran i inne kraje regionu poprosiły Stany Zjednoczone o ich zaniechanie.
2: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną, przy czym istniała możliwość, że do ataków dojdzie jeszcze w ten weekend. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social. Mimo to Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie się z atakiem, wskazując, że uzgodniono już warunki porozumienia. Do pracy wszyscy, załatwimy to, podkreślił prezydent. Stwierdził on, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata, a została ona podjęta pod warunkami szybkiego zawarcia porozumienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Do zobowiązania Białego Domu do wstrzymania ognia dołączył Izrael. Wcześniej saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman rozmawiał z Trumpem i ostrzegł go przed przeprowadzeniem kolejnej serii uderzeń na Iran. Na koniec Poddębice w Łódzkiem i podsumowanie tego przystanku trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Można było zwiększyć swoje umiejętności taneczne, pobawić się przy setach DJ-a Sarnuli oraz muzycznie przenieść się w czasie z zespołem Lazy Swing Band. Nie zabrakło też oczywiście muzycznego pikniku i koncertu na dużej scenie. Na miejscu był Patryk Bedliński.
3: Były konkursy, były też nagrody, w tym pieski, maskotki Lata z Radiem.
4: Piosenka numer 5.
5: Pektus.
4: Brawo, Pektus. A piosenka ma tytuł?
5: Barcelona.
3: Był także pokój zagadek.
6: Trzeba rozwiązywać zagadki logiczne. Powąchać, coś odczytać z rozmazanego tła.
3: Wisienka na torcie odwiedzin jedynki w Poddębicach to koncert. Wystąpił na nim m.in. Maciej Maleńczuk.
7: Lata z Radiem kojarzy mi się przede wszystkim z tego kapitalnego utworu klarnetowego. Bardzo trudnego technicznie i trzeba być naprawdę mistrzem świata, żeby to zagrać.
3: Oprawa koncertu również zrobiła wrażenie.
8: Roxy największe wrażenie zrobiła. Podczas śpiewania w ogóle fajne było te animacje, czyli te bańki, wszystkie te bibułki i tak dalej.
3: A za tydzień jedynka odwiedzi Lublin.
0: Tam na scenie pojawią się m.in. Kaja, Golec, Orkiestra, KSU czy Stachurski. Zapraszamy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w części Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego i Podkarpacia. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze możliwe dziś w Karpatach.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 8% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono średnie, a w niektórych miejscach małe.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
13: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
11: Wywiad Rzeka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia jest 10 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Drugi dzień sierpnia, niedziela, połowa wakacji za nami. Dzień już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1:19. Słońce na niebie od godziny 5, a zajdzie 25 minut po 20. Swoją drogą, nie sądzą Państwo, że ten czas coraz szybciej pędzi? To taka refleksja na marginesie. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam i zapraszam do godziny 9. Jeszcze tylko dzisiejszych solenizantów wymienię. Imieniny obchodzą Karina, Piotr i Gustaw. Wszystkim Państwu świętującym dzisiaj najlepszego życzę. A już teraz zaczynamy wakacyjną familijną jedynkę. Dziś udamy się na pielgrzymi szlak, którego przewodnikiem będzie Stanisław Kostka. 4 lipca z Wiednia do Rzymu wyruszyła pielgrzymka śladami tego świętego, podzielona na 10 etapów. Każdy trwa tydzień. Można dołączyć do niej w każdym momencie, więc jeśli z Państwa, Państwo nie mają planów, to kto wie, może można się zainspirować pomysłem. Więcej o inicjatywie i świętym Stanisławie Kostce po godzinie 7 powiedzą sami pielgrzymi. A czy taki rodzaj pielgrzymowania jest Państwu bliski? Ma sens? Po co ruszać w drogę? Liczy się cel? Czy sama droga? 71-151, facebook.com/familijna-jedynka. Zachęcam do pisania, a dziś rozdajemy od Syberii książki. Od Syberii po koralowe wyspy Oceanii oraz książkę Ratowałam od zagłady. To wspomnienia z powstania warszawskiego. A w tej godzinie jeszcze wspomnimy właśnie rocznicę powstania. Powiemy o letniej szkole księdza Jerzego Popiełuszki oraz zaprosimy do jastarni. A teraz już tradycyjnie zapraszam do wysłuchania radiowego kalendarza. Najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska. Czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój tobie, rozpoczynamy nasze obrady.
3: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Dziś we wspomnienie Matki Bożej Anielskiej Porcjon Kuli

0: kościoły i klasztory franciszkańskie obchodzą swoje patronalne święto. Porciuncula to kościółek Matki Bożej Anielskiej znajdujący się w pobliżu Asyżu. Był to macierzysty dom zakonu świętego Franciszka. Poświęcono go 810 lat temu, 2 sierpnia 1216 roku. Do dziś rocznica poświęcenia kościółka Matki Bożej Anielskiej jest związana z udzielaniem tzw. odpustu porciunculi. 2 sierpnia minie 10 lat od śmierci kardynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa seniora archidiecezji krakowskiej. Na kilka dni przed jego śmiercią papież Franciszek, który przebywał wówczas w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, odwiedził w szpitalu umierającego kardynała, udzielając mu ostatniego namaszczenia. Franciszek Macharski został mianowany metropolitą krakowskim po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża.
1: Papież mnie sam wyświęcił, dał mi krzyż biskupi, który sam był otrzymał po księdzu kardynale Sapierze. Było mi bardzo łatwo żyć w świetle, a nie w cieniu. Żyć w świetle.
0: 125 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela na ziemi łomżyńskiej urodził się przyszły prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Osierocony przez matkę we wczesnym dzieciństwie, mając 11 lat, rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego. Przekonany o tym, że jedyną drogą jego życia jest kapłaństwo, jako 16-latek wstąpił do liceum imienia Piusa X przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1929 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego, uwieńczone doktoratem, oraz studia na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu swoich 23 urodzin we Włocławku. W 1946 roku został konsekrowany przez prymasa Augusta Chlonda na biskupa lubelskiego. 2 lata później, po śmierci Chlonda, papież Pius XII mianował Wyszyńskiego arcybiskupem, metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim, prymasem Polski. 4 sierpnia wspominamy świętego Jana Marię Vianneya, francuskiego kapłana, słynnego proboszcza i spowiednika z wiejskiej parafii w Ars, o której mieszkańcach mówiono, że tylko przyjęcie chrztu różni ich od bydlątek. Ksiądz Vianney swoją prostotą i autentyczną postawą kapłańską nawrócił mieszkańców wioski. Jest patronem proboszczów wszystkich katolickich parafii na świecie.
2: W kościele francuskim były takie tendencje neojansenistyczne. One polegały na tym, że kiedy penitent przychodził do spowiedzi wyznać swoje grzechy, nigdy nie otrzymywał rozgrzeszenia od razu. Dopiero wtedy, kiedy się poprawił, święty Jan Maria Vianney był jednym z prekursorów, którzy rozgrzeszali natychmiast. Bo ja wierzę w przyszłość grzesznika, tak jak Pan Bóg.
0: 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej stracony został Romuald Traugut, ostatni przywódca powstania styczniowego. W okresie międzywojennym podjęto starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Romualda Trauguta jako symbolu poświęcenia i męczeństwa dla ojczyzny, a także głębokiej religijności. Idea ta znalazła mocne poparcie u marszałka Józefa Piłsudskiego, a po wojnie wspierał ją kardynał Stefan Wyszyński.
3: On bez entuzjazmu jako zwolennik polityki białych zaangażował się w to, co uważał za rzecz niebezpieczną, ale jak już się zaangażował, to postanowił trwać do końca i walczyć do zwycięstwa. Całą winę wziął na siebie. Nikogo nie obciążył.
0: 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, zwane także Epifanią lub Teofanią. Obchody święta Przemienienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia ustanowił papież Kalikst III w 1457 roku. Był to akt dziękczynienia za zwycięstwo wojsk węgierskich i serbskich broniących Belgradu przed nawałą wojsk tureckich. 6 sierpnia ze stolicy wyrusza na Jasną Górę 315 warszawska pielgrzymka piesza nazywana paulińską. W tym roku pod hasłem Prowadzeni i Posłani. Ojciec Krzysztof Węglik, paulin.
4: Warszawska pielgrzymka piesza. Wyrosła ona jako dziękczynienie warszawiaków po pandemii dżumy 1708 do 1711 roku. Nawet powstanie warszawskie nie zatrzymało tej pielgrzymki, czy wojna. Ostatnia chociażby pandemia też jej nie zatrzymała.
0: 8 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie Dominika Guzmana, hiszpańskiego świętego, założyciela zakonu kaznodziejskiego, czyli Dominikanów. Żył na przełomie XII i XIII wieku. Wędrował pieszo przez Francję.

0: Francję i Włochy, reewangelizując te tereny i broniąc przed herezjami. W Rzymie przyjął do zakonu świętego Jacka od Rowąża i błogosławionego Czesława, pierwszych polskich dominikanów.
1: Dominik posyła ludzi na uniwersytet, to znaczy do takich szkół, w których poszukuje się nauki i prawdy. Co powoduje, że kaznodzieja dominikański powinien być człowiekiem o dużym autorytecie, również intelektualnym.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w programie pierwszym słuchają Państwo familijnej jedynki. Mamy sierpień, a to miesiąc, który wakacyjnie prowadzi turystów, ale i pielgrzymów do miejsc naznaczonych obecnością Matki Bożej. Czasem dotykającą anielską wręcz dyskrecją. Swoim doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek.
2: Po drodze.

0: Matki Bożej Anielskiej. Znaleźliśmy się w Watykanie dość wcześnie rano. Spod piety nogi same zaprowadziły nas do kaplicy w wieczystej adoracji. Mateusz patrzył na mnie pytająco, a ja w duchu modliłam się: Boże, pomóż, co ja mam mu powiedzieć? Umiesz Ojcze Nasz? No tak. A zdrowaś, Mario? Tak. Tu jest Ojcze Nasz, a tu zdrowaś. Módl się. Skończył, pyta mnie. A co teraz? No nie wiem, powiedz coś Jezusowi. Ale co? Nie wiem, podziękuj, poproś, przeproś, adoruj. Trwało to chwilę. Wyszliśmy i znaleźliśmy się w nawie z konfesjonałami. No jak nam tak dobrze idzie, to może przystąpisz do spowiedzi świętej. Dobra, ale jak ty też pójdziesz? W trakcie spowiedzi dowiedziałam się, że dziś jest największe święto franciszkańskie. Był 2 sierpnia, Matki Bożej Anielskiej. Mogliśmy otrzymać odpust zupełny, o czym przypomniał nam ojciec Ryszard, nasz franciszkanin. Umówił się z nami na jutro, by pokazać nam bazylikę bez turystów. Mateusz pytał mnie, a jak to jest wierzyć? Powiedziałam, że to trochę jak schodzeniem po wodzie. Jak wierzysz, to idziesz, ale jak to się dzieje do końca? Wyszliśmy na miasto. Sklepy, ulice, knajpy. Wszystko jest ważne, tylko nie Bóg. I przychodzi żal, że za mało szukałam, by skorzystać z dobrodziejstw odpustu zupełnego. Prawdziwy żal. Rano poszliśmy na Watykan bardzo wcześnie. Ryszard czekał na nas. Wprowadził nas do kościoła. Zatrzymaliśmy się przy grobie Jana Pawła II. Ryszard powiedział, że zaraz będzie msza święta po polsku. Mszę prowadził ksiądz, który spowiadał Mateusza. A Ewangelia była o chodzeniu Jezusa po wodzie.
1: A my dziś o chodzeniu, a właściwie pielgrzymowaniu pieszym i nie tylko rozmawiamy. I pytam Państwa o to, czy ważniejszy jest cel, czy sama droga i czy taka forma pielgrzymowania właśnie jest jakoś bliska. 71-151, facebook.com/familijna1. Pani Monika napisała: pielgrzymowanie ma sens głęboki. Człowiek pokonuje tam własne trudności i dziękuję za otrzymane łaski. Otrzymuję także dar wspólnoty, bycia i przeżywania z innymi poprzez modlitwę, zabawę i śpiew. Wędrówka człowieka jest formą oczyszczenia i zbliżenia bardziej do Boga. Dziękujemy bardzo. 71-151, facebook.com/familijna1. Tam można do nas pisać. A już teraz wakacyjnie przenosimy się do Jastarni. Festiwal Myśli Świętego Jana Pawła II. To propozycja dla tych, którzy podczas wakacyjnego wypoczynku chcą znaleźć także przestrzeń na refleksję, rozmowę i spotkanie z drugim człowiekiem. W ośrodku duszpastersko-rekolekcyjnym imienia Świętego Jana Pawła II odbywają się spotkania poświęcone m.in. wierze, rodzinie, odpowiedzialności za ojczyznę i współczesnym wyzwaniom. Z Wojciechem Matyskiem, prezesem Fundacji Dobrze, że jesteś, dyrektorem Ośrodka Duszpastersko-Rekolekcyjnego imienia Świętego Jana Pawła II w Jastarni i zarazem pomysłodawcą festiwalu, rozmawia Sylwia Sułkowska.
2: Co jest główną ideą festiwalu? Jakie myśli Świętego Jana Pawła II chcecie Państwo szczególnie przypominać uczestnikom w tym roku?
3: Ideą festiwalu Myśli Świętego Jana Pawła II, i to już jest w tym roku 4. edycja tego festiwalu, w naszym ośrodku Fundacji Dobrze, że jesteś w Jastarni, jest przybliżenie dorobku tego wielkiego Polaka, naszego papieża. Też wzbudzenie tych emocji, które nam towarzyszyły, kiedy on żył, kiedy przyjeżdżał. Myśmy te emocje w sobie trochę uśpili, dlatego istotą to są właśnie te emocje, te wzruszenia, które nam towarzyszyły. Celem głównym tego festiwalu jest zbiórka na kolonie dla dzieciaków z terenów przygranicznych, z województwa podlaskiego, a także z rodzinnych domów dziecka z całej Polski.
2: Program obejmuje bardzo różnorodne tematy, od duchowości przez rodzinę po sprawy społeczne i bezpieczeństwo. Według jakiego klucza dobierani są prelegenci i tematy spotkań?
3: Główną istotą, która przyświeca w działaniach w ogóle Fundacji Wyszotki, w organizacji festiwalu Świętego Jana Pawła II, jest czynienie dobra. Bo gdy czynimy dobro, to ten świat zmieniamy na lepsze. Bo jak dobro czynimy, to jesteśmy w stanie rozbroić każdą armatę. I Jan Paweł II piękną rzecz powiedział, że prawdziwa wolność jest wtedy, gdy człowiek czyni dobro, a nie wtedy, gdy robi co chce. I jakby głównym kluczem tych wszystkich spotkań,

0: aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy, publicystów, wykładowców, księży jest właśnie to, że jest dobrą. Raz, jeżeli ktoś może czymś się podzielić, to ten ośrodek jest tym miejscem. Czymś podzielić się dobrym, żeby to dobro potęgowało, żeby te dzieci, które przyjadą z poranionych rodzin, mogły z tego dobra sobie coś zaczerpnąć i wiedzieć o tym, że jest wiele ludzi, którym ich los nie jest obojętny, którym bardzo zależy na tym, żeby poprzez to, że one otrzymają te dobro od tych ludzi, od nas tutaj w ośrodku, potęgowało w nich na dalsze lata życia. I między innymi tutaj no, wspomnę, był Paweł Kęska, profesor Demendecki, Gosia Szarek, ksiądz Józef Bobel, ojciec profesor Celestyn Paszkowski, ojciec Wiesław Krupiński. Teraz w ośrodku jest właśnie ksiądz Łukasz Plata. Wiele fajnych, cudnych ludzi w tym ośrodku się spotyka i przybliża to dobro, które niósł też w sobie święty Jan Paweł II.
1: Mówił pan o dzieciach, które potrzebują pomocy i ważnym wydarzeniem w ramach czwartego Festiwalu Myśli Jana Pawła II jest koncert charytatywny.
0: Coraz więcej osób się włącza w te działania na rzecz dzieci. 10 sierpnia w porcie, w Jastarni będzie potężny koncert, gdzie się zaangażowało wiele ludzi. I na tym koncercie wystąpi orkiestra reprezentacyjna Komendy Głównej Policji. Śpiewać będzie Alicja Węgorzewska, Janusz Szrom, Marek Piekarczyk, Gosia Szarek. Na skrzypcach grać będzie Bogdan Kierejsza. Niesamowite wydarzenie. Jednocześnie na scenie będzie około 50 osób, także zapraszamy państwa bardzo serdecznie do Jastarni. Tam też będzie zbierać środki na to, by wziąć jak najwięcej dzieci do jastarni, a także wyposażyć je w rzeczy szkolne. Te dzieci później bierzemy pod taką roczną opiekę i o nich, o ich rodzinach pamiętamy też na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i przy srogich mrozach. Także zapraszam bardzo serdecznie. 10 sierpnia scena w porcie rybackim w jastarni.
1: Jakie wydarzenia czekają jeszcze uczestników tegorocznej edycji? Na które spotkania szczególnie warto zwrócić uwagę?
0: My mamy plan, ale też jest pewna niewiadoma, bo się pojawiają nowi ludzie. Na pewno w przyszłym tygodniu będzie pan Janusz Szrom, wykładowca na uczelni, niesamowity głos. Często go można spotkać śpiewającego pieśni patriotyczne na różnych uroczystościach. Pan Janusz Szrom będzie tutaj przez tydzień u nas w ośrodku. Na pewno będzie Halinka Frąckowiak w drugim tygodniu sierpnia. Być może zrobimy koncert na ośrodku razem z dziećmi, które przyjadą na kolonie, które się bardzo chętnie uczą piosenek. Będzie jeszcze ojciec Marek Urbanowicz z Poznania, który będzie głosił prelekcję o miłości, o czynieniu dobra.
2: Polskie Radio. Jedynka.

programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo familijnej jedynki. Za 26 minut będzie godzina 7. To teraz o szkole letniej, która już po raz szósty odbyła się. Szkoła letnia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki właśnie dobiega końca. Nie walcz ze złem, metodami zła. Taki jej temat w tym roku. A o co chodzi? Już Państwu wyjaśniam. Przez ostatnie 6 dni 45 uczniów i nauczycieli szkół średnich z różnych regionów Polski poznawało historię patrona Solidarności, uczestnicząc w warsztatach oraz odwiedzając miejsca związane

muszę postępować ostrożnie, mając na uwadze wciąż żywe uprzedzenie. Mimo to objęcie urządu premiera przez katolika z pewnością zwiększy widoczność tej grupy wyznaniowej, której przedstawiciele uzyskali prawo do pełnienia funkcji publicznej i studiowania na uniwersytetach dopiero w XIX wieku i wciąż napotykają pewne ograniczenia. Więc biskup Brian McGee zachowuje optymizm. Chrześcijaństwo pozostaje zdecydowanie największą religią w Wielkiej Brytanii, wywierając istotny wpływ na kulturę, życie społeczne, prawo i normy obyczajowe. Dlatego też dla poważnych polityków kluczowe jest zrozumienie jego nauczania. Zdaniem biskupa, Burnham mógłby zaznaczyć swoją obecność, gdyby pozostał wierny swojej katolickiej tożsamości. Z perspektywy historycznej, fakt, że premierem został katolik, należy postrzegać jako coś pozytywnego, powiedział mi niedawno biskup Brian McGee. Świadczy to o tym, jak znaczący wkład wnoszą obecni katolicy we wszystkich sferach życia. Istotne jest, by angażowali się i starali się w miarę swoich możliwości kształtować społeczeństwo w duchu Ewangelii.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś powiemy m.in. o apelu o trzeźwość w związku z przeżywanym w sierpniu miesiącem trzeźwości, o decyzji w sprawie mszy w języku polskim w sanktuarium w Fatimie oraz o mianowaniu biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Przemysław Goławski, zapraszam. Msze święte w święto Przemienienia Pańskiego i uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to najważniejsze uroczystości, którym przewodniczył będzie w najbliższym czasie papież Leon XIV. Sierpniowy kalendarz Ojca Świętego opublikował Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych.

0: liturgicznych. W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W tym dniu o godzinie 10:30 papież odprawi mszę świętą dla uczestników franciszkańskiego spotkania młodych Go Franciscan Youth Meeting. Celebracja eucharystyczna jest zaplanowana w papieskiej Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Porciunkuli w Asyżu. Natomiast 15 sierpnia przypada jedna z najważniejszych uroczystości maryjnych, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 10 Ojciec Święty sprawował będzie mszę w papieskiej parafii świętego Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo. Z końcem lipca papież zakończył swój letni wypoczynek w Castel Gandolfo. Podczas 23 dni pobytu w podrzymskiej rezydencji spędzał czas na modlitwie, lekturze i sporcie. Trzykrotnie spotkał się tam z wiernymi na niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Jednym z ostatnich wydarzeń, w których uczestniczył, był koncert w intencji pokoju na świecie. Ojciec Święty odbył również dwie prywatne wizyty. 20 lipca odwiedził opactwo benedyktynów na Monte Cassino, a 22 lipca był w sanktuarium Trójcy Świętej w Ale Pietra oraz w klasztorach Świętego Benedykta i Świętej Scholastyki w Subiaco. Polska silna wiarą i trzeźwością – to hasło tegorocznego miesiąca trzeźwości. W sierpniu tradycyjnie Kościół zachęca do dobrowolnej abstynencji, a w tym roku wyjątkowo miesiąc ten wpisuje się w ważny jubileusz – 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Ten jubileusz mobilizuje nas do jeszcze gorliwszej pracy, aby wreszcie Polacy wypełnili złożone wtedy przyrzeczenie walki z naszymi wadami narodowymi, w tym walki z pijaństwem. Zbliża się także 150. rocznica objawień Giertrwałdzkich. Będziemy ją obchodzić w roku 2027. Przygotowując się do niej, modlimy się o odnowę wiary i o trzeźwość Polaków, o którą prosiła Matka Boża w Giertrwałdzie. Pragnę też podkreślić, że cieszymy się wszelkimi inicjatywami promującymi postawy trzeźwościowe. Apeluję, aby wytrwale pracować na rzecz powstania wielkiej narodowej koalicji ludzi dobrej woli, a więc małżonków, rodziców, kapłanów, psychologów, pedagogów, polityków, samorządowców, ludzi kultury, ludzi mediów, kościołów, którzy odważnie i ofiarnie służyć będą dziełu troski o trzeźwość. To wielkie narodowe dobro.
0: W kaplicy objawień Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie sprawowana będzie msza święta w języku polskim. Zgodnie z tą decyzją Eucharystie dla Polaków i pielgrzymów języka polskiego sprawowane będą codziennie o godzinie 7 rano, zaczynając od 3 października. O znaczeniu polskich mszy w Fatimie mówi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek, biskup Piotr Przyborek.
2: Sanktuarium w Fatimie, można powiedzieć, w pewien sposób promieniuje na inne kraje, gdzie właściwie w każdym kraju chyba jest dzisiaj narodowe sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. U nas takim sanktuarium jest sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. I ksiądz kustosz bardzo blisko współpracuje z rektorem sanktuarium w Fatimie. Na jego prośbę, w związku z jego interwencją, ale też z bliską znajomością, rektor też często bywa u nas właśnie w Zakopanem na Krzeptówkach. Widząc to, co się dzieje z Polakami, że nas jest naprawdę dużo, jesteśmy trzecią właściwie grupą narodową, która najczęściej bywa w tym sanktuarium i w związku z tym na naszą prośbę zgodzono się, żeby codziennie sprawować mszę świętą w języku polskim w kaplicy objawień, właśnie tam w Fatimie, w Portugalii. Od października codziennie będzie sprawowana msza święta w języku polskim o godzinie 7 rano. Natomiast w tym okresie zimowym, czyli od listopada do świąt wielkanocnych, ta godzina 7, jeżeli będzie jakaś grupa polska, będzie zarezerwowana dla nas. Będzie ta grupa mogła sobie sprawować mszę świętą w języku polskim. Bardzo się cieszymy. Myślę, że to jeszcze bardziej zachęci pielgrzymów, też może tych indywidualnych, żeby przychodzić na Eucharystię, żeby w tej Eucharystii uczestniczyć i żeby w ten sposób jeszcze piękniej to swoje pielgrzymowanie przeżywać i bardziej zawierzać wszystkie sprawy przez Maryję Jezusowi.
0: Papież Leon XIV mianował członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Jest wśród nich biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Urodził się 17 lipca 1960 roku w Białymstoku, a święcenie kapłańskie przyjął w roku 1985. Następnie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora. Od 1992 roku pracował w Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, gdzie w 2002 roku został podsekretarzem dykasterii. Był także duszpasterzem Polaków we Włoszech, postulatorem procesu beatyfikacyjnego błogosławionego księdza Michała Sopoćki oraz autorem licznych publikacji.

0: aplikacji z zakresu prawa kanonicznego. Biskup Krzysztof Nitkiewicz tak mówi o swych zadaniach związanych z nowym Urzędem Watykańskim.
1: Funkcję członka Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, czy mówiąc prościej jej sędziego, można postrzegać z różnych perspektyw. To jest po prostu forma służby w kościelnym wymiarze sprawiedliwości, a instytucja, o której mówimy, posiada kompetencje porównywalne z Sądem Najwyższym, z NSA, po trochu również z Ministerstwem Sprawiedliwości, a więc bardzo szerokie. Kierują nim przełożeni w Rzymie, ci mają do pomocy etatowych urzędników, i od nich zależy przydział konkretnych zadań, stąd zobaczymy, co dalej. Są również posiedzenia plenarne. Obszarem mojego zainteresowania jest od lat prawo kościołów wschodnich, ale mam świadomość, że w grę wchodzą również inne normy. Byłem i jestem zawsze do dyspozycji Ojca Świętego i pozostałych przełożonych.
0: Ukraiński Kościół grecko-katolicki może zyskać status patriarchatu. Według nieoficjalnych informacji Stolica Apostolska analizuje sytuację Kijowa, a decyzję o zmianie rozważa papież Leon XIV. Oznaczałoby to podniesienie zwierzchnika kościoła, arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, do godności patriarchy. Już wcześniej dykasteria do spraw kościołów wschodnich opracowała raport dotyczący możliwości tworzenia nowych patriarchatów w kościołach katolickich obrządków wschodnich. Zmiana jest oczekiwana przez greko-katolików, wspólnotę liczącą około 4,5 miliona wiernych. O znaczeniu statusu patriarchatu mówi birytualista jezuita ojciec Marek Blaza.
2: Nadanie patriarchatu wiąże się z zwiększeniem prestiżu samego kościoła, ponieważ arcybiskupi więksi ustępują w precedencji patriarchom, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że patriarchowie katolickich kościołów wschodnich są biskupami starożytnych stolic, czyli to też byłoby coś nowego. Byłaby to pierwsza stolica biskupia Kijów, która nigdy wcześniej nie miała statusu patriarchatu. Zgodnie z prawodawstwem Kościoła katolickiego taki status może nadać najwyższa władza Kościoła, może ją nadać sam biskup Rzymu, mógłby nadać Sobór Powszechny, oczywiście też za zgodą biskupa Rzymu. Natomiast jak dotychczas takiej sytuacji właściwie nie było, żeby jakiś kościół, który nie ma starożytnego pochodzenia, otrzymał taki status. I tutaj bardzo istotne jest również podkreślenie, że jest druga bardzo istotna różnica, mianowicie dotycząca wyboru arcybiskupa większego jako zwierzchnika kościoła i wyboru patriarchy. Otóż arcybiskup większy, kiedy zostaje wybrany przez synod biskupów, wówczas wymagana jest zgoda biskupa Rzymu, czyli on zatwierdza wybór. Natomiast jeżeli patriarcha jest wybrany jako zwierzchnik danego katolickiego kościoła wschodniego, wtedy nie wymagana jest zgoda biskupa rzymskiego, tylko nowo wybrany patriarcha prosi o tak zwane komunio, czyli prosi o jedność kościelną biskupa Rzymu, składając swoje wyznanie wiary. I nie jest to żadna jakaś nowość, bo tak to wyglądało w starożytności, właściwie w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa.
0: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.

0: program Pierwszy Polskiego Radia. Słuchają Państwo familijnej jedynki. Za 6 minut będzie godzina 9, a nasze poranne spotkanie dobiega końca. Za chwilę usłyszymy, jak zwykle, na zakończenie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane do młodzieży polonijnej 3 sierpnia 1982 roku w Castel Gandolfo.
1: Odprawiałem mszę świętą, wspominając wielkiego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w jego intencji. Ale równocześnie prosiłem go, i to była druga intencja zasadnicza, za nasz naród, za Polskę, a zwłaszcza za młodzież polską. Naprzód, dlaczego właśnie ta pierwsza intencja za zmarłego prymasa? Ponieważ dzień dzisiejszy byłby dniem jego urodzin. A jeżeli chodzi o drugą intencję, tę, którą włożyłem w serce zmarłego prymasa, w tych dniach, które mają swoją wymowę, te dni to są dni powstania warszawskiego, owego zrywu, owego postawienia na kartę wszystkiego, swojej młodości i swojego życia, owej gotowości przyjęcia śmierci w młodych latach za wielką sprawę wolności ojczyzny. Jesteście młodzi i trzeba, ażeby z tamtego wielkiego, bohaterskiego zrywu zostało w waszych sercach to, co jest istotne. A istotne jest umiłowanie wolności i gotowość świadczenia sobą, prawdzie i wolności.

Moi drodzy przyjaciele, proszę Ojca Niebieskiego, ażeby dziedzictwo prawdy i wolności było nieustającym udziałem coraz to nowych pokoleń Polaków. Dlaczego tak? Dlatego, ponieważ na tym polega wartość życia. Po to człowiek jest człowiekiem. W tym się wyraża jego wielka godność. Godność dziecka Bożego. Dlatego warto żyć. A trzeba, ażeby człowiek każdy i pokolenie każde żyło tak, jak warto żyć, a nie tak, jak nie warto żyć. Tak, jak warto żyć.

Cel czy droga? Co ważniejsze? O to dzisiaj pytaliśmy Państwa. Pan Łukasz napisał do nas: kiedyś bardziej zwracałem uwagę na cel podróży albo pielgrzymki. Jednak im jestem starszy, tym bardziej doceniam samą drogę i czas, który jest jemu poświęcony. To właśnie podczas drogi poznajemy ludzi, którzy z nami pielgrzymują. Poznajemy samych siebie podczas trudów, które napotykamy. Sam cel jest już zwieńczeniem tego pięknego daru, jakim jest pielgrzymowanie, dawanie pomocy innym i uczenie się brania pomocy. Tak jak w życiu. Bardzo dziękujemy za ten głos i za wszystkie Państwa głosy. Umieć dawać i przyjmować to sztuka. No i jeszcze dobrej pogody na tym pielgrzymim szlaku i na wakacjach Państwu życzę. Małgorzata Glabisz-Pniewska, Krzysztof Sagan, Agnieszka Kozłowska, Łysko. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Dobrej niedzieli i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz już łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Marcin.

Nasz Pan okazał nam wielkie miłosierdzie, gromadząc się tego poranka w dniu zmartwychwstania, w dniu życia. Dzisiaj łącząc się przez radio z chorymi, cierpiącymi, osobami samotnymi, w sposób szczególny polecamy te wszystkie intencje, także przyzywając i prosząc w intencji naszej Ojczyzny, kiedy w tym miesiącu bardzo polskim, bardzo historycznym obchodzimy wielkie wspomnienia wielu wielkich wydarzeń. Dzisiaj Pan zachęca nas do tego, abyśmy spożywali chleb. Chleb, który daje nam życie. Życie tutaj, na ziemi oraz życie wieczne. Chciejmy zatem otwierać nasze serca na to, aby przyjmować naszego Pana. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem słuchać Słowa Bożego oraz złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie?

głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna, każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy łomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, cud rozmnożenia chleba jest opisany przez wszystkich 4 ewangelistów i to jest jedyny cud, który został opisany przez wszystkich ewangelistów. I każdy z tych ewangelistów zwraca uwagę na inny szczegół tego wydarzenia. Dzisiaj mamy tę łaskę słuchać wersji według świętego Mateusza. I ta Ewangelia wskazuje nam na jeden bardzo ważny szczegół. Dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus znajduje się na pustkowiu? Dlaczego to pustkowie wybiera? Dlatego, że przeżył coś, co nazywamy odrzuceniem od swoich, wydziedziczeniem, wyobcowaniem. Kiedy poszedł do Nazaretu, został wyrzucony przez swoich braci i siostry ze swojej rodzinnej miejscowości. Nagle słyszy, że został uwięziony i stracony Jan Chrzciciel. Wyrok śmierci wydał Herod w czasie uczty urodzinowej. Pijany Herod, podniecony tańcem córki Herodiady, wydaje wyrok śmierci. Wcześniej chciał już stracić Jana Chrzciciela, ale nie mógł tego zrobić, ponieważ, jak mówi nam Pismo, bał się ludzi. A wydał wyrok śmierci dlatego, że też bał się ludzi. Cały czas boi się ludzi. Cały czas sprawdza naszym językiem, ile ma lajków, jaką ma popularność, jakie statystyki zajmuje, czy jest na piedestale, czy jest w szpicy wyborczej, czy nie. Biedny człowiek, cały czas

Zniewolony przywódca, który cały czas jest zniewolony. I Chrystus, nasz Pan, udaje się na pustkowie. Mateusz, bracia i siostry, pokazuje obraz Chrystusa ewidentnie wygnanego z ówczesnego świata. Mówiąc po naszemu, misja Pana została zakwestionowana, a nasz Pan wybiera pustynne miejsce i puste miejsce. Ewangelia także mówi nam, że do tego pustego miejsca przychodzi 5000 mężczyzn, bowiem kobiet i dzieci nie policzono. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że wtedy w Ziemi Świętej żyło 250 tysięcy mieszkańców, czyli mówiąc językiem statystyki, do Chrystusa na to pustkowie przychodzi co dziesiąta osoba. 1/10 mieszkańców Ziemi Świętej przybyła na to pustkowie, do Jezusa, który jest wykluczony, odrzucony i niechciany, do Jezusa ukrzyżowanego, tego sponiewieranego. Mimo wszystko 1/10 przychodzi i chce być z tym Jezusem odrzuconym. Ale dlaczego chcą być? Sami są zgłodniali, znękani, chorzy i cierpiący. Mateusz napisał, że gdy Pan wysiadł z łodzi, ponieważ chciał być sam i zobaczył tych ludzi odrzuconych, mających wiele swoich problemów, słabości, chorób, wzruszyło go to. Ale to wzruszenie nie było, tak jak mówił papież Franciszek, jak oglądamy zdjęcie i za chwilę zapominamy. Ale to było wzruszenie do głębi, do przemiany, do trzewi. Było jego wewnętrznym, głębokim poruszeniem, aż do głębi, aż do wnętrzności. On, Chrystus Pan, zna tych ludzi i wie, co dźwigają. Widzi biedę człowieka, każdą wewnętrzną ranę. I słyszeliśmy, że przed rozmnożeniem chleba dokonuje się specyficzny dialog między apostołami a Jezusem. Oni, apostołowie, są zatroskani o ludzi, zwracają uwagę, że pora już późna i trzeba tych ludzi nakarmić. Dlatego proponują bardzo rozsądne, ludzkie rozwiązania. Panie, niech idą do okolicznych wsi, okolicznych miasteczek, jeszcze nie jest aż tak późno. Jeszcze sobie kupią pożywienia. Jeszcze zdobędą coś, co pozwoli im na spokojnie zasnąć, nie z pustym żołądkiem. Myślą po swojemu, tak jak my często myślimy. Jest tyle instytucji charytatywnych w Polsce, że ja nie muszę nikomu pomagać. Zresztą, co ja mam? Dwie ryby? Nawet 5 chlebów nie mam. Niech się te instytucje zajmują. A Chrystus jakby pokazuje, że o coś innego zupełnie chodzi. Nie chodzi o wielość, tylko chodzi o przemianę myślenia. Prawda jest, cóż jest przy tak wielkiej liczbie ludzi, w sumie około 25 tysięcy, te 5 chlebów i 2 ryby. Praktycznie nic. Ale właśnie o to chodzi. To jest ten owy wdowi grosz. Nic nieznacząca, jednak znaczący bardzo wiele. Bo uczy nas to wezwanie Chrystusa, wy dajcie im jeść, jako wezwanie, abyśmy się zaangażowali w pomoc w tym, z czym, co mamy. Nie co byśmy chcieli mieć. Sobie wyobrażamy, że gdyby miał tamto, śmanto i owanto, to wtedy może bym wyszedł z pomocą. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Zachowywałbyś się dokładnie tak, jak teraz się zachowujesz. A tylko te myśli pozwalają ci uśpić swoje sumienie. Masz takie, a nie inne środki. Masz to, co masz. Może nawet bardzo skromnie. Zaangażuj to, co masz, w to, czego nie ma. A zobaczysz, że z tych 5 chlebów i z tych 2 ryb powstanie coś, co będzie nieograniczone. Ten miesiąc, który rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym, jest bardzo ważnym miesiącem, pokazującym, jak z niewielu może zrobić coś potężnego. W tych sierpniowych dniach wracamy pamięcią do godziny W, jako kryptonimu, wybuch, rozpoczęcie czegoś, co nazywamy Powstaniem Warszawskim. Prawdą jest, że ówczesna Warszawa stanęła do nierównej walki o wolność i o godność człowieka. Terror uliczny okupanta niemieckiego dosięgnął zenitu. Wspominamy ludzi, którzy mieli bardzo niewiele. Niewiele broni, niewiele jedzenia, niewiele nadziei po ludzku.

jednak zdecydowali się oddać to, co mieli. Tysiące oddało najcenniejszy dar, jakim jest życie. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi o tym niewiele, które w rękach Chrystusa z tego bardzo małego staje się czymś, co jest pokarmem dla tysięcy. To zaproszenie, by zobaczyć, że Bóg potrafi pomnożyć dobro ofiarowane z miłości. Zobaczmy, bracia i siostry, w tym dzisiejszym naszym polskim świecie, co dzieje się chociażby przy okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawa jakby na nowo budziła się ze snu. To inne miasto. Tysiące ludzi na ulicach śpiewają piosenki, uczestniczą w mszach polowych, a godzina W w wielu dzielnicach stała się pewną manifestacją organizowaną przez bardzo młodych ludzi, bardzo patriotycznie nastawionych. Bracia i siostry, należy się wdzięczność tym osobom za to ich zaangażowanie, za tą otwartość, za patriotyzm. Bardzo często ci ludzie mają niewiele, ale wspólnymi siłami dokonują coś, na co warto patrzeć i warto w tym uczestniczyć. To jest, bracia i siostry, to, co nazywamy zaangażowaniem resztek pożywienia, tych 5 chlebów i 2 ryby. Wydawało się, że to jest nic wobec potrzeb tysięcy. Jednak na słowo Jezusa oddali to, co mieli, a to pobłogosławił Pan i pomnożył. Niewiele jest takich miejsc, jak nasza ukochana stolica Warszawa. Jak to podkreślał prymas Wyszyński, miasto niezwyciężone. Czcimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego także i w naszej Bazylice Świętego Krzyża, gdzie w kaplicy, w której święty Honorat błogosławiony Honorat Koźmiński przyjął święcenia kapłańskie, w tej samej kaplicy, gdzie ksiądz Matulewicz złożył śluby zakonne, ratując zakon Marianów, w tej samej kaplicy, gdzie zostały złożone szczątki księcia Aleksandra Kazimierza Czartoryskiego, pierwszego komendanta szkoły rycerskiej. Jest tablica bardzo smutna, że przez ten kościół przechodziła linia frontu, a powstańcy zdobyli go 23 sierpnia, ponosząc ofiarę swojego życia. Ale prymas Wyszyński nieustannie mówił: Warszawo, miasto niezwyciężone. Jakie to miasto niezwyciężone? W powstaniu przecież zginęło tysiące ludzi, a miasto zostało określone jako miasto ruin. Na Woli zostali wymordowani dzieci, od noworodków po starców, wywiezieni, zamordowana mniejszość żydowska, tułaczka i śmierć tysięcy mieszkańców, powstańców. Większość młodzieżowej śmietanki naszego narodu zakończyła w grobach powstańczych. To naprawdę było miasto ruin. Zatem to miasto nazywane jest miastem niezwyciężonym. Dlaczego? Ponieważ wyraża się przynajmniej w 3 symbolach. O pierwszym z roku 1979, na który zwrócił uwagę święty Jan Paweł II, wszyscy wiemy, nawiąza do naszej figury stojącej przed kościołem, leżącej w gruzach jak to miasto. Figura upadła na plecy, a Chrystus wskazywał rękę ku niebu, ku życiu, ku lepszemu, ku niezwyciężeniu. Dziś ponownie dumnie stoi na krakowskim przedmieściu, wskazując i pokazując przechodzących ludzi. Ale jest jeszcze drugi znak, mniej znany, ale ważny w naszym mieście. Na Nowym Mieście grupa sióstr benedyktynek sakramentek, widząc okropności warszawskiego powstania, piekła na ziemi, chcąc pomóc temu miastu, w inny sposób ofiarowała swoje życie. Zginęły w kościele, które fundowała żona Jana III Sobieskiego jako wotum zwycięstwa pod Wiedniem. 35 zakonnic poległo w piwnicach swojego klasztoru, swojego kościoła, jako wynagrodzenie za grzechy powstańców. Niezrozumiała to dzisiaj dla nas teologia, ponieważ nam się wydaje, że nasz grzech jest grzechem prywatnym. Łaską jesteśmy rozgrzeszani, ale ofiara tych sióstr być może, kiedy dojdzie do procesu beatyfikacyjnego i beatyfikacji, pokaże właściwe owoce tej niewinnie przelanej krwi.
Ale jest jeszcze jeden.

już całkiem mało znany znak. W naszym ukochanym mieście, w naszej ukochanej Warszawie, przy ulicy Żytniej i Młynarskiej znajdują się dwa cmentarze chrześcijańskie, ewangelicki reformowany i ewangelicki augsburski. I to była także linia frontu powstańczego. W czasie powstania był tam front. Od strony ulicy Młynarskiej atakowali Niemcy, a od przeciwnej bronili Warszawę powstańcy. Niemcy strzelali do powstańców z różnej broni, ale była też taka, która posiadała kule, które nazywano powszechnie dum-dum, czyli pociski wskaźnikowe, eksplodujące. Posiadały one wewnętrzny ładunek wybuchowy, który detonował się po napotkaniu oporu tkanki, powodując poważne zniszczenia wewnętrzne przy małym otworze wejściowym. I w czasie tego powstania, w czasie tych walk, jedna z takich kul skierowana od wroga, ze strony wroga w stronę powstańców, przeszyła pasyjkę Chrystusa, który wisiał i wisi na krzyżu na jednym z grobów. Od strony wroga otwór jest niewielki, ale od strony powstańców ta owa kula dum-dum wyrwała jakby Chrystusowi serce. Pasyjka pozostała, nie urwała się. I dzisiaj, kiedy tam podejdziesz, możesz patrzeć z jednej i z drugiej strony. Kiedy jest zielono, tak jak teraz, widzisz w tym otworze w ranie Chrystusa zielone drzewa jako symbol nadziei, która jest otwarta zarówno dla wroga, jak i dla powstańców. Możesz tam podejść i możesz popatrzeć, bo rana otworzyła się na wszystkich, na tych, którzy są grzesznikami i na tych, którzy myślą, że są sprawiedliwymi. Rana otwiera się na dwie strony. Bracia i siostry, te znaki powstania uczą nas bardzo ważnej rzeczy. W Warszawie, ale także w innych miastach, zwłaszcza teraz, kiedy przeżywamy ten polski miesiąc sierpień, jest bardzo ciekawy, ponieważ zawiera w sobie całą teologię tego narodu. Zaczynamy od powstania. Za chwilę będziemy przeżywali cud nad Wisłą i w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny poprzedzone przemienieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy wspominali Matkę Bożą Częstochowską, aby na końcu tego miesiąca pójść zupełnie inną drogą, niż jest to w naszej świadomości mocno zakorzenione. Bowiem na końcu tego miesiąca będziemy przeżywali rocznicę wybuchu rewolucji, którą nazywamy Solidarnością. W latach 80., kiedy powstała, mimo borykających się trudności, mimo naporu zła, systemu, ci ludzie dążyli do jednej rzeczy, które są tak pięknie nazwane w słowie porozumienie. Jednym z tych etapów i elementów porozumienia było przywrócenie mszy świętej radiowej w programie Polskiego Radia. Ludzie domagali się rozmnożenia chleba, chociaż niewiele mieli, 5 chlebów i 2 ryby. Domagali się Eucharystii w przestrzeni publicznej. Oczywiście stan wojenny zniszczył te nadzieje, ale pokazał zupełnie inną drogę. Rezygnację ze swoich racji na rzecz pokojowych relacji. Jak to określił święty Jan Paweł II, razem, a nie przeciw. Czy tego dzisiaj nie potrzebuje nasza umiłowana ojczyzna i nasze ukochane miasto? Bracia i siostry, na koniec módlmy się słowami młodego powstańca, który przekazał swój wiersz swojej matce. On sam zginął 18 sierpnia, znany jest jako Bonaventura, a ta matka przekazała ten tekst prymasowi Wyszyńskiemu. Od wojny, nędzy i głodu, sponiewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie. Od nieprawości każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie, uchroń nas, Panie. Od bomb, granatów i pożogi, i gorsze jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas, Panie. Od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie, uchroń nas, Panie. Uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści, naprzeciw.

0: przebaczenie im przeczyste, wlej w nas moc, Chryste. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Pana, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Pamiętając, że każda niedziela jest czasem szczególnego spotkania z Bogiem, zanieśmy do Ojca w niebie wspólną modlitwę.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Adriana, aby przez swoje nauczanie i postawę życiową zachęcali wiernych do walki z grzechami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby jak najszybciej powrócili na ścieżkę wiary i w sakramencie pokuty pojednali się z Bogiem Ojcem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby przeszli od śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy w trakcie sierpniowych dni, przez zachwyt nad dziełem stworzonym, pogłębili swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszej modlitwy, o to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz.

pasterskich. Dziś można uzyskać odpust zupełny porcjunkuli. Odpust pierwotnie związany był z małą kapliczką pod Asyżem poświęconą Matce Bożej Anielskiej, w której często modlił się święty Franciszek. Tam też zakończył swoje życie. Dziś odpust porcjunkuli można zyskać we wszystkich kościołach parafialnych pod zwykłymi warunkami, jakimi są. Stan łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim modlitwy pańskiej oraz wyznania wiary. W tym tygodniu w liturgii przypada we wtorek wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya, kapłana, we czwartek święto przemienienia pańskiego, w sobotę wspomnienie świętego Dominika, kapłana. W pierwszy czwartek pamiętajmy o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, a w pierwszy piątek o przyjęciu Komunii Świętej Wynagradzającej. Trwa sierpień, miesiąc trzeźwości. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do podjęcia na ten czas abstynencji. Niech towarzyszy jej szlachetna intencja, miłość do Ojczyzny i Kościoła, a szczególnie gotowość i chęć wspierania osób i rodzin dotkniętych tym problemem. W miesiącu sierpniu z różnych części Polski wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W tym tygodniu rozpocznie się 315. Warszawska Pielgrzymka oraz 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Wszystkich pielgrzymów otaczamy serdeczną modlitwą. Czas letni sierpniowy to również okres wytężonej pracy rolników przy zbiorach plonów. Ich intencje włączamy również w naszą codzienną modlitwę. W czasie wakacji pamiętajmy o niedzielnej mszy świętej, a także o zachowaniu godnego stroju podczas odwiedzania miejsc świętych. Naszą modlitwą otoczmy także wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny, wspominając powstańców warszawskich. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Marcin Zieliński, naszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz Marcin Różański. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Utrudnienia na drogach, zniszczone budynki, strażacy walczyli ze skutkami wczorajszych nawałnic.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego.
1: Maszyna ruszyła. Robert Lewandowski z dwoma pierwszymi bramkami w barwach Chicago Fire. Do 25 wzrosła liczba ofiar powodzi i osunięcie ziemi w Chinach. Ponad 1100 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Usuwano przewrócone drzewa, wypompowywano wodę i zabezpieczano uszkodzone dachy, wylicza rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 258, wielkopolskiego ponad 170 oraz śląskiego ponad 150. Większość interwencji to dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody z zalanych terenów oraz pomieszczeń, jak również zabezpieczenia.

0: przy nieuszkodzonych dachów.
1: Ekstremalne zjawiska mogą występować także dziś. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Sobotni wieczór w Chicago należał do Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zdobył swoje dwa pierwsze gole w lidze MLS i dał zwycięstwo w pierwszym występie przed chicagowską publicznością nad Charlotte FC 2-1. Był to trzeci mecz kapitana reprezentacji Polski w rozgrywkach za oceanem.
2: Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, w tym tę decydującą o zwycięstwie w swoim debiucie na własnym stadionie w barwach Fire, pomagając drużynie z Chicago pokonać Charlotte FC 2-1. Polak wyrównał stan meczu w 20 minucie, popisując się potężnym strzałem za pola karnego. Drugiego gola tego wieczoru Lewandowski strzelił w 68 minucie, trafiając w dolny lewy róg bramki i zapewniając zwycięstwo ekipie Fire, która rozgrywała swój pierwszy mecz u siebie od ponad 2 miesięcy. Zaraz po spotkaniu na konferencji prasowej nasz piłkarz podkreślił.
3: Dzisiaj się już dużo lepiej czułem. Naprawdę od początku do Chicago widziałem, że potrzeby po prostu kasy przygotować, no więc chyba każdy, kto się zna na piłce, że też to widział i raczej spodziewał się tego, gdzieś te pierwsze 3 tygodnie to jest raczej skupienie na tej cięższej pracy.
2: Mówił dziennikarzom nasz piłkarz. Na trybunach słynnego stadionu Soldier Field zasiadło kilka tysięcy polskich kibiców. Nie zabrakło transparentu z kotwicą, nawiązującego do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Sprzedaż podczas pikniku przygotowanej we własnym zakresie lemoniady lub ciasta nie wymaga zgody sanepidu. Główny inspektor sanitarny apeluje jednak o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie GIS. Jego rzecznik Marek Waszczewski przypomina, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym są sprzedawane takie produkty.
4: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
1: Ryzyko zatruć pokarmowych wzrasta latem. Wysoka temperatura sprzyja bowiem rozwojowi bakterii w żywności.
5: To są aktualności jedynki.
1: Mieszkańcy przygranicznych miejscowości nie dostrzegają wzmożonego ruchu na ponownie otwartym polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Przeprawa była zamknięta od lutego 2023 do listopada ubiegłego roku. Wielu mieszkańców gminy Gródek uważa, że przed zamknięciem przejścia ruch był znacznie większy.
6: Nic nie odczułam, że jest coś więcej, jakiś ruch. Może tyle, że jadąc na Białystok, to się mija tirów troszeczkę. Były korki, niesamowite, trzeba było czasami jechać od samego Białegostoku. No stop korki, a w tej chwili nie odczuwa się.
7: Nie ma jakiejś różnicy, na pewno nie w takim stopniu, jak był.
8: Tak jak było, tak jest. O, tam kilka samochodów osobowych, tak tylko przejazdem. Bo kiedyś to było tak, że na drodze stały kolejki po kilkanaście kilometrów.
9: Ruch na przejściu granicznym w Bobrownikach po otwarciu przejścia, on nie wrócił do takiej częstotliwości, jaka była przed formalnym zamknięciem.
10: Zastępca wójta gminy Gródek, Paulina Cybulin.
9: Jeżeli chodzi o mieszkańców gminy, są rodziny, są znajomi, którzy znajdują się po obu stronach granicy i te trasy, które wcześniej pokonywali w godzinę, teraz musieli pokonywać w 5, 6, 7 godzin. Także różnica jest znacząca.
1: Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że od 17 listopada ubiegłego roku w obu kierunkach przejście graniczne w Bobrownikach przekroczyło prawie 140 tysięcy pojazdów, w tym 90 tysięcy samochodów osobowych. Na koniec Chiny. Co najmniej 25 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięć ziemi w prowincji Gansu, podała państwowa agencja Xinhua, korygując wcześniejszy bilans 10 ofiar. Władze ostrzegają przed kolejnymi osunięciami, ponieważ ulewne deszcze nadal nawiedzają ten region. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Pogoda.
1: W wielu regionach Polski dziś sporo chmur, a przelotne opady deszczu i burze możliwe w Karpatach. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum, a na południowym wschodzie może przekraczać 30 stopni.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
12: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
11: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W czasie dzisiejszego spotkania, a szczególnie w ciągu tej pierwszej godziny czasu pogody, w roli głównej będzie łóżko albo coś bardzo, bardzo wygodnego. Za chwilę to się wyjaśni, ale zaczynam od takiej informacji, dlatego żebyśmy się nigdzie nie śpieszyli, żebyśmy wszystko robili bez pośpiechu teraz, żebyśmy wiedzieli, że jest to nasz czas, który rozciągamy do granic możliwości, szczególnie jeśli czujemy się dobrze albo chcemy poczuć się dobrze. A oprócz tego codzienne informacje, które też są ważne. Na przykład pan Marek pisze, że oczywiście pozdrowienia spod krakowskich Liszek i pisze, że wakacje nad Bałtykiem przeszły do historii i wraca do codziennych.

codziennych obowiązków, ale ma jeszcze 2 tygodnie urlopu, więc teraz czas na zabawę w szklarni. Zbiory zapowiadają się obficie. To pod Krakowem, a co się dzieje w innym miejscu? Pan Michał, po nocnych burzach, poranek spokojny, pochmurnie, z temperaturą 18 stopni. No i to wytchnienie nam się należało, podobnie jak dobra muzyka.

0: Myślałem, że powiem po prostu dzień dobry, witam w studiu, to Czas Pogody, jedynka, Polskie Radio, a ona spojrzy na mnie i uśmiechnie się. O mamo, jaki pan śliczny!
1: Cześć, dzień dobry.
0: No uśmiech był, ale tego komplementu w ogóle nie słyszę wcale.
1: O mamo, jaki pan śliczny. No wiesz, jakbym tak trzaskała taki komplement do każdego spotkanego mężczyzny, nawet w tak miłych okolicznościach, to nie wiem, co by sobie o mnie myślano.
0: No właśnie, tym bardziej, że byłaś mile zaskoczona teraz, prawda?
1: Tak, byłam, absolutnie.
0: A to zawsze zapomina się trochę najlepszego komplementu. Monika Bożym u nas w studiu. Monika, która potrafi przenieść nas w każdy czas. Jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o wspomnienia,

0: jeśli chodzi o przeżycia, jeśli chodzi o uczucia i potrafię o tym opowiedzieć zawodowo, ale też z tą taką cudowną nutką i z tą taką myślą biorącą początek w poezji i w świetnym psychologicznym wykształceniu, bo takie też u ciebie gdzieś można znaleźć w zakamarkach duszy twojej i umysłu.
1: Tak, no umysłu przede wszystkim. Oczywiście to jest mi profesja bardzo bliska, ale raczej to jest ten kawałek bardziej przyziemny, skontaktowany z właśnie nie lataniem w kosmos i jakąś kreacją, tylko nauką. Więc umysłu zdecydowanie.
0: Podoba mi się ten opis twojego dzieciństwa, że rodzice świetnie wykształceni, mama jest ojciec jest instrumentalistą, mama prowadzi chór i jest wokalistką i ty w środku gdzieś tam. Powiedz, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że kochasz muzykę, ale nie dla rodziców, starasz się dobrze grać na fortepianie, nie dla rodziców, tylko już dla siebie, już to jest twoje z tobą i tylko możesz to rozwijać i tylko bardziej kochać.
1: W szkole muzycznej na Bednarskiej, kiedy zapragnęłam się przenieść z wydziału fortepianu na wydział wokalny, trochę za wcześnie niż przewidywał program, wtedy poczułam taki prawdziwy zew, że to jest to, co chciałabym robić. To się też wiązało z moim poznaniem pani, dla mnie profesor Izy Zając, wokalistki jazzowej, która nauczyła mnie najwięcej ze wszystkich moich pedagogów. I poznałam ją po raz pierwszy na warsztatach muzykalowych w Teatrze Muzycznym Roma. A potem spotkałyśmy się na Bednarskiej i ona pamiętała mnie, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem, bo ja zdecydowanie pamiętałam ją. I moment, w którym usłyszałam Ella Fitzgerald i panią Izę Zając, to się jakoś tak sprzęgło i spowodowało, że poczułam, że tak, to jest właśnie to, co chciałabym robić, ponieważ moja gra na fortepianie 9-letnia nie zaprowadziłaby mnie na pewno w te rejony, w których jestem dzisiaj, bo to taki instrument, przez który się nigdy nie potrafiłam wyrazić, zbyt dużo wymagające ode mnie.
0: I jeszcze ten element, że to jest już moje, już nie robię tego dla bliskich, tylko dla siebie.
1: No tak, chociaż zawsze w tym jest też jakiś taki element towarzyski, no jak się człowiek wgryza w tę drugą szkołę, bo ja chodziłam do dwóch jakby w mojej szkole zwykłej, podstawowej, nie zawierała się też szkoła muzyczna, no to byłam też związana z tym całym tam towarzystwem, z którym się tam widywałam, jakaś wspólna pasja, jakaś tożsamość taka wspólna i myślę, że to też jest ważne, że jak dzieciaki lądują w tych szkołach muzycznych, to nie jest tylko to, że mama każe, no tylko też jakiś element taki jakby szukania swojej tożsamości wśród jakiegoś towarzystwa, w którym się ląduje, nie?
0: 15-latka ląduje w Nowym Jorku.
1: To jest akurat na przedmieściach Chicago jako 15-latka.
0: Tak, Chicago, ale to potem gdzieś ten Nowy Jork się pojawił,
1: tak,
0: prawda?
1: Ale to już byłam młodą dorosłą.
0: I to jest takie miasto, o którym wszyscy mówią, pewnie Michał Urbaniak też ci powiedział, że jak dasz sobie radę w Nowym Jorku, to dasz sobie radę wszędzie, ale ty przede wszystkim nauczyłaś się dużo. Na tyle, że tak, świetny język, świetne wyczucie jazzu i możliwość spotkania, pracy z najlepszymi muzykami dostępnymi, takimi na wyciągnięcie ręki. Wracasz do Polski i już pojawiają się płyty, ale co charakterystyczne, zawsze jest to, nie chcę powiedzieć retro, ale zawsze jest ta uroda czasów minionych, ale muzycznie ponadczasowych.
1: Tak, ja nie do końca lubię właśnie to określenie retro, bo to zupełnie mi nie przyświeca. Przyświeca mi raczej to, że po prostu ja tęsknię za pewną utraconą jakością i za takim poszukiwaniem piękna po prostu w sztuce, w muzyce, a to się dewaluuje bardzo mocno. Jednak słuchamy głównie muzyki bardzo użytkowo i jakby dla mnie muzyka też spełnia taką rolę, no tylko pewnie jakoś bardziej wybiórczo sobie tej muzyki użytkowej wybieram, ale słucham muzyki wszystkich gatunków, natomiast No to jest to, co dla mnie odróżnia bycie w sztuce, czy słuchanie muzyki i co to może dać od takiego zwykłego życia, z którym się borykamy, nie? Że w nim jest, wiadomo, bardzo dużo pięknych momentów i też bardzo się skupiam na tym, żeby je celebrować i doceniać, ale no jest bardzo dużo tej takiej codzienności, szarówy, nie?

0: tym naszym codziennym życiu, a kontakt z muzyką to jest dla mnie ten moment, w którym ja się mogę od tego odczepić i wylądować w jakiejś baśniowej, przepięknej krainie, która mnie karmi jakimiś najpyszniejszymi po prostu rzeczami. To się staram chronić. I dlatego sięgam po rzeczy stare, pisane jeszcze w tym zupełnie innym podejściu, w zupełnie innym nastawieniu. Wtedy, kiedy kompozytorzy to byli wybitni kompozytorzy, a nie, nie wiem, ludzie, którzy chcą zrobić karierę, tak? Czy tekściarze to byli ludzie, którzy byli literatami, a nie chcieli dostać swoją dolę z ZX-u. Więc to, dlatego sięgam po tę kompozycję, bo chcę mieć kontakt z tym takim pięknem i kunsztem w najczystszej postaci i wciągać to do swojej rzeczywistości, do swojej codzienności na tyle, na ile się da. I nie staram się tego umieszczać w jakimś kontekście retro i postarzać na siłę, tylko właśnie pokazać wręcz przeciwnie, że to jest właśnie ponadczasowe, że to jest coś, co ja jako 36-letnia w tej chwili kobieta mogę opowiedzieć na bazie doświadczeń swojego życia i jakichś swoich przemyśleń, przefiltrować to przez swój filtr, przesiać przez swoje sito i że to cały czas jest obowiązujące, bo ludzie cały czas doświadczają tych samych emocji, w podobny sposób doświadczają relacji, w podobny sposób uniesień związanych z miłością, z zakochaniem i to się nie zmienia, nie?
1: Nie. Jerzy Wasowski, za chwilę usłyszymy z Wasowskim do łóżka. Jest taki utwór, naprawdę.
0: Jest taki utwór, tak, który napisał dla mnie Grzegorz Wasowski, syn pana Jerzego Wasowskiego i Łukasz Borowiecki.
1: I to będzie początek dalszej części naszej rozmowy. Czas pogody, Jedynka Polskie Radio. Monika Bożym z Wasowskim do łóżka.

0: Dobranoc.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Ta końcówka ze starszymi panami to był przepiękny, uroczy gest w stosunku do mistrzów i tych, którzy tworzyli naszą wyobraźnię, rozszerzali naszą wyobraźnię. Hania Banaszak kiedyś zrobiła coś takiego. Nagrywała kompozycję Dudusia Matuszkiewicza i nagrała między innymi Miłość złe humory ma. Mhm. W oryginale śpiewał to Bohdan Łazuka w latach, w połowie lat 60. Ona nagrała to po swojemu przepięknie, zresztą 4 minuty 40 sekund absolutnej rozkoszy muzycznej i wokalnej. A na końcu wystąpił Łazuka, który zaśpiewał jedno zdanie albo dwa. I jak zwykle, proszę państwa, to już druga rozmowa, którą zaczynamy od uśmiechu. Rozmowa z Moniką Bożym w czasie pogody. Jak dotarłaś do pana Wasowskiego? To było wprowadzenie zrobione przez jego syna, między innymi. Mhm. A ty musiałaś pokonać jakąś drogę. No, jak to się stało?
1: To tak, wielki przywilej, bo my z Krzysztofem Dysem, pianistą, z którym współpracuję już od lat, zostaliśmy wpuszczeni do mieszkania pana Jerzego Wasowskiego z dostępem do jego pianina i jego wszystkich rękopisów. Więc no, to jest jeden z takich, powiedziałabym, najpiękniejszych momentów mojego życia artystycznego, że to się mogło wydarzyć. A wydarzyło się to po prostu poprzez moją wieloletnią przyjaźń z Grzegorzem Wasowskim i Moniką Wasowską. Czyli jakby trzonem Fundacji Wasowskich. Poznałam się z nimi, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, kiedy oni są takimi wspaniałymi dokumentalistami naszego wspólnego życia. Ale przy okazji oczywiście mojego śpiewania piosenek pana Jerzego się spotkaliśmy. A potem tak jeszcze wiele razy. Aż się z tego wyłoniła taka serdeczna przyjaźń, która zresztą również ma złe humory, bo my z Grzegorzem potrafimy naprawdę się spiąć o różne rzeczy. Jesteśmy oboje dosyć alficzni i on lubi kontrolować sytuację i ja również. I mamy swoje opinie na różne tematy. I naprawdę zdarza nam się mieć taką, powiedziałabym, blisko małżeńskiej kłótnie o różne rzeczy i sprzeczki. Natomiast no, kochamy się bardzo, z Moniką również i bardzo oni mnie wspierają w różnych moich poczynaniach. Ja do tej płyty z Wasowskim szykowałam się bardzo długo, bo to jest mój ukochany polski kompozytor, ale trochę mi tam parę różnych rzeczy wchodziło w drogę. I tak naprawdę od momentu, kiedy myśmy się w tym mieszkaniu znaleźli i wydłubali te wszystkie rękopisy, to do momentu ukazania się płyty minęły, myślę, że lekko 2 lata. Bo życie mi stawało na drodze. Natomiast to doświadczenie w ogóle przekopywania się przez te pięknie, artystycznie sporządzone ołówkiem nuty napisane na 5 liniach wielostronicowych, no to było absolutnie coś magicznego. Krzysiek jest całe szczęście kształconym klasycznie pianistą, więc...
0: Krzysztof Dys.
1: Krzysztof Dys, tak. On potrafił przeczytać bardzo sprawnie te tak zwane winogrona, które pan Jerzy pisał, bo pan Jerzy nie pisał wcale w jazzowym stylu, nie notował swoich kompozycji w takim jazzowym stylu, czyli melodia i symbole akordów, tylko rozpisywał wszystko partie fortepianówkowe, jak w muzyce poważnej. Wszystko tam jest bardzo skrupulatnie napisane i nikt by absolutnie nie wpadł na to, że to przecież pan inżynier, a nie osoba wykształcona finalnie w tym właśnie kierunku. Myślę, że tam jest bardzo duży stopień samouctwa, ale no tak, jakiegoś po prostu zapalczywego, że doprowadzonego do momentu, po prostu do punktu absolutnego kunsztu i absolutnej świadomości tego, co tam można z tą harmonią zrobić i jak to wszystko zanotować. I myślę, że wielu pianistów dzisiaj by sobie nawet nie poradziło z tym, żeby to tak zwinnie, zgrabnie przeczytać, bo to też jest taka umiejętność, która trochę odchodzi do lamusa. No ale wiele z tych piosenek to nawet były takie utwory, o których istnieniu nie wiedział nawet Grzesiek i Monika, którzy są znawcami twórczości i to sobie powzieli jako taką swoją misję życiową, żeby tę muzykę promować i ją

0: dokumentować. No, więc tak to się wydarzyło. Natomiast no potem to już emocja, potem to już po prostu, no co tam mnie najbardziej zaekscytowało, co najbardziej do mnie pasowało, które z tych piosenek faktycznie będę miała szansę jakoś tak autentycznie opowiedzieć. No a potem się okazało, że jest tyle piosenek, które w sposób luźny, ale jednak nawiązują do mojego ulubionego tematu i do mojego drugiego zawodu psychoseksuolożki, czyli szeroko pojęty romans, relacje romantyczne, mniej lub bardziej głębokie. No i udało się skonstruować taką płytę, która by łączyła dwie moje największe pasje, czyli muzykę i kompozycję pana Jerzego Wasowskiego oraz łóżko. Szeroko pojęty romans, łóżko, tak, oczywiście.
1: No właśnie, i tu się wyjaśnił ten tytuł tej płyty, a jednocześnie ty z zawodu psychologii seksuolog, psycholożka seksuolożka.
0: Tak, tak.
1: Możesz to w sposób wręcz naukowy przeanalizować, a potem dać nam tę zwiewność, bo to nie musi być od razu groza rozstania, przeżywania, cierpienia. Może być ten piękny, miły początek, kiedy wszyscy tak wierzymy, że świat będzie u naszych stóp.
0: A poza tym zresztą piosenka, którą chyba zamierzamy słuchać, opowiada o takim bardzo ważnym elemencie, o którym zdaje się, że nie wypada mówić często, albo że ludzie się wstydzą o tym mówić, a ja uważam, że mi wolno jako osobie wykształconej w tym sektorze, że nie ma nic złego w romansikach. Szczególnie jeżeli nikogo nie ranimy, nikogo nie okłamujemy, jeżeli spotyka się dwoje dorosłych ludzi, którzy są stanu wolnego albo mają pewnego rodzaju transparentny układ nawet ze swoim wieloletnim partnerem czy partnerką, bo to również się dzieje w świecie i uważam, że jest to dużo bardziej eleganckie i moralne niż zdrada i okłamywanie kogokolwiek. Tego nigdy wspierać nie będę. Natomiast w różnych ludzie żyją ze sobą układach i z różnych powodów. Albo żyją samotnie i jadą sobie na przykład na wakacje gdzieś i spotykają się z kimś równie swobodnym w tym momencie życia. Nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby ci ludzie przeżyli ze sobą piękne chwile i piękne uniesienia i zupełnie nikomu się nie muszą z tego tłumaczyć. I uważam, że to jest ważne, żeby o tym mówić na głos, że tak to się zdarza, tak mamy do tego prawo, tak nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest cenne, ważne, potrafi uskrzydlić, potrafi dodać energii i uzbroić nas w przepływ pewnych neuroprzekaźników ważnych dla naszego zdrowia. No.
1: Pamiętajmy o tych neuroprzekaźnikach i jak będziemy mieli tylko jakieś wątpliwości, to sięgamy do tego określenia. Więcej neuroprzekaźników i już. Inżynier radiowy, czyli Jerzy Wasowski, i twórca, pisarz, poeta, radiowiec Antoni Marianowicz, humorysta i nonsensista, jak nazwał go kiedyś Stanisław Barańczak. No fantastyczny ktoś, poeta, najśmieszniejszy poeta metafizyczny. To był Antoni Marianowicz i on napisał tekst, który ty wykorzystałaś. Powstała piosenka do muzyki Jerzego Wasowskiego. Piosenka nosi tytuł Miłość u wód. A te wody to były miejsca, gdzie poddawano się kuracjom.
0: No tak, sanatoryjne i jakieś historie, no
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. Kuracjom, grzeszeniu i różnym tam takich przygodom, o których dokładnie potem się opowiadało. I powstają programy typu sanatorium, nie sanatorium pod klepsydrą, bo to inna poetyka, ale...
0: Do mnie bardziej przemawia w Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy, Maxi Kas rusza na łowy.
1: No właśnie. Monika Bożym, Czas Pogody, Jedynka Polskie Radio, śpiewa Marianowicza i pana, który był jedną częścią czy drugą częścią kabaretu starszych panów, czyli Jerzego Wasowskiego. Miłość u wód.

miłością wód, miłością wód jest po prostu częścią kuracji. Gdy jesteś słaba i markotna, miłość podziała tak jak kąpiel błotna lub faso węglowa albo woda szczawianowa, ona także może sprawić cud. Miłością wód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłością wód jest dodatkiem do inhalacji.

miłość łód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość łód jest po prostu częścią kuracji. Gdy jesteś słaba i markotna, miłość podziała tak jak kąpiel błotna lub kwasowęglowa albo woda szczawianowa, ona także może sprawić cud. Miłość łód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość łód jest

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Skąd ty bierzesz takich facetów, którzy dziś śpiewają w tle?
2: To tak zwane, jak to Grzesiek Wasowski mówi, chór dandysów.
1: A nie Dana, oczywiście.
2: Tak, no ale no, po prostu nie da się pracować. Znaczy ja nie byłabym w stanie pracować z ludźmi bez poczucia humoru. Więc no, to jest też element selekcji.
1: Dlatego przyjęła zaproszenie do dzisiejszego programu. Monika Bożym u nas w studiu, rozkołysana. Właśnie, jak słyszałem tę piosenkę, ten utwór, to zastanawiałem się, czy to już masz opracowany ruch sceniczny do tego utworu, czy potrafisz to zatańczyć, czy w myślach się widzisz, albo przed lustrem tańczysz tę piosenkę.
2: A co, pijesz do tego, że będę w tańcu z gwiazdami zaraz?
1: Nie piję. Ale po prostu wyobrażałem sobie ciebie. Fryzura zrobiona na dziewczynę śliczną, Ava Gardner albo jeszcze Marilyn Monroe, to troszeczkę za wcześniej, z końca lat 40., ale współczesne stworzenie muzyczne.
2: Słuchaj, no nie zastanawiam się jeszcze specjalnie nad choreografią, ale faktycznie być może po udziale w programie Taniec z Gwiazdami może być tak, że zacznę bardziej myśleć nad choreografią, jak już na tej scenie będę. Być może jakiś element się uwolni we mnie. No ale nie, no ja się skupiam na śpiewaniu. To też są, wiesz, na tyle trudne rzeczy do śpiewania. One brzmią lekko i przyjemnie, ale one bywają naprawdę dosyć karkołomne. Więc zdecydowanie się najbardziej skupiam na słuchaniu kolegów, śpiewaniu, opowiedzeniu historii.
1: Patrzymy, co nasze słuchaczki, nasi słuchacze robią teraz. Pani Ela, dzień dobry. Dziękuję za fantastyczną audycję. Dzięki niej odkryłam panią Monikę i jej twórczość.
2: O, jak mi miło, dziękuję.
1: Masz kolejną wielbicielkę.
2: Cieszę się.
1: Pozdrawiam. Ela, pani Ela. Kolejny taki list, który warto powiedzieć, bo od razu człowiekowi się robi dobrze, ciepło, szczególnie jeśli to do niego jest adresowane. Pani Basia z Piekar Śląskich. Pani Monika Bożym ma piękny głos. Cenię jej interpretację piosenek. Poznałam jej talent przez program Twoja twarz brzmi znajomo. Pozdrawiam. I do tych pozdrowień dołącza jeszcze mnóstwo. Powtarzają się te komplementy, więc nie będę ich czytał.
2: Bardzo,
1: ale jest ich bardzo wiele.
2: Ale bardzo dziękuję za nie.
1: Pani Anna napisała tylko trzy wyrazy. Wszechstronnie utalentowana wokalistka. I już, prawda? Kobiety cenią prostotę. A co mówią kobiety, jak przychodzą do ciebie do gabinetu?
2: Bardzo różne rzeczy mówią i trudno mi jest to sprowadzić do jakichś pojedynczych.

0: zdań. Przychodzą z przeróżnymi rozterkami i na różnych etapach życia też. No, trudno mówić, porównywać, nie wiem, żeby dziewczyna, która ma lat 30, przychodziła z podobnym pytaniem czy podobną wątpliwością, co kobieta, która ma lat 50. No, to są zupełnie inne momenty życia i nie potrafię tego tak sprowadzić do jednego zdania. Z przeróżnymi rzeczami przychodzą kobiety.
1: Rozterki miłosne, rozterki związane z sercem, być może złamanym, może nie są takie same dla 50-latki, 30-latki, czy jednak na co innego zwracają uwagę?
0: No myślę, że jest tym jakiś element wspólny, ale myślę, że to, że to jest zupełnie inny moment życia, to bardzo wpływa, nie? No jakby często jest tak, że te kobiety, które mają lat 50, przychodzą, bo się wiele w ich życiu zmienia. Na przykład fakt, że dzieci wyfruwają z gniazda i one muszą siebie jakoś zdefiniować na nowo, odszukać na nowo, zredefiniować swoją przyjemność, swoją relację ze sobą, swoje poczucie w ogóle bycia potrzebną, nie?
1: I to, że to jest druga połowa życia. Hmm? Jak to zdanie przyjąć w sposób właściwy, żeby się nie zadręczyć? Zaczęła mi się druga połowa życia.
0: Nie wszyscy mają taką potrzebę definiowania tego w taki sposób. Naprawdę jakby ten zawód nauczył mnie chyba właśnie, albo oduczył mnie takiego wkładania, generalizowania. Bo się nie da, bo każdy z nas ma po prostu tak absolutnie indywidualną, złożoną strukturę psychiczną, na którą się składa doświadczenia z dzieciństwa, proces socjalizacji, to jak, w jakiej szkole byliśmy, z kim w tej szkole byliśmy, czym się interesowaliśmy, jak to podchodzili do nas rodzice, jak podchodzili do nas dziadkowie, jak się z nami rozmawiało. To jest tak niepowtarzalny splot różnych elementów na nas wpływających, że absolutnie do cna się oduczyłam generalizowania i nie wiem, jakiejś takiej próby nazywania rzeczy w sposób ogólny. Uważam, że to absolutnie jest błąd w obcowaniu z ludźmi, nawet w takich relacjach codziennych, a nie w zawodzie psychologa. My mamy jakieś takie poczucie, że mamy jakiś monopol na prawdę, na wiedzę, że my wiemy, jak to jest w życiu. No nie, perspektywa każdego innego człowieka jest zupełnie inna niż nasza, bo się na ten filtr, przez który ten człowiek widzi świat, składają zupełnie inne elementy. Więc otwartość i ciekawość drugiego człowieka i taka umiejętność komunikowania, słuchaj, ja mam tak, ja się czuję tak, mnie to robi to, a tobie? No i otwartość na to, żeby usłyszeć bez zakładania, co tam powinno się znaleźć, prawdę drugiego człowieka. To jest piękna lekcja, która dla mnie wypłynęła z tej edukacji i z pracy w tym zawodzie i którą no, bardzo bym chciała zarażać i też dużo o tym rozmawiam na sesjach ze swoimi klientami, żebyśmy się nauczyli takiej umiejętności komunikowania swoich emocji z perspektywy ja, czyli nie oskarżającej i nie wytykającej, nie? A jednocześnie no, takiej umiejętności słuchania i usłyszenia prawdy drugiego człowieka. No.
1: A sytuacje życiowe są następujące. Wyśpiewa taką sytuację Monika Bożym do tekstu Antoniego Marianowicza.

jego boskich śpiąc i czy wyłącznie w jego. Czy on śpi z nią, czy ona z nim, czy razem śpią, a jeśli to z kim, to z kim? Kto gdzie tu śpi i jak na boku śpi, czy może śpi na wznak? Czy ona spędza noc, powita w jego koc? Czy to on raczej wszedł pod jej pled? Czy on, powtarzam, śpi tu z nią, czy ona, jak wspomniałam, z nim, gdzie oni śpią i z kim, z kim?

gościnnie, gdy pokus unikałam. Dziś one unikają mnie, a ja jak umiem działam. Nie przerywając ludziom snu, ustalam, wciąż się trudząc, czy wszyscy własną łożą tu, czy nie daj Boże cudzo. Czy on śpi z nim, czy ona z nim, czy razem śpią, a jeśli nie, to z kim, to z kim? Kto gdzie tu śpi? I jak na boku śpi, czy może śpi na wznak? Czy on spędza noc powita w jego koc? Czy to on raczej wszedł pod jej plet? Czy on, powtarzam, śpi tu z nią, czy ona, jak wspomniałam, z nim? Gdzie oni śpią i z kim, i z kim?

0: powtarzam, śpi to z nią, czy ona, jak wspomniała z nim, gdzie oni śpią i z kim, i z kim.
1: Powiedziała, co dobre, a co złe. Odważna kobieta, tak na Facebooku napisała pani Joanna, a pan Łukasz SMS-owo 71-151 zapytał o śnieg.
2: Tak, bardzo. To jest fajne pytanie. Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ piosenka Kiedy pada śnieg będzie miała swoją epicką kontynuację. Właśnie przedwczoraj dosłownie w studio imienia pana Jerzego Wasowskiego WES4 nagraliśmy zupełnie nową wersję piosenki Kiedy pada śnieg. Ona bardzo mocno nawiązuje do tego wykonania, które prawdopodobnie wspomina pan, ale tym razem na 10-osobowy skład, a w zasadzie 12, bo nas Dyszka plus dwóch traperów, więc nagraliśmy nową wersję tego utworu, a wraz z nim całą płytę z zimowymi piosenkami różnej natury, między innymi dwa utwory Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Płoną izby drzewka blaskiem i Zimę żal.
1: Wyprzedzasz czas.
2: Tak, no, tak to jest właśnie, że żeby wydać płytę zimową na początku grudnia, to trzeba ją nagrać w wakacje, więc bardzo to jest śmieszne i myślę, że ten czas, który teraz mamy i ta tropikalna pogoda, która nam towarzyszy, znalazła swoje odzwierciedlenie w kilku aranżacjach.
1: I państwo pierwsi o tym się dowiadują.
2: Tak, tak, tak, bo wyszliśmy ze studia wczoraj dosłownie.
1: Monika Bożym w studiu Czas Pogody, Jedynka, Polskie Radio. Nie było uśmiechniętego powitania, ale będzie uśmiechnięte pożegnanie. Tym razem Monika Bożym zaśpiewa Żegnaj kotku.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
3: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.

0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Na kilometrze 127 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca i już teraz obserwujemy tam dosyć poważny, kilkukilometrowy korek. W związku z organizacją sportowej imprezy Krajowa 94 w województwie małopolskim jest zablokowana pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i to w obu kierunkach. Te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych i te fragmenty należy omijać autostradą A4. Sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Spory ruch także na sąsiedniej trasie numer 49 w pobliżu Białki Tatrzańskiej, Gronkowa i Nowego Targu. Trudna sytuacja drogowa na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Trasy wojewódzkie numer 216 i 215 są zakorkowane i to dosyć poważnie. Niedaleko Władysławowa, Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Pucka i Redy. Autostrada A1 jest zakorkowana w województwie kujawsko-pomorskim zarówno na wysokości Torunia przed bramkami w Nowej Wsi w kierunku Gdańska, a także na fragmencie remontowanym niedaleko Grudziądza, gdzie na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z tras.
6: Minęła 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru w Gdańsku. Dwie osoby zmarły prawdopodobnie z powodu wybuchu butli z gazem. Płonie 100 tysięcy hektarów lasów stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Władze ogłosiły stan wyjątkowy. W aktualnościach zajrzymy też na ostatni dzień Mazury Air Show. Na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo jest nasza reporterka. Najpierw Gdańsk. Dwie osoby zmarły, a trzy zostały ranne we wczorajszym pożarze altany na terenie ogródków działkowych. Ogień wybuchł w nocy, informuje rzecznik Gdańskiej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Jacek Jakubczyk.
7: W trakcie prowadzenia działań gaśniczych odnaleźliśmy w piwnicy obiektu dwie ofiary śmiertelne, kobietę i mężczyznę. Jednocześnie w wyniku tego zdarzenia jedna z osób postronnych, starsza kobieta, zgłosiła się do strażaków i została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego z objawami przedzawałowymi.
6: Przed przybyciem straży pożarnej z płonącego budynku ewakuowały się dwie kobiety. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem. Z relacji świadków wynika, że prawdopodobnie doszło do eksplozji butli z gazem. Przyczynę wybuchu pożaru wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ogień na znacznie większą skalę rozprzestrzenia się w lasach amerykańskiego stanu Waszyngton. Płomienie objęły już ponad 100 tysięcy hektarów i zmusiły władze do ewakuacji mieszkańców oraz ogłoszenia stanu wyjątkowego. Z ogniem walczy około 4 tysięcy strażaków. W rejonie miasta Spokane pożary zagrażają tysiącom budynków. A około 60 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Według władz nie ma dotąd informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Sytuację utrudnia wysoka temperatura i silny wiatr. Ratownicy apelują o ostrożność podczas spacerów w górach. W ciągu jednego dnia w Tatrach zmarły 3 osoby. Polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej rzeżuchowej Turni, informuje słowacka Horska Zachranna Służba. Do 2 śmierci.

0: Śmiertelnych wypadków doszło w Polsce, mówi ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler.
1: To były dwa wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W tym tygodniu ratownicy TOP udzielili pomocy 50 osobom. Dziś w Tatrach prognozowane są burze, lokalnie może spaść grad. Należy zachować szczególną ostrożność na szlakach.
2: To są aktualności jedynki.
0: Na Mazurach startuje drugi dzień pokazów lotniczych w ramach Mazury Air Show. Na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo po raz 25 można podziwiać samoloty zarówno na niebie, jak i na ziemi. Co czeka na publikę, to już pytanie do Anny Zakrzewskiej, która jest na miejscu. Aniu, co dziś w programie? Dzień dobry.
3: Na niebie zobaczymy m.in. Boreas Flying Team, czyli polską grupę akrobacyjną z Piotrkowa Trybunalskiego, ale także litewską grupę Anbo i niemiecki team Nibergal. Na ziemi natomiast mamy wystawę statyczną maszyn wojskowych, mówi komentator pokazów Jakub Kulecki.
4: Będziemy mieli przede wszystkim śmigłowce. I to zarówno te śmigłowce, które odchodzą już pomału na zasłużoną emeryturę, jak na przykład Mi-2, który od iluś już dekad służył. Już ostatnie egzemplarze cały czas jeszcze są eksploatowane. Ale mamy też sprzęt zupełnie nowy.
3: Na przykład Black Hawk czy Apache. Podniebne akrobacje zrobiły wczoraj wrażenie m.in. na 12-letnim Hubercie.
5: A których akrobacji chciałbyś się nauczyć?
6: Kobra.
5: Wyjaśnić, co to jest? Kobra?
6: Manewr, w którym lecisz samolotem i samolot jakby staje w miejscu w pozycji pionowej. To jest bardzo trudne.
5: To może ty kiedyś tu w Kętrzynie pokażesz taką akrobację?
6: Mam nadzieję.
3: Zadałam takie pytanie nie przez przypadek, bo wielu pilotów, których podziwiamy podczas Mazury Air Show, zaczynało swoją przygodę z lotnictwem właśnie na tej imprezie, nierzadko jako małe dzieci. Pokazy na kętrzyńskim lotnisku potrwają do 14, ale jeszcze do 19 można brać udział w pikniku edukacyjnym, a także darmowych lotach widokowych, a że po deszczowym poranku wyszło słońce, to może być taki idealny akcent na zakończenie niedzielnego dnia.
0: O czym mówiła Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję za relację, a w aktualnościach jeszcze przenosimy się na lotnisko pod Czaplinkiem. Uczestnicy 32. Poland Rock Festiwalu opuszczają pola namiotowe nieopodal sceny. Przez 3 dni bawiło się tam kilkaset tysięcy osób. Poland Rock to jednak nie tylko koncerty. Festiwalowicze mogli też wykonać badania profilaktyczne czy skorzystać z porad specjalistów różnych dziedzin. Tradycją imprezy stało się już sprzątanie po sobie, mówi rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła.
7: To jest super w ogóle, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. Te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy.
0: Na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Polscy siatkarze zagrają z Amerykanami w finale Ligi Narodów w Ningbo w Chinach. Biało-czerwoni bronią tytułu najlepszej drużyny tych rozgrywek. W półfinale pokonali Słoweńców 3-0, mówi szkoleniowiec wicemistrzów olimpijskich Nikola Grbić.
9: Teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na który byliśmy.
8: Amerykanie wygrali wczoraj z Japończykami 3-2. Finał rozpocznie się o 13:30. Robert Lewandowski z golami w piłkarskiej lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski 2 razy trafił do siatki rywali, a jego Chicago Fire pokonało u siebie Charlotte FC 2-1. A w kraju druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj kapitalny dla kibiców mecz w Gliwicach. Piast pokonał krakowską Wisłę 4-3. Pomocnik gospodarzy Jakub Łabojko.
10: No na pewno po meczu było widać, ile nasz ten mecz kosztował. Wszyscy usiedli na ziemię. Raczej ciężko było się cieszyć, bo emocjonalnie, fizycznie, mentalnie ten mecz nas dużo kosztował i na pewno cieszy zwycięstwo.
8: Inny krakowski Beniaminek Wieczysta przegrał z broniącym tytułu Lechem Poznań 1-2. O tym meczu trener drużyny z Małopolski Kazimierz Moskal.
11: Byliśmy zbyt nerwowi. W momencie, kiedy posiadaliśmy piłkę, nie potrafiliśmy wiele razy uporządkować gry i starać się budować akcję. Przytrafiło nam się kilka strat i straciliśmy dwie bramki do przerwy. Ta druga połowa przebiegała już trochę inaczej. Bramkę strzeliliśmy na 2-1 i myślałem, że coś więcej jeszcze stworzymy.

0: wygrał zespół lepszy.
1: Dziś trzy spotkania: Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa i GKS Katowice Radomiak. Patryk Dudek zajął drugie miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix w Łodzi. Broniący tytułu mistrza świata Bartosz Zmarzlik był szósty.
2: Fajny tor, ludzi po brzeg, atmosfera świetna, dziękuję polskim kibicom, dopingowali świetnie.
1: W generalnej klasyfikacji prowadzi Australijczyk Brady Kurtz, ale tyle samo punktów, 109 ma Zmarzlik. Koszykarz reprezentacji Polski Jeremy Sochan w nowym sezonie Ligi NBA będzie grał w Portland Trail Blazers. Ponownie o sporcie tuż po 16.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda. Nad Polską dziś się przewaga chmur, choć chwilami może się przejaśniać. Przelotne opady deszczu możliwe na Suwalszczyźnie, a na Podhalu także burze. 17 stopni mamy teraz na Mazurach, 19 na Wybrzeżu, około 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu i tam pozostanie najcieplej. Dziś mieszkańcy południowo-wschodniej Polski mogą zobaczyć na termometrach trójkę z przodu.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert dalej masz.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Reklama. Autopromocja.
17: Barytonem
18: i tenorem.
17: Zapraszamy Państwa
18: na dwa głosy.
17: W rytmie rocka albo hip-hopu.
18: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
17: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
18: Paweł Sztompkę
17: i Marcin Kuse.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

nowego spotkania. Odrobina wytchnienia od tego wielkiego słońca i radość z listów, które Państwo piszą, na przykład na Facebooku pani Anna z Wiszni Małej. Oto pora kwitnienia budlei. Krzew jest usiany tymi motylami, rusałka, pawik. Odcień fioletu na skrzydełku jest identyczny jak kolor drobniutkich kwiatuszków budlei, bo one tworzą kwiatostany. Może to rodzaj drogowskazu dla nich? W przyrodzie nic nie jest przypadkowe, a to piękna harmonia barw. Tak pani Anna opisała to cudo, które znalazła u siebie w ogrodzie i przysłała fotografię, więc spójrzmy na to, uśmiechnijmy się, tym bardziej, że za chwilę muzyka, która jest absolutnie zjawiskowa. Czas na klasyk latynoskiego bolera w wykonaniu Tria Los Panchos, przy którym kawa w Państwa filiżankach powinna nabrać nieco bardziej korzennego aromatu. Ten utwór ma w sobie tyle zmysłowości, że prawdopodobnie w latach 50. przepisywano go na receptę jako sposób na chłód czy takie oddalenie emocjonalne. Trzy gitary, idealnie zestrojone głosy, stabilnie, lekko. To jest tak, jakby ta piosenka była zbudowana z samych westchnień, co oznacza saborami. Ja myślę, że smak mnie. Wcześniej Gypsy Kings po raz pierwszy w czasie pogody Una More. Będą nadal południowe emocje. Będzie pełen pasji wokal Nicolasa Reyesa i genialna wirtuozeria gitarowa. Nastrój jest taki, że można się nim zachwycić i zostawić ze sobą. Chciałoby się po prostu odkroić, zostawić i potem sięgać w razie potrzeby. Patrzymy na słońce za szybą. Nawet jeśli go nie ma, to będzie to słońce nie rażące, ale takie ogromnie, ogromnie przyjazne. Tym bardziej, że to spotkanie z trzema utworami rozpoczyna Julio Iglesias.

0: To Jedynka Polskie Radio, program pierwszy, Czas Pogody. I proszę sobie wyobrazić, w krainie tysiąca jezior nieopodal Mrągowa od wczoraj na niebie królują piloci i akrobaci. A to za sprawą kolejnej już edycji Mazury Air Show. Impreza jak co roku odbywa się na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Teraz się tam przeniesiemy. Tam jest nasza reporterka Anna Zakrzewska.
1: Aniu,
0: za nami pierwszy dzień pokazów, ale wydaje się, że piloci nie pokazali jeszcze wszystkiego.
1: Oj, z pewnością nie, bo choć na niebie zaprezentują się te same zespoły akrobacyjne co wczoraj, to zrobią to z zupełnie nowym programem. Na niebie zobaczymy m.in. litewski zespół Anbo, doskonale znany miłośnikom lotnictwa, ale także niemiecki Team Nibergal, czyli ojca i syna. Ojca, który zaraził właśnie miłością do lotnictwa swojego syna i dziś latają razem, ale również i polski zespół Boreas Flying Team, który przyleciał tutaj z Piotrkowa Trybunalskiego. Będą beczki, będą korkociągi, będzie można zobaczyć szycie. A my posłuchajmy teraz, jak wyglądały wczorajsze akrobacje.
2: I do pętli. Drążek na siebie, przeciążenie wciska pilota w fotel i wyjście w zupełnie innej osi. Jak ogromnej koordynacji i precyzji wymaga takie latanie. I żeby nie było za łatwo, to teraz cała formacja wykonuje lot po kręgu. Latają pięknie, precyzyjnie, bardzo dużo trenują. I cały czas wprowadzają do programu pokazów nowe elementy.
1: To był profesjonalny komentarz Jakuba Kuleckiego, który komentuje tutaj razem z Michałem Andrachiewiczem pokazy, więc to też jest taka dobra okazja dla ludzi, którzy być może nie znają się do końca na lotnictwie, żeby wiedzieć, co w tym niebie się dzieje. Takim przystępnym językiem panowie tutaj wszystko wyjaśniają, co na tym niebie się dzieje. To jeśli chodzi o pokazy, ale takim punktem kulminacyjnym będzie przelot dwóch odrzutowców Bielik. W ubiegłym roku było to F-50 i proszę mi wierzyć, hałas, jaki tutaj wytworzył ten F-50, był ogromny, ale robiło to też bardzo duże wrażenie. W tym roku będą to dwa Bieliki oraz samolot transportowy Herkules. To tak na zakończenie tego tegorocznego Mazury Air Show, ale to mamy jeszcze przed sobą kilka godzin na to, żeby tu przyjechać, więc jeśli państwo są gdzieś w pobliżu, to zachęcam, bo oczywiście są tu miłośni lotnictwa, czyli osoby, które cały rok czekają na to, żeby przyjechać, ale są też osoby, które na przykład były w Mrągowie albo w Giżycku gdzieś nieopodal i po prostu spontanicznie stwierdziły, że tutaj przyjadą.
3: No, taki popołudniowy wywiad, a jedziemy, zobaczymy. I sobie wykupiliśmy akurat bilety dwudniowe, tak. I pani gdzieś tam może w telewizji, gdzieś tam człowiek...
1: Ale w telewizji to...
3: To nie jest to, tak, pewnie, że tak. Także naprawdę robi wrażenie.
1: Poza pokazami można tutaj oglądać również wystawę wojskową.

0: nowych samolotów to m.in. Sokół, Puszczyk, Mi-2, Mi-24, Black Hawk czy Apache. I to jest też taka jedyna okazja do tego, żeby raz, że zobaczyć je na własne oczy, podejść z bliska, bo one nie są za żadnymi barierkami. Do niektórych z nich nawet można wejść i poczuć się jak pilot w kokpicie. Piloci tych samolotów odpowiedzą też na każde pytanie, więc jeśli znają się Państwo na lotnictwie i coś Państwa interesuje, to można jak najbardziej tę wiedzę tutaj jeszcze bardziej swoją rozwinąć. No ale nie oszukujmy się, największa atrakcja jest to jednak dla dzieci.
1: Masz na imię?
2: Się Julek.
1: Julek, ile ty masz lat?
2: 6,5.
1: 6,5. No i co takiemu 6-latkowi się najbardziej podoba na takich pokazach?
2: Samoloty.
1: No wiadomo, domyśliłam się, że samoloty. A jakieś konkretne palcem jakbyś pokazał, który ci się najbardziej tutaj podoba?
2: Ten, co tam stoi.
1: Ten żółto-niebieski? Hmm? To jest Antonow.
2: O.
1: Zapamiętasz nazwę?
2: Tak.
1: Chciałbyś się przelecieć takim Antonowem?
2: A nie jest dla mnie za wysoko.
1: Wiesz co, no chyba jak może tata by cię wziął na kolana, to dałoby radę.
3: Nie bałbyś się przelecieć?
2: Nie bałbym się.
0: No skoro Julek się nie boi, to i Państwo nie powinni się bać, a jest okazja, żeby takim Antonowem się przelecieć, bo organizowane są tutaj również loty widokowe, także te krainy Tysiąca Jezior można zobaczyć z góry, są to całkowicie darmowe loty, z tego co wiem jeszcze można się zapisać. Nie mogę nie wspomnieć też o tym, że to 25. jubileuszowa edycja Mazury Air Show, a skoro tak, to i pewnego rodzaju podsumowania i też podziękowania dla osób, które są związane z tą imprezą. I między innymi Tadeusz Sznuk, doskonale Państwu znany z anteny radiowej Jedynki z lata z radiem, się tutaj pojawi, bo prywatnie jest on pilotem. Pilotem i komentatorem właśnie pokazów lotniczych. Wiem, że ma tutaj pewną niespodziankę pan Tadeusz otrzymać. Z tego co wiem, przyleci samolotem, więc to jeszcze taki dodatkowy koloryt. Będzie można zobaczyć, jak ląduje, być może zrobić sobie jej pamiątkowe zdjęcie. Także do 14:00, jeszcze raz przypomnę, pokazy, ale całość, bo i piknik, i loty widokowe, to wszystko jeszcze dziś do 19:00 na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo.
4: Jak ona to robi? Anna Zakrzewska, nasza koleżanka redakcyjna, sprawiła, że byliśmy bliżej nieba, po prostu. Dzięki muzyce również i to jakiej. Czas pogody, Jedynka Polskie Radio. Proszę Państwa, zanim ten utwór stał się monumentalnym My Way w wykonaniu Franka Sinatry, był dynamicznym, bogatym, francuskim przebojem o trudach rutyny w związku. Wersja Claude'a François posiada ten unikatowy, kontynentalny puls lat 60. Tam jest sekcja rytmiczna i smyczki, oni się ścigają ze sobą w rytmie uderzeń serca. A François, znany z perfekcjonizmu i zamiłowania do wielkich scenicznych show, wyśpiewuje tu swój życiowy dramat z taką energią, jakby od tego zależały losy całej Republiki. Claude François, Comme d'habitude, a wcześniej Sacha Distel, La Belle Vie. Sacha Distel to człowiek o uśmiechu, który topi lodowce. Przypomina nam francuską, oryginalną wersję standardu znanego na świecie jako The Good Life. Distel łączył w sobie urok paryskiego amanta, a do tego finezja jazzowego gitarzysty, bogato zaaranżowana pieśń, orkiestra dyskretna, ale akcenty są dokładnie tam, gdzie trzeba. To piękne życie to nie kwestia stanu konta, ale umiejętność celebrowania takich chwil jak ta dzisiejsza, jak ta, bo za moment będziemy słuchali tego razem, wspólnie. W jedynce. I jeszcze może Charles Aznavour, który rozpocznie tę część naszego programu, który przeniesie nas nad Sekwan. Charles Aznavour, melancholijny gigant o posturze Napoleona, proponuje tym razem ucieczkę na krańce ziemi. To z tęsknoty za słońcem i za wolnością. Przekonamy się? Proszę bardzo, czas pogody.

To Jedynka Polskie Radio, czas pogody i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania będzie coś, na co czekaliśmy bardzo, bardzo długo, bo kiedyś prezentowaliśmy ten utwór, ale warto przypomnieć w takim momencie, kiedy cieszymy się najlepszą muzyką. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. To spotkanie dwóch wspaniałych planet jazzowego uniwersum, wspieranych przez genialną, swingującą orkiestrę Oscara Petersona. I mamy tak, aksamitny, czysty głos Eli i chropowaty, wręcz taki niedźwiedziowaty, poprzez te mruknięcia, głos Louisa. Chemia, której nie sposób osiągnąć, jeśli nie jest się kimś wielkim. Armstrong gra tu na trąbce z taką lekkością, jakby ten instrument ważył mniej niż piórko, a jego solówka rozgania wszystkie chmury za oknem. I o tym się pewnie za moment przekonamy. Będzie Dean Martin.

on, nobody till somebody loves you. Nie ma prawdziwego niedzielnego relaksu bez Dina Martina, człowieka, który potrafi brzmieć tak, jakby śpiewał z drinkiem w jednej ręce, papierosem w drugiej i nie zmienia to wcale jego dykcji. Nie polecamy ani jednego, ani drugiego, polecamy to trzecie, kawa i wspólne słuchanie. I na zakończenie jeszcze In the Wee Small Hours of the Morning. Wracamy do języka angielskiego, by spotkać człowieka, który uczył świat, jak elegancko cierpieć z powodu złamanego serca, bo Frank Sinatra nagrał ten utwór po rozstaniu z Avon Gardner, udowadniając, że najlepszym lekarstwem na kryzys emocjonalny jest stworzenie arcydzieła muzyki pop. Tak to było dziś w czasie pogody. Spotkamy się za tydzień. Życzę Państwu, żeby to były piękne dni. Dziękuję. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
6: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
5: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
6: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
5: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
6: A mówiłam wam, że to świetna gra.
5: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna.

0: psychiczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana i zatłoczona zarówno pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Legnicy, jak i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Korkuje się także autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina. Podobnie autostrada A6 i trasa ekspresowa S3 w zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem i to w zasadzie w obu kierunkach. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i wieści z trasy, słuchamy.
4: Taka informacja z ostatniej chwili, okolice 295 km, dziesiątka na odcinku Bydgoszcz-Toruń, wypadek, kolizja trzech aut, więc zdejmijcie nogę z gazu, uważajcie.
3: W związku z organizacją sportowej imprezy Ironman Krajowa 94 w województwie małopolskim jest zablokowana pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią. Te utrudnienia potrwają mniej więcej do godziny 15 i ten fragment należy omijać autostradą A4. Poważnie zakorkowana jest Zakopianka zarówno pod Krakowem na fragmencie remontowanym, jak i na odcinku podhalańskim w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Te podhalańskie odcinki Zakopianki najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
5: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Niemal 5 minut temu minęło południe. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Policja zatrzymała nożownika z Wrocławia. 18-latek zaatakował wieczorem kobietę.
1: W stanie zagrażającym życiu przebywa obecnie w szpitalu.
0: Lokalnie na termometrach dziś nawet do 37 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem na południowym wschodzie Polski. Trwa Ironman w Krakowie i w okolicznych miastach. Są duże utrudnienia dla kierowców. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wczoraj wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-latkę. Na ulicy Gagarina kobieta została zaatakowana nożem, wyjaśnia Aleksandra Freus z tamtejszej komendy miejskiej policji.
1: W stanie zagrażającym życiu przebywa obecnie w szpitalu. Krótko po tym zdarzeniu policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Fabryczna zatrzymali napastnika. Jest nim 18-letni mężczyzna. Kobieta to Polka w wieku 30 lat, a sprawca to obywatel Ukrainy.
0: Motyw ataku nie jest na razie znany. Policja zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed ekstremalną temperaturą dla południowo-wschodniej części Polski. W niektórych miejscach województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego może ona dochodzić lokalnie do 37 stopni Celsjusza. IMGW ostrzega również przed burzami. Mogą one występować w powiecie tatrzańskim od 14 do wieczora. W czasie burz na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach. Był poszukiwany listem gończym. Młodszy inspektor Tomasz Krupa mówi, że zatrzymano go nad ranem, kiedy próbował uciec z kraju.
2: Około 3 nad ranem został zatrzymany mieszkaniec Suwałk na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
0: W miniony weekend zatrzymany mężczyzna miał śmiertelnie potrącić na przejściu dla pieszych 31-latka, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. Wcześniej zatrzymano dwóch pasażerów auta. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Ukraińska armia przeprowadziła ataki na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że celem uderzeń była rafineria ropy naftowej w Saratowie oraz baza lotnicza Engels w tym samym regionie, na południowym zachodzie Rosji. Ataki wywołały pożary w obu obiektach. Ukraińskie wojsko poinformowało również o uderzeniu w skład ropy w rosyjskim zachodnim obwodzie kałuskim.
3: To są aktualności jedyne.

0: 2,5 tysiąca triatlonistów z kilkudziesięciu krajów pływa, biega i jeździ po Krakowie i okolicach. Od 8 trwa tam Ironman. Widowiskowe zawody, które drugi raz goszczą w Krakowie, powodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale także w Wieliczce i Bochni. O szczegółach już teraz Paweł Pawlica.
1: To właśnie część rowerowa zawodów spowoduje największe utrudnienia w ruchu. Zamkniętych zostanie ponad 50 dróg i skrzyżowań. Większość 90-kilometrowej trasy triatloniści będą pokonywać na drodze krajowej numer 94 w stronę Bochni. Stara krajowa czwórka zostanie zamknięta, mówi Michał Drelich, dyrektor zawodów.
2: No tutaj największą trudnością może być kwestia przecięcia drogi krajowej 94 dla tych osób, które będą chciały dojechać do autostrady albo z tej autostrady zjadą i będą chciały dojechać albo do Wieliczki, albo do Bochni.
1: Mniejsze utrudnienia spowoduje część biegowa. Zawodnicy półmaraton będą pokonywać na pętli w centrum Krakowa pod Wawelem z metą na rynku głównym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Największe utrudnienia w ruchu samochodów potrwają do 16. To były aktualności jedynki.
3: Pogoda.
0: Deszczowo i burzowo dziś, szczególnie na Podhalu. Lokalnie popada także na północy. Poza tym sporo chmur, ale z rozpogodzeniami. Termometry wskazują teraz 16 stopni w Łodzi, 19 w Gdańsku i Poznaniu, 21 we Wrocławiu i Warszawie i 23 w okolicach Rzeszowa. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
3: Klimat.
0: W całej Polsce mamy dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. 54% energii elektrycznej obecnie pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Obszar suszy hydrologicznej obejmuje coraz większe obszary kraju, szczególnie województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie. W południowej i centralnej części kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
4: Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Stępniak.
4: Rafał Sławoń.
5: I Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, skąd nadaje Radio w Ogrodzie.
4: Tak jak zwykle, dzisiaj piękna pogoda, nie jest zbyt gorąco, słońce świeci, słychać dźwięki Chopina z pobliskich łazienek, czyli jest
5: poczekajcie
4: cudownie.
5: Państwo chwilę, znajdziemy jakiś mankament powolutku.
4: Jakim? Naprawdę, chciałam tak pięknie zacząć i nawiązać do wspaniałej historii, chociaż tragicznej, czyli do rocznicy 82. Powstania Warszawskiego, bo naszym gościem jest pani Agnieszka Cubała, autorka cyklu książek o Powstaniu Warszawskim. Teraz ukazała się książka Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Dzień dobry pani Agnieszka.
6: Dzień dobry, jest mi ogromnie miło, że się mogę z państwem spotkać i dziękuję za zaproszenie.
5: A pani powstańczy cykl, ile tytułów?
6: To jest 14. książka. Od ponad 20 lat piszę książki o Powstaniu Warszawskim. W sumie napisałam tych książek 16, natomiast właśnie to jest książka 14.
5: Ta pierwsza to
4: Miłość, kobiety, artyści.
6: Tak, pierwsza książka to w ogóle była moja praca magisterska, bo ja troszkę taką poszłam nietypową drogą. Ja interesowałam się powstaniem w zasadzie od zawsze. Oczywiście zaczynałam od Baczyńskiego, ale studiowałam w Szkole Głównej Handlowej. W Szkole Głównej Handlowej napisałam właśnie moją pierwszą pracę, a czy pracę magisterską, która została wydana jako książka. Została wydana jako książka, bo wtedy też poznawałam Zośkowców. Miałam przeogromne szczęście poznać wtedy jeszcze żyjące wszystkie trzy siostry bohaterów Kamieni na Szaniec. W związku z tym, że byłam absolutnie zakochana i zafascynowana w Alku Dawidowskim, to poznałam jego siostrę, a że mężem pani Marylki Dawidowskiej z Strzemboszowej był pan profesor Tomasz Strzembosz, to pan profesor stwierdził, że właśnie należy przyjść ze swoją pracą magisterską, że jak ja będę sobie oglądała stary album, tak, Pokój, Alka i tak dalej, to on przejrzy moją pracę. No i potem jak przyszłam do pana profesora, to on stwierdził, że on by chciał mieć taką książeczkę u siebie na półce, jak moja praca magisterska. Usiadł przy starej maszynie do pisania i tak powstała moja pierwsza rekomendacja wydawnicza. A potem był rok przerwy, a potem dokładnie w moje urodziny zadzwoniła pani z wydawnictwa i zaproponowała mi wydanie pierwszej książki, która się nazywała Ku wolności, międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego.
4: A ta,

0: Ta magisterska, o czym była, skoro
1: na jakim wydziale właśnie to było?
2: To były międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. Mm-hmm. To ja akurat tak rzeczywiście było, że miałam promotora, który był otwarty, a poza tym jak się dowiedział, że ja się pasjonuję Powstaniem Warszawskim, to stwierdził, że to dla niego też będzie przyjemne czytanie takiej pracy, bo być może będzie ciekawa, tak? Więc podszedł w taki sposób do tego. Natomiast rzeczywiście akurat ja pamiętam, że jak pisałam tę pracę magisterską, to spędzałam dużo czasu w Bibliotece Narodowej i wtedy sobie pomyślałam, że w zasadzie to mogłabym coś takiego gdzieś tam kiedyś robić. Potem oczywiście poszłam w pracę zawodową, czyli w marketing, ale w jakimś momencie postanowiłam wrócić do pisania i jak wróciłam, to już się tak zakorzeniłam na tyle mocno, że na początku marzyłam właśnie o tym też, żeby ktokolwiek chciał wydać moje książki. Potem byłam w tych takich najlepszych wydawnictwach, a potem zamarzyłam o samodzielności i o wolności, tak jak Powstańcy.
0: Wydawniczej.
2: Tak, i założyłam sobie swoje takie mikrowydawnictwo i teraz wydaję pod swoją marką wydawniczą.
0: Pani Agnieszko, jest też pani autorką, tak można powiedzieć, wystawy Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała. Najbardziej poruszające kadry powstańczej Warszawy. I dlatego opowiadam, że to jest fascynująca wystawa, dlatego o niej opowiadam, ale także o takim mistycznym związku z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, bo pani prowadzi nas przez tę miłość właśnie fragmentami jego wierszy. I on panią też prowadził przez te kadry?
2: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle byłam zauroczona Baczyńskim od samego początku i tak naprawdę
0: Niczym Basia jego poezją. Tak,
2: z całą pewnością tak. I tak naprawdę dzięki Baczyńskiemu się zainteresowałam Powstaniem Warszawskim. Natomiast jak pisałam książkę Młodzi 44, to dostałam propozycję przygotowania wystawy przez Bibliotekę Mokotowską. I postanowiłam wykorzystać swoje inspiracje książkowe, żeby właśnie 58 zdjęć z Powstańczej Warszawy opisać też wierszami Baczyńskiego. Oczywiście to była ogromna przyjemność, bo móc czytać wiersze Baczyńskiego i oglądać zdjęcia, to jest wspaniała przygoda. Zresztą powstała tak naprawdę taka inna narracja Baczyńskiego, ale rzeczywiście było tak, że jak miałam z kilkoma zdjęciami problem, to postanowiłam oddać głos Baczyńskiemu i stwierdziłam, że to może otworzę na Chybił, trafił i zobaczę, co sam Baczyński mi powie. I się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo idealnie pasowało.
0: Andrzej, może fragment z głową na karabinie.
3: Jeszcze przedstawmy może gości.
0: No właśnie, Andrzej Ferenc, pan Mikołaj Krupa, historyk sztuki, ale będzie nam dzisiaj opowiadał o takich wspomnieniach, myślę, z dzieciństwa wielu z nas, a jeśli państwo nie pamiętają, to mogą jeszcze zobaczyć. Mieliśmy problem z odmianą, więc powiedzmy domków brda.
4: Nie, dwie brdy, liczba mnoga prosta jest najprostsza, tutaj dwie brdy. I to jest najśmieszniejsze, bo to nie jest moje dzieciństwo, bo jestem urodzony w końcu.
0: Domyślam się, tak.
3: To skąd ta fascynacja?
4: A bo ja się dzisiaj na przykład obudziłem w jednej brdzie i po prostu w mojej rodzinie od 80 roku, od sierpnia jest jedna, którą akurat w tym momencie mam szczęście ja się opiekować.
3: Czyli jednak jest wspomnienie z dzieciństwa.
4: No, tak, tylko trochę... z takiego dzieciństwa po 25 roku życia, ale nie będzie.
3: Wtedy to dzieciństwo się
0: to jest tak, to jest młodość. Pani Agnieszka o młodych w powstaniu pisała, oni byli czasem zdecydowanie młodszy. Jest też z nami przedstawiciel Ogrodu Botanicznego, tak możemy powiedzieć, tak?
5: Tak, jak najbardziej.
0: Doktor weterynarii Łukasz z Komorucha i będziemy mówić o tym, że miasto jest siedliskiem dla zwierząt, bo jest ich tutaj całkiem sporo. Różne to są spotkania, ale może tak jak zaczęłam mówić o tym, bo zaczęliśmy od powstania, to już ten wiersz, fragment wiersza, bo to dosyć długi wiersz z głową na karabinie, taki komentarz Krzysztofa, chociaż powstał ten wiersz przecież rok przed powstaniem, prawda?
6: Pada strzał, ranny w głowę Krzysztof ginie na posterunku. Pół roku wcześniej, 12 grudnia 1943 roku, pisze wiersz z głową na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół, głowę rzucę pod wiatr, jak granat. Piersi zgniecie czas czarną łapą. Bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło.

0: umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością.
1: Wielkie sprawy głupią miłością. Teraz jak zręcznie przejść od powstania warszawskiego, od tych młodych do innych tematów, może do zwierząt w powstaniu, panie doktorze?
2: Do zwierząt w powstaniu, no tutaj bardziej ja bym tak powiedział popowstańcze czasy, bo w trakcie powstania wiadomo były dużo ważniejsze rzeczy niż jakieś tutaj biologiczne aspekty i rozpatrywanie faunistycznych zagadnień. Natomiast bardzo istotnym i takim ważnym elementem, jeżeli chodzi o przyrodę miasta, był ten okres powojenny. Już tak naprawdę po wyzwoleniu Warszawy, kiedy no, Warszawa praktycznie w gruzach, w morze ruin dokładnie. Natomiast na tym morzu ruin też znalazło się życie i to takie biologiczne. Tutaj profesor Kobędza, znany botanik polski, specjalizował się właśnie w tym okresie takim powojennym bezpośrednio.
1: Rośliny ruinistyczne.
2: Tak jest, rośliny na ruinach, gdzie tutaj te jakieś niewielkie brzuski albo jakieś drobne nasiona roślin wyrastały w tych miejscach, gdzie no, tak naprawdę człowiek widzi praktycznie śmierć i zniszczenie. Ale już no, po paru tygodniach tak naprawdę przyroda zaczęła wchodzić w te miejsca i odrastać. Jeżeli chodzi o zwierzęta, również tutaj mamy na przykład pustułki, które bardzo lubią takie miejsca, jakieś załomy skalne, jakieś miejsca takie pęknięcia w murach, co dla nich, no to zabrzmi może tak z punktu ludzkiego widzenia paradoksalnie, ale dla nich to był raj na ziemi tak naprawdę, bo nie dość, że miejsca do gniazdowania się znalazły, no to jeszcze jakby nie patrzeć, całkiem spora baza pokarmowa, no bo tutaj ilość gryzoni, myszy i szczurów też wzrosła, drobnych ptaków wróblowych, więc tutaj pod względem biologicznym ten okres bezpośrednio powojenny był dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o przemiany. Pojawiały się też gatunki, zresztą obce, których wcześniej nie było w naszym kraju, co też profesor Kobędza odnotowywał. No, przyszły tutaj tak naprawdę razem z wojną. Chociażby tutaj takie rośliny, które się nazywają pieprzyca, pochodzą z Ameryki. No i tak naprawdę zaczęły w dużych ilościach być obserwowane właśnie w okresie powojennym. No, najprawdopodobniej tutaj kwestie włączenia się Stanów Zjednoczonych w wojnę zapewniły transport tych bardzo drobnych nasion. Dzisiaj pieprzyce tak naprawdę, jak się przejdziemy ulicą, to prawie na każdym trawniku znajdziemy.
3: Czyli przed wojną to nie występowało w ogóle w Polsce?
2: Tak, tak. To są gatunki, które są tutaj nowymi tak naprawdę.
1: No, używa się takiego określenia, że one są inwazyjne, ale skoro już są, to są.
3: Słuchajcie, ja wkroczę inwazyjnie i posłuchamy piosenki teraz.
1: Proszę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Radio w Ogrodzie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Rafał Sławoń i nasi wspaniali goście.
2: To przedstawmy jeszcze raz pani Agnieszka Cubała, autorka wielu książek o Powstaniu Warszawskim. Teraz ukazała się książka Młodzi 44, Mikołaj Krupa, historyk sztuki i autor książki o Czasy z fabryki, czyli o domkach Brda. Jest to książka i pan Łukasz Skomorucha, lekarz weterynarii, który nam opowie o tym, jak się rośliny i zwierzęta czują i czuły w miastach.
1: Jest z nami też oczywiście nasz
2: Andrzej Ferenc, ulubiony aktor, który też może o Warszawie i historii wiele opowiedzieć, także wierszami.
1: Proszę państwa, przygotowaliśmy w trakcie trwania piosenki podstępne pytanie dla naszego gościa. Nawet uzgodniliśmy już chyba odpowiedź, Aniu.
2: Nie wiem, bo pan tak tajemniczo, pan Mikołaj nam opowiadał, że nawiąże. No więc proszę nawiązać. W czasy z fabryki domek Brda, to jest oczywiście, ten nazwa jest polska, ale te domki narodziły się wcześniej, więc chciałam zapytać, czy takie domki produkowano przed wojną w Warszawie i czy na przykład ludzie związani potem z produkcją tych domków mieli coś wspólnego i z Warszawą, i z powstaniem.
1: Czy gdziekolwiek je produkowano w ogóle przed wojną?
3: Nie, w ogóle to trzeba zacząć od...
2: Jeszcze dawniej.
3: Spójrzmy na Brdę, to jest tak naprawdę bardzo dobrze opracowany architektonicznie szałas. Można powiedzieć, że jest to projekt neolityczny, więc szukać kogoś, kto pierwszy zbudował Brdę, to możliwe, że go nigdy nie poznamy, niestety.
2: Chcę pan powiedzieć, że na halach też są takie Brdy, tylko troszkę...
3: To wszystko... W Polsce utarła się Brda jako nazwa, synonim dla domku w stylu szałasowym, domku namiotowego. Po niemiecku to jest jeszcze lepsza nazwa, czyli Nurdachhaus, czyli tylko dom, tylko dach, nie?
2: Tak, tak.
3: Tak jak my nie przetłumaczymy dobrze Brdy, tak właśnie ten Nurdachhaus chyba nie wyląduje dobrze w języku polskim. Bez czego nie produkowano masowo przed wojną takich domków. Też zwróćmy uwagę na to, że cała kultura letniskowania przed wojną była zupełnie inna niż ta, która w Polsce pojawiła się gdzieś w połowie lat 70. No, przed wojną mieliśmy zupełnie inny podział, jeśli chodzi o społeczeństwo. Kto inny jeździł na letniska, kto inny obsługiwał te letniska. Kogo innego było stać?
1: Tutaj inne potrzeby były też.
3: Trudno mówić w socjalizmie o demokratyzacji, ale już nadużyjmy tego. Demokratyzacja wypoczynku właśnie gdzieś...
2: Fundusz Czasów Pracowniczych
3: był. To jest jeszcze... No, Fundusz

0: związków pracowniczych pozwolił ludziom poznać Brydy w innym wymiarze. Bo myśląc o tej Brydzie, czyli o tym jednym projekcie, w Polsce też mieliśmy dużo innych domków w stylu namiotowym. Był chociażby Szałas, były Lupogoszcze.
1: No i inne domki kempingowe, tak się nazywa.
0: Inne domki kempingowe, letniskowe. Tutaj bardzo dużo od naukowców próbowało w latach 70. przepchnąć kolanem, po prawdzie nazwę drugie domy, ale to nie przeszło. Już raczej dacze się zagnieździły, chociaż też mające jakąś reminiscencję.
1: Tak,
0: nie?
1: Taką konotację. Tak,
0: tak, to wiemy, kto umarł na daczy. Może nie podzielmy tego losu.
2: A skąd się wzięła Bryda w takim razie?
0: Bryda była pomysłem typowo z epoki Gierka, ponieważ uznano, że w centralizowanej produkcji, czyli w Stolbudzie, który gromadził dużo różnych tartaków, stolarni z całego kraju, należy znaleźć sposób, żeby mieć jakiś produkt na eksport. No i w tym momencie pojawił się w ośrodku badawczym Stolbudu w Wołominie pomysł na to, że można by dużo drożej niż surową tarcicę albo opracowane deski eksportować prefabrykowane domki, które już na zachodzie, czyli w Belgii, w Niemczech, w Holandii, w całej tej demokratycznej kulturze, która wykształciła tą klasę średnią, która miała ten fundusz na te drugie rzeczy, na drugi samochód, drugie dziecko, no i w pewnym momencie drugi dom. Na
2: drugim... Drugie żony też wchodziły.
0: To zostawmy.
1: To bardziej kosztowne było.
0: Tak. Tego nie przemyślałem. Za czym? Nie stać mnie jeszcze na drugi samochód, więc nie przeszedłem do tego etapu. Za czym uznano, że trzeba znaleźć jakiś sposób na sprzedawanie na zachód właśnie domków letniskowych. No bo wiadomo, że domek letniskowy buduje się z drewna, robi się go mniejszym kosztem. Najlepiej nie zatrudniać do tego architekta, tylko ekipę budowlaną, która zmontuje taki domek. No i pojawił się pomysł na to, żeby zbudować właśnie domek, który wtedy nazywał się Trump. Nie wyobraźmy sobie, że do Holandii pojechała Brda.
2: Czyli taki prototyp Fortu Trump trochę może.
0: Ustalaliśmy, że jakby ktoś chciał kupić 3 Brdy, to mógłby powiedzieć, że brakuje mu w magazynie Brudów, więc wyobraźmy sobie teraz Niemca albo Holendra, który próbuje to przetworzyć. Nie? Domki Trump, które zostały zaprojektowane przez pana Tadeusza Orgelbranda, architekta warszawskiego, z całym zespołem inżynierów i inżynierek. Co ważne, było bardzo dużo kobiet w tym zespole, chyba 2 lub 3, jeżeli się dobrze doliczyłem. Nie, bo są podpisani tylko inicjałem imienia i nazwiskiem, wobec czego to są...
1: Trudno powiedzieć.
0: To tak. Są badania, które sięgają z pełnym szacunkiem do wszystkich pań. Z dwoma osobami mam pewność. I stworzyli domek typu Trump, który występował w różnych rozmiarach, różnych wymiarach. Najważniejszym etapem, elementem tego było, że polskie ekipy z bydgoskiego Stolbudu, zakładu w Bydgoszczy, jeździły właśnie na zachód montować te domki. Przywozili dewizy za same domki, przywozili dewizy sami. Ci państwo, którzy powiedzieli, że jest to jakieś wspomnienie z dzieciństwa i może bardzo dużo słuchaczy, którzy to pamiętają, wiedzą, na czym polegał mechanizm eksportu wewnętrznego, czyli na tym, że...
1: Były peweksy i baltony.
0: Dokładnie. Za czym przez pierwsze lata Brda była produktem, który był priorytetowo wysyłany na zachód. Brda miała przynosić dewizy. Brdy nie można było kupić za złotówki do 78 roku. One stawały w ośrodkach wczasowych, w wojewódzkich, gminnych, były zamawiane centralnie, jeździły na zachód, ale do prywatnego obiegu trafiało bardzo, bardzo mało brudów, które trzeba było kupić właśnie za dewizy. Dopiero w 78 roku dopuszczono do obrotu już nie Trumpa, tylko właśnie Brydę, która mogła stanąć na prywatnej działce.
2: Wiemy, ile tych domków wyprodukowano w przybliżeniu chociażby?
0: Niestety, to jest pewien problem tego, że Stolbud w latach 90. rozpadł się i to rozpadł się, nazwijmy to spektakularnie, ponieważ razem z większością archiwów, z większością ksiąg pamiątkowych, księgowością... Po prawdzie, szukając jakiegokolwiek śladu w archiwach, trafiłem tylko i wyłącznie na rzetelne źródła, które znalazłem w archiwum akt nowych i to były archiwa z kontroli NIK-u, które wskazywały pod koniec lat 80., że zakład jest w tragicznym stanie i tam były jakieś wyliczenia, były ślady, no ale ten bydgoski Stolbud, który mnie szczególnie interesował, niestety nie zostawił po sobie śladów, które pozwoliłby nam szacować. Mamy ślady w prasie, ale to...
2: A pan zbierał też wrażenia ludzi, którzy w Brdach mieszkali?
0: Problem jest taki, tak jak zacząłem wcześniej, że Bryda jest w Polsce synonimem do domku namiotowego.
1: Także różne to są domki.
0: Różne domki, które są w kształcie trójkąta, to... Jeśli zapytacie na ulicy, to po prawdzie każdy nazwie właśnie taki domek Brdą. Moje to badania, to dużo powiedzieć, ten reportaż, który zaczął się od tej ciekawości właśnie tego, że

0: Coś ten domek, w ogóle jako dziecko żyłem w bardzo mylnym przekonaniu, że jest to domek, który zaprojektował i wykonał mój dziadek Henryk, którego nigdy nie poznałem. Dziadek Henryk był księgowym, wobec czego dopiero na studiach z historii sztuki i architektury uznałem, że to jest mało możliwe, żeby księgowy wojskowy wyprodukował domek.
1: Może zdolny po prostu.
0: Bardzo zdolny, świetnie zabezpieczył brydę, ale potem się okazało, że na sąsiedniej działce stoi identyczny i już cała historia się rozpadła.
1: No może razem z kolegą po prostu. Ja tutaj czytam u pana w książce, według założeń montaż wymagał 4 wprawnych osób i trwało około 5-6 dni, więc...
0: Fenomenalny atut, prawda?
1: No, to teraz ekipa górali przyjeżdża i stawia nam domek na działce.
0: Górale stawiali Lubogoszcze, z Mszany Dolnej, piękny zakład.
2: Ale nie można było w zimie mieszkać w tym, prawda? Czy były przystosowywane można też było. Do zimowego
0: Tutaj patrzymy
2: mieszkania.
0: Na jakość i rzetelność marketingu z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W folderze reklamowym było napisane, że Brdal jest domkiem całorocznym. Nie jest.
1: Jak tam dziadek? Coś zrobił z tym domkiem?
0: Żeby... Tak, dziadek Henryk wykazał się taką pomysłowością, że stworzył pokrowiec na Brdę. Nie wiem, czy państwo w to uwierzycie, ale zszył ze sobą kilka plandek i są zdjęcia, na których Brda jest w etui. Ja nie jestem w stanie czasem włożyć swojego telefonu w etui.
2: Ale jak zakładał to na dom? To jest interesujące.
1: Nie wiadomo.
0: Zostawmy to dziadkowi, to jest, może być tajemnica, którą właśnie do grobu zaniósł.
1: Dziadek
2: nie, ale to można by upowszechnić ten...
1: Na brdę, pokrowiec na brdę.
0: Możemy się umówić co do szczegółów tego biznesu.
1: Panie Mikołaju, no biznes leży przed panem, a pan co?
0: Ja się zająłem rynkiem księgarskim, jestem masochistą, przepraszam.
1: No to zdecydowanie. Możecie sobie podać rękę z panią
0: Agnieszką.
1: Właśnie
0: takie popołudnie małych wydawnictw.
2: Brda to natura, w mieście stawiano sobie domki Brdy?
0: Nie.
2: Gdzie? Na w ogródkach na przykład działki.
0: To jest też ta różnica kulturowa właśnie pomiędzy przedwojniem i powojniem, ponieważ to jest moja teoria, od razu zaznaczę. Brzmi bardzo atrakcyjnie, nie mam na nią papierów i pokrycia, bo niestety nie jestem antropologiem. Jednakże w Polsce, jak pewnie wiecie państwo, architektura i budownictwo drewniane nie są czymś, co jest uznawane za szczyt możliwości, fenomen, do którego należy dążyć i jak się spotykam z ludźmi, którym przedstawiam swój pomysł, że może kiedyś zbudowałbym drewniany dom, to słyszę komentarze jak dom z patyków albo zapałek.
1: Zapałek, tak, bo to tak. Najpiękniejszy pomnik, który najszybciej płonie. To tak a propos Schwiedermeier, prawda?
0: Tak. I no, w mieście budowano z cegieł, w mieście budowano z betonu.
1: No ale były całe dzielnice w Warszawie budowane właśnie z drewna, które to dzielnice nie przetrwały.
0: I to było budownictwo interwencyjne. Powojenne. O tym
1: nie,
0: myślę.
1: Ja myślę o przedwojennym, że były całe dzielnice zbudowane z drewna, zresztą nie tylko w Warszawie, także w innych mniejszych miastach i większych.
2: A ja myślę już o poezji.
1: O poezji, Andrzej, to czekaj, może jakiś wiersz miłosny znajdziemy, tylko ja muszę tutaj otworzyć telefon.
0: Gdybym ja wcześniej wiedział, że się spotkamy, to bym znalazł jakiś wiersz o Brdzie.
2: Tak właśnie.
1: Ty jesteś moje imię.
3: Ty jesteś moje imię.
1: Też Krzysztof Kamil Baczyński.
3: I w kształcie, i w przyczynie, i moje dłuto lotne. Ja jestem, zanim minie wiek, na koniu bezczynie ptaków i chmur zielonych złotnik. Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze, rzeźbiony blaskiem, nadczyn samotny. Ja z ciebie ulew piaskiem, runo burz, co nie gaśnie. Każdym życiem i śmiercią stokrotny, ty jesteś marmur żywy, przez który kształt mi przybył. Kształt w wichurze, o świcie widziany, który o mleczne szyby buchnął płomieniem grzywy i zastygł w dłoni jak z gwiazdy odlany. I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu, który pojmuje muzykę i sposób, który z lądu posuchy wzejdzie żywicą, duchem. Włodygę głosu.
1: Pauza, żebyśmy ten wiersz przeżyli, piosenka i wracamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Proszę Państwa, dyskusja nam rozkwitła, to domki Byrdy spowodowały dyskusję, tak, o tym, jakie zwierzęta mogą mieszkać oprócz ludzi w drewnianych domkach, i okazuje się, że jest ich całkiem sporo.
2: Oczywiście myślimy natychmiast o myszach, prawda? Bo myszy lubią drewniane domki. Jeszcze jak one są takie składane, mają ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne i po środku jeszcze coś jest. No, to fajnie. Fajnie.
3: 3 lata problemu. Poświadczam, potwierdzam.
1: Ale nie tylko myszy.
4: Nie tylko myszy. Tutaj rozmawialiśmy na przykład o nietoperzach, które sobie w różnych załomach też znajdują odpowiednie miejsca dla siebie i są przy tym bardziej pożyteczne niż gryzonie.
2: Nie ma komarów?
4: Tak, nie ma komarów. Tutaj ograniczają dostęp tych owadów.
1: A nie, przepraszam, nietoperze, nie przeszkadzamy nietoperzom? Bo wydawało mi się, że nietoperze są dość płochliwe.
4: Zależy od gatunku. Są takie, które nijak nie osiedlą się w pobliżu siedzib ludzkich, a są takie, które jak najbardziej się zaadoptowały.
1: Tak jak dziki udomowione trochę.
4: Trochę tak. Może nie udomowione, bo dzik udomowiony to świnia, tylko takie zantropomorfizowane, może w ten sposób.
2: No tak, ale można mieć w ogródku na przykład takie świnki wietnamskie, urocze, malutkie, prawda?
4: Trochę temat bardziej skomplikowany. Dobrze, zwłaszcza to już ze względu zostawmy. Na ASF ostatnio.
2: Dobrze, więc to zostawmy ten temat. To miał być taki pseudo żarcik. Nietoperze, no mogą nam się, że tak powiem, zagnieździć osy i inne takie latające stworzenia.
4: Tak, ale tutaj nawiązując też do tego, co wcześniej było powiedziane, że nie budownictwo drewniane jest w Polsce szczytem tutaj docelowym. Miasto jest taką wyspą ciepła właśnie ze względu na fakt tej betonozy, a więc wewnątrz miasta ta temperatura jest dużo wyższa niż dookoła tak naprawdę, i to też wpływa na to, co w tym mieście żyje. Tutaj zdecydowanie łatwiej mają gatunki właśnie takie spoza naszego obszaru, na przykład z terenów śródziemnomorskich. Ja mogę wymienić kilka stanowisk figi, która sobie na dziko wyrosła w Warszawie i rośnie i bez większych problemów daje radę przetrwać zimę.
2: Chce pan powiedzieć, że palma, nie tylko ta, która stoi?
4: Na de Gaulle, tak. No jeszcze parę lat i może jakieś palmy się zaczną pojawiać.
1: Jest szansa?
4: Jest. Dużo gatunków już się pojawia, takich no, mocno egzotycznych. Ja tutaj prowadzę też takie...
5: Ale jerozolimskie.
4: Tak, no dokładnie. Prowadzę takie spacery też edukacyjno-przyrodnicze i miałem taki pomysł na spacer dookoła świata w godzinę, żeby pokazać gatunki pochodzące z każdego kontynentu praktycznie. I to nie tak, że ktoś, nie wiem, na klombie posadził.
2: Tak sobie przywiózł.

0: Tak, tylko że rośnie normalnie już jako taki gatunek dziki. Długo mi Australii brakowało, ale już jest Australia, też w Warszawie Komosa australijska, ale w centrum
1: rozumiem,
0: rośnie.
1: Że to nie jest specyfika Warszawy, tylko w ogóle w dużych polskich miastach, bo w ogóle w miastach pojawiają się te
0: tak,
1: rośliny coraz częściej.
0: Ogólnie miasto jest, no, do pewnego momentu było uznawane jako taki, no, typowo zmieniony przez człowieka twór, natomiast obecnie zaczyna się też postrzegać to miasto jako bardzo specyficzne i oczywiście bardzo dziwne tak naprawdę środowisko, siedlisko życia, gdzie możemy spotkać właśnie zarówno gatunki nijak nie stąd, tutaj przetransportowane przez człowieka chcący bądź niechcący, ale też na przykład mało kto wie, że w Warszawie rosną dzikie storczyki, które są gatunkiem naszym rodzimym. Kruszczyk szerokolistny, mamy w Polsce kilkadziesiąt chyba gatunków storczyków dzikich, nie tak piękne jak te doniczkowe, co prawda, ale nadal storczykami są. Czy na przykład słodkowodne gąbki w kanale żerańskim albo jeziorku kamionkowskim. Zacznijmy od tego, że mało kto wie, że gąbka to zwierzę.
1: No właśnie, chciałem zapytać, co to gąbka.
0: Nie chodzi
2: to
0: o to,
2: nie są
0: czym się
2: takie,
0: myjemy,
2: co tam
0: albo naczynia
2: wrzucamy tam.
1: To jaki rodzaj raczej zwierza to jest?
0: To jest jedno z właściwie najprymitywniejszy typ zwierząt wielokomórkowych. Natomiast są to definitywnie zwierzęta. No, przez długi czas były uznawane jeszcze za rośliny, jeszcze Linneusz, czyli ojciec tutaj tej systematyki współcześnie stosowanej, klasyfikował je jako zwierzokrzewy, czyli takie coś na pograniczu świata roślin i zwierząt. No, dzisiaj bez żadnych wątpliwości wiemy, że są to zwierzęta.
1: A od razu zapytam, bo czy rzeczywiście występują takie zwierzokrzewy? Istnieją? Czy to jest
0: takie pojęcie właśnie już trochę czasów minionych, przeszły, gdzie pod te zwierzokrzewy podchodziły zwierzęta typu koralowce, gąbki, które no, odbiegają od naszej takiej standardowej wizji psa, wróbla czy nawet owada jakiegoś, że się aktywnie porusza. No to bardziej dotyczyło właśnie takich zwierząt osiadłych, które nadal się ruszają, nadal mają tam swoje możliwości, oczywiście czułki i tak dalej, natomiast nie przemieszczają się w przestrzeni.
2: No podobny problem był z grzybami, prawda? Długo nie można było zakwalifikować grzybów, no
0: tak
2: rośliny,
0: jest.
2: No nie, teraz osobna.
0: Tylko no grzyby wyszły, że tak powiem, do trzeciej ligi, do osobnego...
2: Do osobnego, nie do trzeciej ligi. Tak. Znaczy, no, bez grzybów
0: do trzeciego królestwa, no, właśnie, w ten sposób.
1: Do trzeciej ligi narodowej, no to są różne ligi w różnych krajach.
2: Proszę Państwa, zaczęliśmy od powstania warszawskiego. W powstaniu były i zwierzęta, i rośliny. Pan Łukasz opowiadał, że zapominano wtedy, bo były ważniejsze sprawy, ale ta przyroda ciągle była obecna. Pani Agnieszka mówiła i o miłości, i o tym, że ci młodzi byli w powstaniu. I jest taki specjalny rozdział poświęcony temu, że oni także w tym powstaniu chcieli się bawić.
3: Zdecydowanie tak, bo z jednej strony chcieli się bawić, chcieli tańczyć, chcieli się śmiać. To jest taki cudowny temat jak humor powstania warszawskiego, który jest absolutnie mało znany i wydaje mi się, że też warto o tym pamiętać, bo na przykład pan Juliusz Kulesza w ogóle powiedział mi, że w powstaniu
2: słynny
3: warszawskim...
2: Julek.
3: Tak, dokładnie, niesamowita postać. Istniało coś takiego jak taki słownik specyficzny właśnie, bardziej powstańczy i na przykład nikt wtedy nie mówił o tym, że ktoś poległ albo zginął za ojczyznę, tylko na przykład dostał w czapę, tak? Poza tym nie mówiło się na przykład pistolet,
2: czarny humor.
3: Tak. Nie mówiło się pistolet, tylko się na przykład mówiło gnat albo kopyto. Mieli takie swoiste powiedzonka, na przykład na osobę bardzo gadatliwą mówiło się UKM, czyli ustny karabin maszynowy na przykład, więc jakby tego typu to też były właśnie powiedzonka. Oczywiście mieli swoje różnego rodzaju żarty. Natomiast mnie się bardzo podobało to, że nawet o tych takich chwilach bardzo dramatycznych, tragicznych potrafili też mówić z poczuciem humoru. I chciałabym przywołać kolegę pana Kuleszę, a dokładnie pana Bogiela, który właśnie opowiada o tym wtedy, kiedy już upada Stare Miasto, czyli jesteśmy na samym początku września. On jako jeden z rannych został położony już na ulicy przed szpitalem. No i tam akurat byli SS-mani.

0: Jeden z tych asesmanów był Ukraińcem i on właśnie znał trochę język polski, chciał uratować tego młodego nastolatka właśnie i powiedział mu, że w związku z tym powinien zdjąć wszystkie elementy niemieckiej garderoby i w związku z tym rzeczywiście na początku ściągnął bluzę, potem ściągnął buty, potem ściągnął spodnie. No i właśnie ten młody mężczyzna wtedy tak już później opowiadał, no i w tym momencie zamarłem, ponieważ kalesony także miałem niemieckie, a obok leżały kobiety. Prawda? Więc w taki sposób również można było tutaj podejść do Powstania Warszawskiego. Natomiast no, rzeczywiście ten śmiech, zabawa, to wszystko było bardzo obecne i to było niesamowicie potrzebne.
1: A jest tak, że pani spotykała powstańców, prawda? Uczestników powstania, czerpała bardzo do wielu źródeł. Na ile powstańcy byli otwarci w opowiadaniu o tym, co się w powstaniu działo? Czy były jakieś tematy tabu, z które było ciężko dotknąć, ciężko wydobyć z nich jakieś
0: bardzo
1: relacje?
0: Trudno opowiadało, znaczy bardzo trudne rozmowy to są rozmowy na temat oczywiście zieleniaka i na temat gwałtów. Natomiast ja rzeczywiście też rozmawiałam z takimi kobietami. To było takie bardzo trudne doświadczenie. Natomiast ja tam akurat na tego typu rozmowy poszłam z moim profesorem akurat ze Szkoły Głównej Handlowej, który był przyjacielem tamtej kobiety. I tak naprawdę to myślę, że gdyby nie on, to nigdy takie trudne wspomnienie na temat właśnie gwałtów i na temat zieleniaka by nie wyszło, bo z jednej strony i ta pani nie za bardzo chciała o tym opowiadać. Natomiast no, ja się też czułam mało komfortowo. Natomiast chyba ważne było to, że ten profesor wiedział, że w związku z tym, że ja piszę i że ja być może będę w stanie ponieść tę historię, to ona o tym opowiedziała. Natomiast może jeszcze chciałabym powiedzieć o Zośkowcach, bo ja też pamiętam takie nasze spotkanie, kiedy oni mi powiedzieli, pani Agnieszko, my tutaj opowiadamy pani o swoich doświadczeniach, przeżyciach, poświęcamy pani czas, dzielimy się swoimi emocjami też przede wszystkim, natomiast potem powiedzieli, że mają nadzieję, że wtedy, kiedy ich już nie będzie, to ja będę taką osobą, która poniesie dalej tę ich historię. No i tak przez 20 lat staram się ją nieść i tak powstają
2: ta
0: kolejne
2: pamięć,
0: książki.
2: Ta pamięć jest najważniejsza. 1 września zginęła Basia, bo dzisiaj w kręgu poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego się obracamy. Zginęła Basia, jego żona. To może jeszcze jeden wiersz, Andrzej, ten wiersz. Ja tutaj ci znalazłam ten...
3: A ja mam taki
2: wiersz. A ty masz co innego, tak?
3: Tak, wybrałem z książki pani Agnieszki. Tak dziś chodzi się Warszawą. Raz na lewo, raz na prawo, trochę naprzód, trochę w tył. Tą dziureczką, proszę śmiało, czołem w rurę, guz już był. Teraz drugi, jutro trzeci i tak czas nam szybko zleci. Po piwnicach, barykadach, na czworakach i w przysiadach, raz na lewo, raz na prawo. Tak dziś chodzi się Warszawą. Głową wypadł, nogi w górze, torba plącze się przy rurze. Z mroku OPL wypada. Czy przepustkę pan posiada? To przepustka. Gdzie kenkarta? Ta przepustka nic nie warta. Panie, nie pchaj, moja noga, odejść z drogi, tu załoga, wojsko idzie, Boże miły, moje kartki się zgubiły. Marszałkowska? Nie, tu krucza. Niech mi pan już nie dokucza, 3 dni idę skąd? Z ochoty, mam tam ciotkę. Panie złoty, idź pan prosto już podwórko, kiedy zaraz idę dziurką, tu na prawo, ja na lewo, nogi w górę, leży drzewo, padnij, stój, przepustka, hasło, kucnij, wstań. Coś z bliska trzasło, raz na lewo, raz na prawo, tak dziś chodzi się Warszawą.
2: I miało być o miłości, a było o tym humorze powstańczym.
1: Ale skoro już cytujemy fragmenty zacytowane w książce pani Agnieszki Cubały, to powiedzmy, że i państwo będą mogli tę książkę przeczytać w całości, bo dzięki uprzejmości autorki mamy dla państwa 4 egzemplarze książki Młodzi 44. Tutaj posiłkujemy się zaprzyjaźnionym adresem mailowym. Proszę pisać pod adres folder@polskieradio.pl. folder@polskieradio.pl.
2: Książka rzeczywiście bardzo interesująca i o miłości, i o radości, i o walce, i o tym, co dalej. O emocjach. Dzisiaj naszymi gośćmi byli właśnie pani Agnieszka Cubała, autorka tej książki Młodzi 44, pan Mikołaj Krupa, autor książki Brda, W czasy z fabryki, Pan Łukasz Skomorucha, lekarz weterynarii.

0: Człowiek, który wie wszystko o zwierzętach i roślinach w mieście, Andrzej Ferenc, który pięknie czytał nam nie tylko wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
1: Bardzo dziękujemy. A następnie Rafał Słowoń i zapraszamy za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papam!
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz doszło do wypadku czterech aut osobowych na drugim kilometrze. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana i ten fragment można ominąć przez Gryfino. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łowicz a Łódź Północ na kilometrze 383 zderzyły się dwa pojazdy osobowe na jezdni w kierunku Poznania. Zablokowany jest.

0: Jest tam jeden pas. Dwa auto osobowe zderzyły się także w Warmińsko-Mazurskiem na trasie numer 63 pomiędzy Orzyszem a Giżyckiem. Nieopodal miejscowości Miłki mamy zablokowaną trasę w obu kierunkach na kilometrze 54. A teraz województwo pomorskie i wieści od państwa. Słuchamy.
1: Trasa S7, zjazd Cedry Wielkie, wypadek i spowolnienie dosyć duże.
0: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, a utrudnienia na ekspresowej 7 utrzymują się także w województwie świętokrzyskim, pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Zachód a Skarżysko-Kamienna Południe. Na kilometrze 54 auto osobowe uderzyło w bariery i w kierunku Krakowa trasa jest zwężona. Do wypadku motocykla i samochodu osobowego doszło na drodze krajowej numer 19 w województwie lubelskim, w pobliżu miejscowości Wola Lisowska, to pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Lubartowem. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje niedaleko miejscowości Cierpice na Krajowej 10. To pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Na kilometrze 295 zderzyły się dwa pojazdy osobowe.
2: Jest 13:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Ewa Mierzejewska. Niespokojny weekend pod Tatrami. Tylko wczoraj zginęły 3 osoby, w tym 2 po polskiej stronie gór.
3: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
2: Polscy strażacy już w Hiszpanii, gdzie będą gasić pożary lasów. Zajrzymy też na Mazury Airshow. Jest tam nasza reporterka. Tylko jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji. Z kolei w Polsce zginęły 2 osoby. Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy już 200 osobom.
4: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do trzeciego śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta, mówi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
3: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
4: Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: 4 razy pomagali wczoraj ratownicy GOPR w Bieszczadach. Jedna z interwencji dotyczyła odwodnionego turysty w rejonie Tarnicy w paśmie Bukowicy. Natomiast pomocy potrzebował 77-latek z problemami kardiologicznymi. Polscy strażacy wspierają Hiszpanię przy gaszeniu pożarów lasów. Wczoraj dotarł tam 35-osobowy zespół, który już dziś ma pracować w terenie z użyciem podręcznego sprzętu w modułach GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Tutaj strażacy wykorzystują podręczny sprzęt gaśniczy, przede wszystkim różnego rodzaju przenośne pompy plasakowe i dzięki temu mogą dotrzeć w najbardziej niedostępne rejony i tam prowadzić działania związane z likwidacją pożarów lasu. I nasz ten kontyngent jest drugim co do wielkości kontyngentem na terenie Unii.
2: Polacy będą działać w 3 11-dniowych zmianach operacyjnych liczących po 35 osób. W kryzys migracyjny w Ceucie najprawdopodobniej były zaangażowane marokańskie służby, tak uważa dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Pod koniec tygodnia do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej nielegalnie przedostało się z Maroka kilkadziesiąt tysięcy osób. W Polskim Radiu 24 dr Karol Wilczyński podkreślał, że jego zdaniem służby Maroka przyczyniły się do tego gwałtownego i nagłego napływu migrantów.
6: Większość z nich dobrowolnie wróciła tego samego dnia czy dzień później z powrotem do Maroka, a teraz właściwie na miejscu zostało, podejrzewam, mniej niż kilkaset osób, więc prawdopodobnie wskazuje to, jeśli nie na aktywne działania służb marokańskich, to na bierne przyzwolenie.
2: Po wybuchu kryzysu w Ceucie Francja zapowiedziała wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią, a Włochy zasugerowały zawieszenie wobec niej obowiązywania zasad strefy Schengen.
7: To są aktualności jedynki.

0: Na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo trwa 25. jubileuszowe Mazury Air Show. Od wczoraj pasjonaci lotnictwa mogą obserwować widowiskowe pokazy polskich i zagranicznych pilotów. Ponownie łączymy się z Anną Zakrzewską. Aniu, tobie udało się porozmawiać między pokazami z jednym z nich.
1: A konkretnie z jedną z nich, z panią pilot Wiktorią Kozią, która jest jedyną kobietą dającą tu pokaz akrobacji na samolocie Extra 200 i która debiutuje na Mazury Air Show.
2: Przygotowałam wiązankę, w której wykonałam różne figury akrobacyjne, takie jak się wykonuje na zawodach, ale też również na pokazach, między innymi beczki, pętle, ramwersy. Dużo takich ciekawych figur, pionowych jak i poziomych.
1: Przed samym lotem była okazja do tego, by przyjrzeć się, jak pilotka przygotowuje się na sucho do pokazu i wykonuje przed samolotem taką specjalną choreografię, by dokładnie zapamiętać, co za chwilę w górze ma wykonać, ale była także okazja, by zadać jej kilka pytań.
2: Pytaliśmy się właśnie, od ilu lat lata, od 9 lat, to jest niesamowite po prostu i odwaga jej.
3: Ładna, skromna, prosta dziewczyna, chętnie z nami fotografowała się, super.
1: Pokazy na lotnisku w Kętrzynie możemy oglądać jeszcze przez niecałą godzinę. Punktem kulminacyjnym będzie przelot dwóch odrzutowców Bielik i to z pewnością będzie głośne pożegnanie z tegoroczną jubileuszową 25. edycją Mazury Air Show.
0: Z Kętrzyna mówiła Anna Zakrzewska, z którą będziemy się jeszcze łączyć. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. W większości regionów utrzymują się chmury, choć miejscami pojawiają się także przejaśnienia. Na Podhalu możliwe burze. Najchłodniej w tej chwili na północnym wschodzie, tam 19 stopni, w centrum około 21, najcieplej na krańcach wschodnich 24. Ciśnienie w stolicy wynosi 1008 hektopaskali i jest stabilne.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Autopromocja.
8: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
9: na dwa głosy.
8: W rytmie rocka albo hip-hopu.
9: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
8: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
9: Paweł Sztompkę
8: i Marcin Kuse.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Słuchowisko w jedynce.
10: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3379 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
11: Śpi?
12: O, jak aniołek.
13: To się nazywa podejście do dzieci. Ja mu nieraz czytam i nic.
11: No bo źle czytasz.
13: Nie, podobno mam zdolności aktorskie. W szkole występowałem na wszystkich akademiach.
11: No właśnie. Czytasz tak, żeby było ciekawie. A trzeba tak powoli, bardzo powoli, żeby się znudził. No to wtedy zaśnie.
13: Prędzej ja zasnę, a nie on.
11: A co pani mu czytała, pani dziecko?
12: No nic.
13: I zasnął?
12: Śpiewałam mu.
11: O tak, to się Tomciowi na pewno podobało.
13: A jakie piosenki? Może też będę mu śpiewał.
12: Takie jakie pamiętam. Niektóre jeszcze z dzieciństwa, inne z...

0: Młodości.
1: No, ale to jest myśl, żeby mu śpiewać, kiedy nie chce spać po obiedzie.
2: No. No, ale nie ty, Patryk.
1: No czemu nie? No co?
2: Masz nieodpowiedni głos.
1: Wszyscy zawsze mówili, że mam bardzo ładny.
0: A ja nigdy nie słyszałam, żeby pan doktor śpiewał.
2: Tak. Na ślubie Renaty i Tetery dał się namówić. Darł się, jak jakiś zapiewają.
1: Nie, ale to było po alkoholu. No. A poza tym wszyscy mi bili brawo.
2: Bo też byli pijani. Ja mu będę śpiewać.
0: Ej, szczęśliwi jesteście, mając takiego dzieciaczka.
1: No pewnie, pewnie. Tomcia jest super.
0: Ej, brakuje mi takich maluszków w rodzinie. Sylwia to już panna. A Beata nie bardzo myśli o tym, żeby mieć jeszcze jedno.
1: To może Grzesia trzeba przycisnąć.
0: No, Grzesia, on by chciał, ale to zależy od Beatki. No.
2: A może Maciek się postara? Na pewno kręcą się wokół niego jakieś dziewczyny.
0: Na Maćka to ja już w ogóle nie liczę.
1: A dlaczego? Przystojny chłopak, na pewno mu w końcu któraś zawróci w głowie.
0: No ale on już sam nie wie, czego chce. Ciągle gdzieś jedzie, czegoś szuka.
1: No pewnie po ojcu tak.
0: Gdzie tam? Gdzie tam? Mikołaj był zupełnie inny. Poważny, pracowity, lubił mieć tak wszystko wokół uporządkowane. Maciek to wicher. Jednego dnia dzwoni i mówi, w środę przyjadę. We wtorek dzwoni, nie przyjadę, ale będę u ciebie za tydzień. Za tydzień, no, też go nie ma. Sama siedzę w domu jak na jakiejś pokucie.
1: Jest Beata, Sylwia.
0: No, ale każdy myśli o sobie, inni go nie obchodzą. Oj, nie ma to, co u was. Tu jest rodzina, kochacie się, rozumiecie zawsze, gdzie jedno, to drugie.
1: No, no to tylko teraz tak wygląda. Długo nie mogliśmy się ze sobą dogadać.
2: Tak, tak. Ja byłam na 100% pewna, że wychowam Tomcia bez Patryka. No nie, tak, no nie chciałam go widzieć na oczy.
0: No, a jednak się odmieniło.
1: A jakoś tak wyszło.
2: Kiedy Tomcie się urodził i Patryk przyszedł do mnie do szpitala, zrobiło się tak jakoś, no naprawdę, to było bardzo dziwne.
1: Szedłem z tymi kwiatami, ale nie byłem pewien, czy mnie zaraz nie wyrzuci za drzwi.
2: Tak, a ja, kiedy stał pod drzwiami z tym bukietem, tak nagle poczułam, że go strasznie kocham i chcę z nim być przez całe życie.
1: Tak się zrobiło ciepło, tak radośnie.
0: No,
1: tak.
0: I o to w życiu chodzi, o parę szczęśliwych chwil.
2: No tak, bardzo szczęśliwych.
0: Tylko, że czasem tak wszystko tracimy. Ktoś umiera, nic nie zostaje.
1: Ale nie trzeba tak myśleć.
0: No wiem, ale czasem... Siedzę wieczorem sama w domu, patrzę w okno i tak samo się myśli.
2: Postawię pani horoskop, pani dziecko. Może wyjdą jakieś niespodzianki?
0: A jeśli wyjdzie, że już nic mnie nie czeka?
1: No na pewno nie. Na przykład pewnego dnia przyjedzie Maciek i powie, wiesz mamo, będę miał dziecko z jedną dziewczyną, zamieszkamy u ciebie, dobrze?
0: Aj, bardzo bym chciała, bardzo.
1: A jak się pani zdziwi, syn powie, moglibyśmy gdzieś coś wynająć, ale bardzo mi zależy, żebyś śpiewała Maluszkowi przed snem. No.
0: Maćkowi też śpiewałam.
2: No właśnie, jeszcze się komuś przydadzą te stare piosenki.
1: O, otworzę.
3: Dzień dobry. Ja przepraszam, że przy niedzielę, ale zdarzył się wypadek. Wchodź, Karol.
4: O kurczę.
3: O. Trochę krwi poleciało i taka jest prawda niestety.
4: Robiłem przy traktorze i narzędzie mi się omkskło.
1: No widzę, ale proszę od razu do mojego gabinetu.
2: Dobrze, o Boże, dobrze. Co się stało?
4: Omskło mi się.
1: Pani dziecko, proszę z nami, przyda się pani.
5: Ale w niedzielę, żeby takie rzeczy, no trzeba dzień święty święcić.
4: To tylko takie hobby.
1: No, zapraszam.
5: Dobra. Karol, siadaj, nie stój tak.
3: Poszlibyśmy do ciotki Marty, bo to rzut beretem, ale akurat pojechali na jakiś teatr do Lublina.
1: Dobra, zdezynfekowaliście jak należy?
3: No ma się rozumieć.
1: Dobrze, niech pani odwija. Tylko ostrożnie, ostrożnie.
5: Przecież wiem, tak, no. Dobra. Karol, ty to masz szczęście, oj. Że ja akurat byłam, bo doktorowi byłoby ciężko bez pielęgniarki.
4: No przepraszam, że tak przy niedzieli.
1: Dobrze, niech pacjent tyle nie gada, tylko spokojnie siedzi.
4: Już nic nie mówię.
5: No paskudnie to wygląda.
1: Rękę próbował sobie pacjent uciąć, czy co?
3: No zagapił się i omskło mu się. Taka jest prawda, niestety.
5: No, a bezpieczeństwo i higiena pracy? Nie, no po co ja mówię takie rzeczy i komu?
1: No, niech pani to przemyje, pani dziecko, dobrze? Będzie blizna do końca życia.
5: No i było się po co za to brać, no.
4: Bo w Ameryce strasznie mi brakowało mojego Monstera i wyścigów traktorów. To pomyślałem, że chociaż przy nim pomajstruję.
1: Co, w Ameryce nie ma wyścigów traktorów, a?
4: Popularne jest coś innego.

0: Nazywa się traktor pulling.
1: No i co, nie próbowałeś brać udziału?
0: A ja, trzeba mieć specjalnie przygotowaną maszynę z potężnym silnikiem, bo to... bo to polega na tym, naciągnięciu traktorem takich jakby mocno obciążonych sań. I kto dalej pociągnie, to wy... To wygrywa, no.
2: Ciekawe, czy u nas by się to przyjęło, no.
0: No, są już pierwsze zawody, to się pewnie rozwinie, ale mój monster jest do wyścigów. To pomyślałem, że... Zrobię przy nim to i owo i przejadę się dla frajdy.
1: Ładna frajda, ładna. Siedzę sobie spokojnie w domu, piję pyszną niedzielną kawkę, a tu leci Jasiek i krzyczy: dziadek, ta cię rękę urwało!
0: No, ej, niepotrzebnie narobił paniki. No,
3: bardzo potrzebnie. A gdyby poszło po tętnicy, to co? Dopiero byłby bal.
2: Od tego to i umrzeć można. A,
0: to jest... Moja kość, to co widzę?
4: Jak najbardziej.
1: Czekajcie, ja muszę zobaczyć, no. Ty no, chłopie, no, ale... Ty ładnie się omskłeś, nie ma co.
3: Dobrze, musimy znieczulić miejscowo.
0: Nie, ja wytrzymam i bez znieczulenia.
3: Ale widziałem takich specjalistów. Najpierw się stawiali, a potem w minutę taki fight i leży. No, dobrze. Pójdę do lodówki po ampułkę.
2: Karol, miałeś szczęście, że doktor jest w domu, bo byście jechali na dyżur do Nałęczowa.
0: Och, co fakt, to fakt.
2: Ale żeby się aż tak zajechać, no.
0: Jejku, ale głupio wygląda ta kość.
1: Ty przyjrzyj się, bo jak doktor zaszyje, to jej już nie zobaczysz. No, taka jest prawda niestety.
2: A nie jest ci słabo?
0: Nie.
2: Nie?
0: Znaczy, troszeczkę.
3: Dobra. To mamy co trzeba. Dobrze, proszę bardzo, zrobi pani zastrzyk.
2: Tak, pewnie jestem w tym najlepsza w całej gminie. Uwaga, uwaga, będzie w kucie.
0: Niech sobie będzie.
2: Oj, już dobra. Bolało?
0: Nie.
2: No, i tak właśnie powinno być.
3: Dobrze, teraz chwilę odczekamy. Innych obrażeń pan nie ma?
0: Nie, tyle, że śrubokręt mi przeleciał koło głowy, ale trafił w ścianę.
1: Są ludzie, którzy mają więcej szczęścia niż rozumu. Oj, taka jest prawda, niestety.
0: Każdemu się może zdarzyć.
1: Dobrze, że Jasiek ci tym razem nie pomagał.
0: Chciał, ale go spławiłem.
2: Dzieci w ogóle nie powinno się dopuszczać do takich rzeczy.
1: A. Młody jest bardzo zdolny, jeśli chodzi o mechanikę.
3: No, może niech się lepiej nie uczy od taty.
1: Zapatrzony w ojca jak w obrazek.
0: No, strasznie chce przyjechać do mnie do Arizony. Muszę jakoś pokombinować, żeby przyjechał.
1: Panie doktorze, jak pan myśli, czy małżonka dałaby naciągnąć się na małą kawkę? No, przez ten alarm nie zdążyłem wypić.
3: No, nawet na coś specjalnego Agata ma swoje patenty na robienie kawy. No, to super jej to wychodzi.
1: Tak. To ja nie będę patrzył na to życie, tylko pójdę po prośbie. Karol, nie mdlej i nie rób teściowi wstydu.
0: Też coś. Już czuję, że znieczulenie zaczyna działać.
1: No, i twoje szczęście. To ja przepraszam.
5: No i jak tam im idzie?
1: Karol dostał zastrzyk i zaraz będzie szycie.
5: No i dobrze. Patryk robi to perfekcyjnie.
1: A ja chciałbym się przymówić o kawę.
5: Już robię. Z kardamonem?
1: Każda będzie dobra. Właśnie sobie przygotowywałem, kiedy Jasiek przyleciał z krzykiem, że Karolowi rękę urwało. No i chwilę relaksu przy niedzieli diabli wzięli. Taka jest prawda niestety.
5: Aż tak.
1: Młody wszedł pod wiatę i zobaczył, że Karol cały we krwi. No to rzuciliśmy wszystko i polecieliśmy. Wyglądało jak w rzeźni.
5: Dobrze, że udało się zatamować.
1: No i Olka się za to wzięła. Ona ma coś takiego w sobie, że jak dramat, to jest bardzo spokojna.
5: Patryk też tak ma.
1: On jest lekarzem, a Olka to zwykła wiejska kobitka.
5: Nie, taka do końca zwykła.
1: No nie, ma coś w sobie, no. Kto ma o tym wiedzieć, jak nie ja?
5: A Karol wraca do Ameryki?
1: No, nie podoba mi się to. Taka jest prawda, niestety.
5: Może lepiej niech nie jedzie. Teraz jeszcze ta ręka.
1: Zagoi się. Jest młody, na takim wszystko się dobrze goi.
5: A to mu się finansowo opłaca?
1: No, są z tego pieniądze, nie da się powiedzieć. Karol chciał wracać, ale ten jego amerykański szef bardzo się do niego przywiązał.
5: No. Bo Karol jest pracowity i solidny.
1: No, tam pracuje dwóch Polaków. I farmer mówi, że to najlepsi ludzie, jakich miał od lat.
5: No tak, bo my umiemy, nie to co inni.
1: A jak Karol mu powiedział, że wraca do Polski, zaczął go namawiać, żeby jeszcze na trochę został. I dał mu dużą podwyżkę.
5: No to widać, że mu zależy.
1: Oj, obiecał lepsze zakwaterowanie.
5: O, nieźle.

0: końcu Karol się zgodził. Zażądał tylko, że syn będzie mógł do niego przyjechać na jakiś czas.
1: A Jasiek już wie?
0: Nie, to ma być niespodzianka. Młody strasznie chciał pojechać do Arizony. Był obrażony, że go ojciec nie zaprasza.
1: No ba, no każdy by chciał.
0: Też w młodości marzyły mi się podróże. Im dalej, tym lepiej.
1: I co, nie wyszło?
0: A no nie. Lubię te moje krowy. Dają nam niezły byt, ale trzymają jak na sznurku.
1: A mój tato to ma odwrotnie. Lubi swój dom, ogródek, pole i nic więcej.
0: No ale chyba gdzieś jeździł.
1: Kiedyś tam z wycieczkami szkolnymi, jak zaczął chorować, to mówimy mu z Patrykiem, może by tato pojechał do sanatorium. Podleczą tatę.
0: No i co, nie chciał?
1: Nie, za nic. Mówi, ja widzę z okna pagórek na końcu mojego pola i wcale nie jestem ciekawy, co jest za tym pagórkiem.
0: Byłem w sanatorium i bardzo sobie chwaliłem.
1: O, w Szklarskiej Porębie?
0: Nie, w Kołobrzegu.
1: O, super. Ja to uwielbiam morze.
0: A jak miałem czas, to szedłem na plażę i maszerowałem brzegiem do mola i z powrotem. Albo w drugą stronę, jeszcze dalej. Tam, gdzie plaże są już puste i nikogo nie ma.
1: Zawsze myślałam, że pan jest taki bardziej to do ludzi.
0: No bo taka jest prawda niestety. Ale w Kołobrzegu coś mi się porobiło. Szedłem na pustą plażę, siadałem na piasku albo na burcie kutra, jeśli się jakiś nawinął, i patrzyłem na fale.
1: I co, dało się tam coś ciekawego zobaczyć?
0: Nie bardzo. Ale jak tak patrzyłem na falę za falą, to było słonecznie, wiatr ciepły, przyjemny, to jakiś taki robiłem się taki spokojny.
1: To może pana żywiołem jest woda?
0: Może.
1: Proszę. Jest kawa. Mój osobisty przepis.
0: Pyszna.
1: Cieszę się.
0: A specjalnie wymyślona dla doktora.
1: Nauczyłam się ją robić jeszcze, kiedy nie znałam Patryka i pracowałam u doktor Marty.
0: Ciotka od zawału to do kawy nie za bardzo.
1: Wymyśliłam ją dla pana Bronka. On bardzo lubi dobrą, aromatyczną kawę.
0: Stare dzieje.
1: No tak, tak. Czasami mi brakuje dawnych rozmów z panią Martą i panem Bronkiem.
0: Mądrzy ludzie. Było co posłuchać.
1: O, bardzo mądrzy. No, a równocześnie normalni.
0: Moja mama bardzo lubiła ciotkę Martę. Ile razy co się gnębiło, to zawsze tam leciała.
1: Tak, ja też tak mam, że jak mam problem, to zawsze do niej jadę. Zawsze mi dobrze doradzi.
0: I nie miała takiego łatwego życia. Mój wujek Bolek zginął w wypadku. Zbyszek Półtorak też, tyle że w Ameryce.
1: Pan Bronek jest chyba dla niej stworzony, naprawdę.
0: No, czasem się na niego złości.
1: Każdy tak ma, ale pan Bronek jest super. Najbardziej mi się podoba, że w każdej sytuacji zachowuje spokój.
0: No, to prawda. A już od kiedy zajął się ogródkiem, no nic go nie rusza.
1: To prawda.
2: No, po wszystkim.
1: Bolało?
3: Nie, gdzie było w znieczuleniu.
2: Ja już szukam tych kluczy, pani dzidko.
1: A jakie znowu klucze?
2: No, od przychodni trzeba zrobić zastrzyk przeciw tężcowi. Tu! Co?
4: A z tego, co ja pamiętam, to zastrzyki są w lodówce w gabinecie.
2: No, jestem tego niemal pewien, ale...
4: No dobrze, dobrze. To ja zaraz wracam.
2: Dobrze, dziękuję.
0: No, teraz wyglądasz poważnie. Czyściutki bandaż, zadowolona mina.
2: 32 szwy. Trochę się narobiłem, no.
3: Dzięki.
2: A teraz uwaga. Nic nie robimy tą ręką.
0: No, nawet się chyba nie da.
2: Jak znam moich pacjentów, to wszystko się da.
3: Dam sobie spokój, żona się ucieszy.
2: No, nie przygniatać tej ręki, proszę.
1: A jak ktoś tak śpi? No. Tak, tak, ja zawsze podkładam sobie pod policzek tak ręce.
3: Ja się w nocy przewracam z boku na bok.
0: No to się nie przewraca i taka jest prawda niestety.
3: Kiedy ja przez sen.
2: Trzeba sobie ułożyć poduszki w taki sposób, żeby się nie kłaść na tej ręce, bo to może bardzo zaszkodzić.
3: No tak zrobię, dobrze.
1: Ale blizna chyba zostanie, co?
2: Jak amen w pacierzu. Za duża rana. Żeby to było 2-3 centymetry, to może by nie było śladu, ale tak.
0: No, twoi kumple z Ameryki będą mieli na co popatrzeć.
3: Nie, to nic ciekawego.
0: Możesz powiedzieć, że biłeś się na polskim weselu.
2: Nie, to nie patriotyczne.
0: Myśli doktor?
2: I tak nas mają w świecie za awanturników. Lepiej powiedzieć prawdę.
5: omskło się. O. Już się omskło.
1: Kawałek ciasta na pocieszenie? Dziś piekłam.
3: Bo ja wiem.
0: Jedz, chłopie. Szczęki ci doktor nie zszywał.
3: To poproszę, tak.
1: O, proszę.
3: O, dziękuję.
1: Dam dla wszystkich.
2: No tylko Izaura robi lepsze ciasta, no.
1: Jak jej wyjdzie. Czasami moje jest lepsze.
0: No, Justka chwali was obie. Pół Polski zajada się tymi waszymi wypiekami. No.
1: Ma się trochę talentów.
0: Pycha. Szczęścisz pana doktora?
2: Wiem.
3: Naprawdę bardzo smaczne.
0: Tak się zastanawiam, bo dziś niedziela, ale może miałbym przy okazji prośbę do pana doktora.
2: O. Potrzebna jakaś recepta, co?
0: No nie. Nie to. Kilka dni temu w polu coś mnie dziabło.
2: Wiadomo co?
0: No właśnie nie bardzo. No. Jakaś franca. No. Zabolało jak diabli. Ale na wsi to zwykła rzecz. No. Gorzej, że nie chce się goić. Taka jest prawda niestety.
1: A może to jest zła aura?
2: No, aura, nie aura, ale do przychodni jakoś nie bardzo panu było po drodze, co?
0: Aj, no bo zawsze jest robota. Oj. I robota. I odkładałem z dnia na dzień, że może samo przejdzie.
2: No dobrze, to jak już jesteście, to trzeba zobaczyć, co się stało. Zapraszam do gabinetu.
0: No, ja przepraszam za kłopot.
2: No, ale za problemy ze zdrowiem się nie przepraszam. Po to jest lekarz, żeby leczyć. Idziemy. No.
1: Naprawdę smakuje to ciasto?
3: Bardzo.
1: No to ja jeszcze dokroję.
3: Ja trochę głupio się czuję. Zawracam doktorowi głowę w niedzielę, wyjadam jego ciasto.
1: Nie, bardzo dobrze. Patryk jest łakomy, a za mało się rusza.
3: Doktor? Pracuje całymi dniami.
1: No tak, ale przeważnie siedzi. Muszę go pilnować, żeby mi nie przytył.
3: Mnie też Paulina pilnuje.
1: A tak przy okazji, mówią, że moja teściowa chce kupić dom od twojej mamy.
3: Rozmawiała z nią kilka razy.
1: Myślisz, że kupi?
3: Ach, to trochę skomplikowane. Mama jest bardzo przywiązana do swojego domu.
1: No pewnie. Kawał życia w nim spędziła.
3: Mnie do odmiany zależy, żeby mama zamieszkała u nas.
1: A Paulina też tego chce?
3: Ach, prawdę mówiąc, nie za bardzo. Ale nie ma wyjścia. Mama nie daje sobie sama rady.
1: No tak. W jej wieku.
3: No, zapomina o różnych rzeczach. Chodzi też coraz gorzej.
1: No tak, najlepiej to z balkonikiem.
3: No, kupiłem taki bardzo porządny balkonik. To w ogóle z niego nie korzysta. Mówi, że laseczka jej wystarczy.
1: To całkiem jak mój tata.
3: Czasem postawi obiad na kuchni i o nim zapomni. Już kilka garnków spaliła.
1: Oj, to macie kłopot.
3: Teraz jak jestem, to jeżdżę do niej codziennie. Zrobię zakupy, pomogę w tym czy tamtym, ale... Muszę wracać do Stanów.
1: A koniecznie?
3: Obiecałem szefowi, że wrócę. Poza tym to są bardzo dobre pieniądze.
1: A to znaczy, że mama przeniesie się do was?
3: No, mam nadzieję. Paula ma swoje sprawy, nie może bez przerwy do niej jeździć.
1: Czyli może sprzedać dom mojej teściowej. A ty nie masz na to wpływu, co?
3: To jest tak. Prawnie mamy jest 3/4 siedliska, a moja 1/4. Ale powiedziałem, mamo, twoja decyzja. U nas dostaniesz pokoik, będziesz miała spokojne życie, ugotowany obiad. Paula i Jasiek ci we wszystkim pomogą.
1: No rozumiem, tylko... Widzisz, Karol, ja bym bardzo nie chciała, żeby twoja mama sprzedała dom mamie Patryka.
3: Jak, dlaczego?
1: No, zatruje nam życie. Będzie bez przerwy siedziała mi na głowie. Mam nadzieję, że zostanie w tym Rzeszowie. Pojedziemy do niej raz do roku na święta. Przemęczymy się te kilka dni i spokój, rozumiesz? To nie. Musi się tam pakować z butami w nasze życie.
3: A wiesz, że ktoś jeszcze przekonywał nas, żeby jej nie sprzedawać tego domu?
1: A ciekawe kto?
3: Sven. On nie cierpi tej twojej teściowej.
1: Nie wiedziałam. A co ona mu zrobiła?
3: Krytykowała ostatnie prace Danusi.
1: Wiesz, krytykować wolno, a na tym akurat mama Patryka się zna.
3: Svena nie obchodzi, czy się zna, czy nie. Dla niego Danusia to świętość. Jak ktoś ją krytykuje, ma w Svenie śmiertelnego wroga.
1: No, a teściowa ma naprawdę okropny charakter. Wszystkiego się czepia, nic jej się nie podoba.
3: Ale z tego co wiem, akurat za Tomciem przepada.
1: Jest bez pamięci zakochana w Tomciu i w Patryku, a mnie nienawidzi.
3: Nie, tam. Niby dlaczego?
1: No bo przeze mnie Patryk nie pracuje w ważnym rzeszowskim szpitalu i nigdy nie będzie ordynatorem. Ona uważa, że bycie ordynatorem jest najważniejsze na świecie.
3: Aj, głupota i tyle.
1: A poza tym, jeśli chodzi o dom twojej mamy,

0: jeszcze jeden problem. To są zatory.
1: No to co?
0: No, całkiem blisko mojego taty. Przecież ta baba nie zostawi go w spokoju.
1: Co ona ma do niego?
0: No, będzie do niego chodzić i wygadywać, jaka jestem okropna.
1: Ach, to możliwe.
0: No, tato jest schorowany i ma coraz mniej sił. Przecież nie zasłużył sobie na to.
1: Sam nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Mam przekonywać mamę, żeby nie sprzedawała domu?
0: No, byłabym ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli tu nic nie kupi, to wróci do Rzeszowa i będziemy mieć wreszcie spokój.
1: No, tak. Rozumiem, tylko to nie jest proste.
0: No weź, pogadaj z mamą.
1: Ona nie do końca mnie słucha, zawsze taka była. Jakże ojciec też robiła, co chciała.
0: No tak, z moim tatą też jest tak trochę.
1: Jeśli przyjdzie jej do głowy, żeby sprzedać dom, nie będzie zwracała uwagi na moje zdanie.
0: Ale mógłbyś powiedzieć, że chcesz ten dom dla Jaśka.
1: On go nie chce.
0: No a nie musi o tym głośno mówić.
1: Już powiedział. Mama go kiedyś o to zagadnęła, a Jasiek z miejsca wypalił, że chce mieć wielki, nowoczesny dom, a nie starą wiejską chałupinę.
0: No tak, można go zrozumieć.
1: Mamę to bardzo dotknęło, ale ostatecznie się z tym pogodziła.
0: Jest jeszcze jeden powód, żebyście nie sprzedawali domu mojej teściowej.
1: Jaki?
0: No, to bardzo zawzięta kobieta. Uważaj, jeśli znajdzie w domu jakąkolwiek usterkę...
1: No tam są same usterki.
0: A cokolwiek się jej nie spodoba, nie odczepicie się od niej.
1: Ale dom już będzie sprzedany.
0: A, wszystko jedno. Będzie nachodzić twoją mamę i Paulinę, domagając się Bóg wie czego, a przede wszystkim pieniędzy.
1: Ale jakim prawem?
0: No wiesz, znajdzie adwokata, adwokat odpowiedni paragraf, ty będziesz w Ameryce, na ciebie to nie spadnie, ale na twoją mamę już tak.
1: Kurczę, no rzeczywiście problem.
0: No, ja ją dobrze znam. No, dosyć od niej wycierpiałam.
1: Będę musiał porozmawiać o tym z mamą.
0: Porozmawiaj.
1: Tylko, że jak ona się na coś uprze, nie ma na nią siły. Można do niej mówić długo i wytrwale.
0: To może niech Sven z nią pogada.
1: To jest myśl.
0: No.
1: Rozmawiała kiedyś ze Svenem i zrobił na niej dobre wrażenie. Tylko, że teraz się trochę skomplikowało.
0: Karol, nie jestem obiektywna. Mam w tym swój interes. Ale naprawdę, są ludzie, których lepiej omijać z daleka.
2: Był to 3379 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Marka Ławrynowicza. Wystąpili Marta Chodorowska, Beata Ziejka, Piotr Bajtlik, Cezary Kwieciński i Rafał Zawierucha. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz, reżyseria Jana Warenyci, kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Susze, które permanentne są te susze, nie ma tej wody, tak? I niestety to też wpływa. Przez to, że mamy i susze, i mrozy, i jeszcze do tego dochodzi grad, bądź bardzo silne opady, wiatry, te rośliny też są uszkadzane.
1: A w jaki sposób? Czy one rosną gorsze, słabsze? Tak. Te plony są mniejsze?
0: Oczywiście. Albo ich w ogóle nie ma, tak jak owoce, które zmroziło, albo są o wiele słabsze, mniejsze, nie, że tak powiem, niejakościowe. I przez to, że te rośliny też są w ogóle same w sobie, mają mniejszą odporność, podatniejsze są na szkodniki. A my niestety pewnych rzeczy nie możemy używać. Na przykład mam jabłka, parę sztuk, ja mam praktycznie każda sztuka w sztuka z jakimś robakiem. To znaczy, że są ekologiczne, bo jest robak, ale wiadomo, że ja tego nie sprzedam tak na zewnątrz.
1: Ale w jaką stronę to idzie, waszym zdaniem? Jak to się będzie dalej rozwijało? Bo katastrofy klimatycznej, nie mam złudzeń, że ktokolwiek to zatrzyma.
2: Ja niestety jestem pesymistką, bardzo dużą, i wydaje mi się, że... Znaczy, tak jak obserwuję też rolników, no znam bardzo dużo rolników i też nie, jakby nie tylko ekologicznych. Są też rolnicy konwencjonalni, którzy naprawdę są świadomi i tej zmiany klimatu i po prostu i suszy, i temperatur i tak dalej. I tu chciałabym powiedzieć o takim rolniku jak Patryk Kokociński. Warto jest go obserwować, bo to jest młody człowiek, rolnik konwencjonalny, ale naprawdę robi bardzo fajne rzeczy u siebie, zadrzewienia, jak gdyby zatrzymuje wodę i tak dalej. Natomiast niestety większość rolników tych konwencjonalnych, ja przepraszam, że tak powiem, ale zresztą może to nie tylko dotyczy rolników, tylko w ogóle dużej części naszego społeczeństwa, że jak gdyby w ogóle się tak działa, jakby jutra nie było. To znaczy niestety się na przykład bardzo często rolnicy myślą w perspektywie jednego sezonu, a nie w perspektywie iluś tam lat. I naprawdę... To znaczy, ja chcę też powiedzieć, że wśród rolników, bo nie mówię o ekologicznych, tak? To jest rzeczywiście, ta świadomość jest dość na wysokim poziomie. Natomiast wśród konwencjonalnych też się zmienia to podejście, ale jeszcze nie na tyle dużo i nie w takiej ilości, jak to powinno być. Tym bardziej, że rolnicy są grupą, która jest tak naprawdę jedną z grup najbardziej narażonych na efekty zmiany klimatu.
1: Bo tutaj znowu ja wracam do Clarksona, który mówi, tam ma tych swoich pomocników, ma Kaleba, i oni mówią, że trzeba będzie w ogóle zmienić system upraw.
0: Tak.
1: Że niektóre rzeczy na stałe wypadną w ogóle z upraw. Nie będziemy tego uprawiali, bo to się nie da, to jest nieopłacalne, to po prostu nie wyrośnie.
0: Tak.
1: Poza tym gleby robią się coraz bardziej jałowe. To znaczy, prawda, ja dzięki Clarksonowi się dużo podkreśliłam.
2: Ja chciałam powiedzieć, że bodajże to chyba dotyczy całego świata, nie jestem pewna, że codziennie tracimy mniej więcej boisko tenisowe albo do piłki nożnej, żyznej gleby codziennie na świecie, więc...
0: Ja też budujemy.
2: Więc, ale jak gdyby budowanie gleby, budowanie gleby to są setki lat, tak? Oczywiście człowiek może przyspieszyć te...
0: Mówię o budynki, o szeregowce, tak,
2: ale jakby wracając do rolnictwa, że te praktyki w bardzo mocny sposób wyjaławiają glebę, tak?
1: A czy na glebie jałowej coś wyrośnie?
2: W pewnym momencie nie, bo zwłaszcza w Polsce, gdzie gleba ma bardzo duże tendencje do zakwaszania się i i generalnie my nie mamy dobrych gleb w Polsce.
1: A jak
2: więc...
1: to jest z wodą? Jak podchodzicie do tego, o czym się mówi, że Polska zaczyna pustynnieć? No, i że zaczyna się potężny problem z wodą.
2: Właśnie się o tym tak nie mówi, ale w Polsce wody jest naprawdę niewiele. Tam te zasoby są porównywalne chyba z Egiptem na przykład, czy nawet mniejsze. Natomiast chciałam tutaj właśnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wodę i glebę, to one są bardzo sprzężone. To znaczy żyzna gleba jest najlepszym rezerwuarem dla wody. Więc jeżeli gleba jest, ma w sobie dużo materii organicznej, jest cały czas przykryta roślinnością, tam jest dużo korzeni, jest po prostu życie, mikroorganizmy, grzyby, bakterie, to jest najlepszy sposób na retencjonowanie wody.
1: Ja zawsze o tym myślę, kiedy widzę skoszone po prostu na maksa trawniki w miastach i zastanawiam się, co za inteligent to wymyślił, żeby kosić tę trawę, zamiast ją zostawić, żeby ona po prostu ta gleba nie wyschła.
0: Ja powiem, dla kogo to jest? Dla alergików i dla psów, które dostają kujki traw w stópki.
1: Psy chodzą, ja mogę kupy sprzątać, naprawdę nic się złego nie stanie. Wolę, żeby ta ziemia była żywa, bo ja widzę, jak ona mi się robi coraz bardziej jałowa w mieście. Karolina, słuchasz tego i myślisz sobie rzeczywiście, żyjmy tak, jakby jutro miało nie być? To jest temat potencjalnie na jakąś opowieść, to co tutaj słuchasz, słyszysz?
3: No ja myślę,

0: że na pewno to jest coś, co my opowiadamy i trochę wydaje mi się, że ta fascynacja wsią tak może wynikać trochę z takiego myślenia, bo jako ludzie mamy tendencję do takiego trochę powierzchownego zwracania uwagi na pewne problemy, że wydaje nam się, że jak przeczytamy książkę o wsi, albo wyjedziemy sobie na jakiś czas, albo się nawet przeprowadzimy tam i tyle. Albo jak jakiś polityk stanie i nagra 30 TikToków, że on teraz kocha wieś, no to, że trochę adresujemy ten problem. Może zaczynamy coś z tym nawet robić powoli, no tylko, że myślę, że tak głęboko w sobie to wiemy, że realnie to potrzebuje zmian znacznie bardziej gruntownych niż samo mówienie.
1: Tak,
0: i z tego sobie każdy zdaje sprawę. No natomiast mówienie bywa rzeczywiście najłatwiejsze.
2: Tak.
1: I nagranie filmiki jeszcze też można łatwo zrobić. I jakby pozostawiamy tą ziemię w waszych rękach, które... No jak wy się czujecie z tą perspektywą katastrofy klimatycznej, suszy, niezbyt mądrych polityków? Jak wy się z tym czujecie? No i z tym, że ludzie czasami uprzedmiotowują, jakby mają taką wyidealizowaną wizję wsi, ale lubią sobie też dobrze zjeść i czasem zdrowo.
2: Powiem tak... My sobie pewnie damy radę. Nie wiem, czy dla wszystkich starczy żywności, jeśli będziemy mieli takie katastrofy klimatyczne, że jeszcze większe susze, głównie chyba susze i szkodniki. Czy dla wszystkich starczy? Nie wiem. Na pewno musi też się mentalność społeczności do nas zmienić. Musimy zacząć współpracować. Nie możemy na siebie tak naskakiwać, tak, że my to jesteśmy źli, tak, że albo nie robię, albo robię, albo nie wiem, bogolo i te ciągniki.
1: Jezu, przestańmy się interesować po prostu. Zajmijmy się sobą. Swoimi czterema literami. Naprawdę. Ja wiem, że media społecznościowe dały nam...
3: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja mam taką metodę po prostu, że jest taka bardzo fajna książka. Ja w pewnym momencie kilka lat temu, bo ja w zasadzie rolniczką jestem od 10 lat, nie tak jak Monika od urodzenia.
2: Ale
3: tak?
2: Byłam kurkurantką wcześniej.
3: No nie, no, tak, miałaś ale jakby no, ten. Więc ja zawsze podkreślam, że jestem rolniczką z wyboru, ale jakby taką, no naprawdę zależy mi na tym, żeby produkować jedzenia, a nie tylko żyć na wsi. Kilka lat temu przeżyłam taki troszeczkę okres, nie wiem, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak depresja klimatyczna, czy nie, ale ja w każdym razie miałam bardzo duży spadek nastroju właśnie z powodu tego, że po prostu była susza i jakoś to tak na mnie wpłynęło, no, że się trochę podłamałam. Tak ciężko mi było po prostu się mobilizować do pracy.
1: Ale jest pani tutaj teraz z nami? Co się stało?
3: Nie, no że... tak, no więc właśnie przeczytałam książkę Nadzieja w mroku. To jest chyba Rebeki Solnic. I nie wiem czemu, po prostu ta książka podziałała na mnie jak czarodziejska różdżka, ale było tam takie zdanie, które sobie ciągle powtarzam. Ona zacytowała Wacława Havla i ja teraz już go oczywiście nie zacytuję dokładnie, ale generalnie on powiedział, tam zapytano się go w głębokiej komunie, czym dla niego jest nadzieja. Więc on powiedział coś takiego, że to nie jest coś, co się na pewno spełni, czy w ogóle efekty, tylko że nadzieja dla niego jest robienie to, w co wierzy. I ja się po prostu zaczęłam trzymać tego i rzeczywiście, mimo to, że działam w koalicji Żywa Ziemia, więc jakby prawie codziennie się ocieram o te polityczne kwestie i tak dalej, to one po prostu na mnie nie wpływają. Ja stwierdziłam, że będę robić swoje.
1: No tak, tak. To kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał, róbmy swoje.
4: Nie, no robimy
1: tak,
4: swoje.
1: To jest rzeczywiście powinno być mottem nas wszystkich.
2: Dlatego dzisiaj przywozimy takie dary.
1: Malinki.
2: Tak? Róbmy swoje. Tyle, ile możemy, zrobimy. I zapraszamy wszystkich, co nie Agnieszka? I pani Karolina?
3: Natomiast ja chciałam jeszcze się podzielić takim jednym doświadczeniem, ponieważ właśnie mam to doświadczenie jakby przejścia z miasta na wieś. I po prostu bo ja też najpierw poszłam na taki 2-letni kurs rolnictwa ekologicznego i tam mieliśmy 14 miesięcy praktyk, więc po prostu pracowaliśmy w gospodarstwach rolnych. I ja stwierdziłam, że każdy człowiek z miasta powinien tak miesiąc popracować w gospodarstwie, ale nie na zasadzie takiej, że tam przyjedzie, jak mu się chce. Nie, po prostu towarzyszyć. I wtedy... Każdy by zrozumiał po prostu, co to jest za praca, na pewno by ją docenił, że to jest bardzo ciężka praca, czasami niewdzięczna, czasami nudna, jak na przykład trzeba przez 2 czy 3 dni robić to samo, czasami oczywiście fascynująca, bardzo ucząca pokory, mnie przynajmniej bardzo nauczyła pokory, lecząca nieco z...
1: Depresji.
3: Nie, z egoizmu, tylko na przykład z perfekcjonizmu, dlatego że jak człowiek się rolnictwem zajmuje, musi mieć świadomość tego, że nie wszystko po prostu zależy od niego.
1: Nie wyjdzie zawsze.
3: Zwłaszcza właśnie w rolnictwie ekologicznym to jest tak, że no właśnie, trochę rolnik ekologiczny myślę, że ma w sobie taką zgodę.

0: że na przykład część plonów może stracić, tak? No, ja
1: czasami
0: nie mówię...
1: coś nie wyjdzie. Tak, tak. A czasami pomidor nie musi być idealnie, proszę Państwa, kształtny i czerwony.
0: Kształtny nie, ale za to ma smak.
1: Ale za to jest pyszny i to są takie pomidory. Teraz mamy czas na pomidory, proszę Państwa. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mogłyśmy sobie trochę porozmawiać o polskiej wsi z osobami, które znają się na języku i znają się na polskiej wsi. Bo myślę, że to są takie, to jest system naczyń połączonych. Mi tu cały czas pachnie wspaniała bazylia. Proszę powiedzieć, dlaczego jedna jest ciemna, a druga jest zielona?
0: Ja generalnie bardzo lubię uprawiać dużo odmian danej rośliny, więc jeszcze
1: tutaj
0: przed
1: mam
0: swoją,
1: taką z szarpanymi
0: przed swoją erą, jak gdyby countryside.
1: Countryside
0: tak?
1: era.
0: Okay, countryside tak. era. Ja pracowałam też przez wiele lat w Azji Środkowej i ta czerwona bazylia tam się nazywa Raihon i ja po prostu mam do niej duży sentyment, dlatego stwierdziłam, że muszę ją uprawiać.
1: To jest taki zapach, który jest po prostu wart każdych pieniędzy, a jeszcze o tym ogórku porozmawiajmy, zróbmy chwilę edukacji.
2: Później ten czerwony, ten
1: ogórek, dlaczego on jest taki?
0: No to Monika mi tu nie pozwoliła mówić, ale nie, że to jest sobie. To jest po prostu japońska odmiana ogórka.
1: Japońskie...
0: On się nazywa Nishiki.
1: Zamiast jechać do Tokio, japoński ogórek.
0: Ja po prostu chciałam powiedzieć, dlaczego akurat takie rzeczy robię. Po prostu jestem niedużym producentem, więc żeby znaleźć swoją niszę na rynku, poszłam w takie jakby nieoczywiste rzeczy. Na przykład uprawiam tylko i wyłącznie pomidory starych, ustalonych odmian. I po prostu, no dzięki temu jakby też moi klienci, konsumenci doceniają to.
1: I tu mamy
0: to.
1: Jeszcze ekologiczne maliny. Dlaczego one są w trzech... jeżyny w różnych kolorach?
2: Dlatego, że to jest czerwona malina, czyli najbardziej pospolita. Żółta, która jest bardzo smaczna.
1: Rzadka
2: i rzadko. I taka miodowa. Czarna malina, która jest bardzo mocno antyoksydacyjna. I jeżyna.
1: Jeżyny, wspaniałe.
2: Które mają ogromne ilości witaminy C. Poprawiają naszą odporność. Uwielbiamy maliny. Jesteśmy w takim regionie. Polecamy, trzeba jeść, póki jest sezon. Właśnie, kochani, sezon
1: zamiast
2: na maliny.
1: Zamiast suplementów, proszę
2: tak,
1: Państwa.
2: Oczywiście,
1: Polacy
2: tak.
1: jedzą na potęgę suplementy. Tak. Powinniście może zacząć jeść polskie jedzenie. Bardzo Wam dziękuję, że znalazłyście. Jesteście zajętymi kobietami bardzo. Ale że się wyrwałyście z ciężkiej pracy. Życzę Wam pięknych żniw.
0: Dziękuję.
1: Żeby naprawdę było, żeby się wszystko udało, albo chociaż prawie wszystko i żeby wam to wszystko piękne wyrosło i żeby było smaczne i żeby ludzie was nie hejtowali za to, że koguty pieją.
2: Dziękujemy za taki piękny temat poruszony i dziękujemy za zaproszenie. To jest naprawdę ważne, że o tym rozmawiamy. Dziękuję.
1: Trzeba o tym rozmawiać. Bardzo wam dziękuję. To był program Nowy Wspaniały Świat, a moimi gościniami były Monika Szymańczyk-Siemiątkowska, Agnieszka Szymańczyk. Makowska i Karolina Barbrich.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
6: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
4: Wywiad Rzeka.
5: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście

0: mogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina. Na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Spowolniony jest ruch na autostradzie A1 i niewiele zmienia się na jezdni w kierunku Trójmiasta. Zwalniamy między Nowymi Marzami a węzłem Warlubie i między Kopytkowem a Pelplinem. Na autostradzie A2 trzeba wyjątkowo uważać, jadąc z Warszawy w kierunku Poznania. Między węzłami Łowicz i Łódź Północ zderzyły się dwa pojazdy osobowe. 383 km to miejsce z zablokowanym jednym pasem w kierunku Poznania. Dobra wiadomość jest taka, że nie mamy tam już korka, a godzinę temu ten korek jeszcze wyraźnie na mapie się pojawiał. Korek o długości 5 km mamy natomiast na innym odcinku autostrady A2 za węzłem Trzciel w kierunku Świecka. Na drodze 28 między Sanokiem a Przemyślem jest całkowita blokada. To w okolicach miejscowości Leszczawa Dolna na 311 km. Tam właśnie samochód osobowy zderzył się z motocyklem, a w wypadku jedna osoba została poszkodowana. Można objechać zablokowaną drogę między innymi przez Roztokę i Arłamów, chociażby kierując się na drogę wojewódzką 890. A skoro o drogach wojewódzkich mowa, to na północy kraju niełatwo. Między innymi korkuje się trasa 216 na wjeździe do Władysławowa od strony Chałup. Tutaj korek napotkamy na odcinku ponad 2 km. Korki także w okolicach Pucka, na tej samej drodze 216. Korki są w obie strony. Zator mamy też między Rekowem a Redą i to również wojewódzka 216. Na dojeździe do Warszawy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli na Siódemce, też wyraźnie trzeba zwolnić. Najpierw w Czosnowie, potem w Dziekanowie Leśnym i wreszcie za Łomiankami. Zwalniamy także na Zakopiance, między innymi na odcinku pod samym Krakowem, dojeżdżając przez Libertów i Gaj, ale także zwalniamy między Nowym Targiem a Szaflarami.
11: Jest 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Mistrzów. W finale w Chinach wygrali 3-2. Policja zatrzymała mężczyznę, który potrącił na pasach pieszego w Suwałkach. Sandomierz będzie starał się o tytuł dziedzictwa UNESCO. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z USA 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Polacy zwyciężali w Lidze Narodów po raz trzeci poprzednio w 2023 i rok temu. Wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale w

0: Te rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek. Mają na koncie 3 złote i 2 brązowe medale. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach w rękach policji. Zatrzymano go około 3 nad ranem na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie. 30-letni Suwalczanin poszukiwany był listem gończym w związku ze zdarzeniem w centrum Suwałk, do którego doszło minionej soboty w nocy z soboty na niedzielę na przejściu dla pieszych na ulicę Kościuszki. Mikołaj W. miał potrącić 31-letniego pieszego, a potem uciec z miejsca zdarzenia. Zatrzymany jest przewożony do Suwałk, gdzie trafi na 14 dni do aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
1: Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
0: Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku. Grozi mu za to do 20 lat więzienia. Po kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych w Grecji odnaleziono dwuosobową załogę jednego z nich. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Nadal poszukiwana jest załoga drugiej maszyny. Do wypadku doszło w rejonie Psate, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. Zderzyły się śmigłowce Bell, należące do greckiej straży pożarnej, każdy z dwuosobową załogą. Oba wystartowały z lotniska wojskowego w Eleusis koło Aten. Grecja od piątku korzysta ze śmigłowców do gaszenia rozległych pożarów lasów, między innymi na przedmieściach Aten. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót upałów. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi Polskiemu Radiu, że jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
2: Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
0: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia, a w weekend IMGW prognozuje ochłodzenie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Sandomierz za kilka lat może trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rozpoczęcie procedury zmierzającej do wpisania tego miasta na tę listę zapowiedziała dziś w mieście wiceminister kultury i generalna konserwator zabytków Bożena Żelazowska. Pismo z prośbą o podjęcie tych działań przekazał jej dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu Marcin Adamczewski.
4: Wiceminister kultury Bożena Żelazowska powiedziała, że wniosek może liczyć na jej poparcie. Dodała, że aktualne okoliczności sprzyjają przeprowadzeniu tej procedury.
5: Jest to bardzo duża praca merytoryczna, praca zespołu ekspertów w Polsce, ale też w komitecie UNESCO. Na następne 5 lat Polska jest w tym komitecie. To dla nas również bardzo ważny czas.
4: Burmistrz Paweł Niedźwiedź powiedział, że jest to ważny dzień dla Sandomierza.
6: Myślę, że ten wniosek i sama idea wpisania Sandomierza na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO da naszemu miastu drugie tchnienie, podniesie niesamowicie jego rangę. To jest piękny dzień.
4: Cała procedura dotycząca wpisania Sandomierza na listę UNESCO może potrwać około 8 lat. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda.
0: Wieczór bez opadów, pochmurno i burzowo tylko na Podhalu. W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane i tam może wzrastać do dużego. Na południu kraju nadal możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i w Sudetach burze. Na termometrach minimalnie od 11 stopni na północy i około 16 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet Bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Autopromocja.
8: 8 minut po godzinie 17. Ula Kaczyńska. Dzień dobry.
9: Szczęśliwe powroty.

Justyna Staszkowska, Boskie Buenos. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten moment, kiedy Justyna wystąpiła jako debiutantka w Szansie na sukces. Zachwyciła jurorów swoim wykonaniem. No i potem wydała fantastyczny album, który dziś jest jedną z najbardziej ikonicznych płyt, polskich płyt lat 90., czyli Dziewczynę Szamana. Na Dziewczynie Szamana aż dwa covery. Jeden oczywiście to Boskie Buenos z repertuaru grupy Manam, a drugi utwór to Karuzela z Madonnami. To już wszystko z repertuaru Ewy Demarczyk. Justyna Staszkowska wiele lat później powróciła do repertuaru Ewy Demarczyk, czyli Czarnego Anioła Piwnicy pod Baranami, i nagrała wyjątkowej urody muzycznej płytę z własnymi interpretacjami utworów, które kiedyś śpiewała pani Ewa. Dziś Justyna Staszkowska kończy 54 lata. A ja Państwa zapraszam w podróż po różnych wersjach dobrze znanych piosenek. Czasami te piosenki będą też mniej znane, ale za to takie, które doczekały się fantastycznych coverów, które szybko wtargnęły na szczyty list przebojów.

czarno-biała okładka płyty, na niej zdjęcie Ewy Demarczyk przy takim szlachetnym, starym mikrofonie. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. No i na tej płycie wydanej w 1967 roku również Karuzela z Madonnami, której my słuchaliśmy w wykonaniu Justyny Steczkowskiej. Nadal pozostaniemy przy klasyce muzyki, tyle że przeniesiemy się za ocean, a powodem tej podróży będzie płyta, którą Rod Stewart, wielka gwiazda brytyjskiej muzyki, wydał w 2009 roku. Jak się okazuje, i mam nadzieję, że w trakcie kolejnych odsłon Szczęśliwych Powrotów pokażę to Państwu dowodnie, Rod Stewart wiele wspólnego ma z Joe Cockerem, bo w jego repertuarze bardzo dużo utworów jest z Odzysku, mówiąc nieelegancko, a chodzi głównie o to, że jest sporo takich piosenek, które stały się znakami rozpoznawczymi Roda Stewarta, a tak naprawdę znalazły się, pochodzą z repertuaru zupełnie innych artystów, tak jest między innymi z utworem Sailing, ale my dziś sięgniemy po płytę wydaną, tak jak już Państwu wspominałam, w 2009 roku. To jest płyta Soul Book, na której znalazły się interpretacje, nowe interpretacje klasyki muzyki soul i R&B z lat 60. i 70. XX wieku. Wśród tych utworów między innymi piosenki takich gwiazd jak Marvin Gaye czy The Supremes. Zapytany o to, dlaczego postanowił nagrać taką płytę, Rod Stewart powiedział, że ten krążek to jest powrót do jego wczesnych fascynacji muzycznych. A wśród utworów na tej płycie fenomenalna wersja, zresztą w tej wersji wziął również autor oryginału udział, czyli Mon Cheri Amour z repertuaru Stevie'ego Wondera. U nas Rod Stewart.

25 minut po godzinie 17 to Szczęśliwe Powroty, czyli audycja z coverami w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed momentem Rod Stewart i Mary J. Blige z płyty Soul Book, która ukazała się w 2009 roku, a piosenka, którą artyści razem zaśpiewali, jedno z piękniejszych chyba w historii muzyki wyznań miłosnych, You Make Me Feel Brand New, to jest utwór z repertuaru grupy The Stylistics, grupy, która święciła triumfy na początku lat 70., łącząc R&B z soul.

soulem, no i nagrywając w duchu Philadelphia Soul. Do tych utworów tej grupy, ale nie tylko, w ogóle tego brzmienia będziemy wracać, bo jak się okazuje, to właśnie te piosenki stały się podstawą wielu innych utworów, które później, między innymi w latach 80., tworzyli producenci związani z hip-hopem. Teraz zmieniamy temat, wracamy do Polski i pewnie Państwo pamiętają, dawno, dawno temu artyści reprezentujący polską muzykę rozrywkową też nagrywali covery. Ja już zresztą Państwu prezentowałam między innymi covery w wykonaniu Andrzeja Zauchy, czyli nowe wersje znanych zagranicznych piosenek, ale był też taki moment w historii polskiej muzyki, kiedy artyści, artystki sięgali po zagraniczny repertuar, ale otrzymywali do tego wyjątkowe polskie teksty, więc z tego to powstawały utwory, które były znane na całym świecie, ale umieszczone w polskim kontekście. Dlaczego mówię, że tak ważne były osoby, które odpowiadały za przykłady tekstów? Dlatego, że te piosenki no nie były tłumaczone jeden do jednego, jednak zachowana została warstwa tekstowa, owszem, ale to wszystko było... Tym zajmowali się po prostu odpowiedni ludzie, autorzy tekstów, którzy traktowali tę materię bardziej jak poezję, jak przykład poezji, niż tłumaczenie jeden do jednego. I jak tak pogrzebałam w historii naszej muzyki rozrywkowej, to okazało się, że kilka pereł tam naprawdę się kryje. No to przed momentem słuchaliśmy Roda Stewarta. Proszę sobie wyobrazić, że Zdzisława Sośnicka, jedna z największych gwiazd muzyki polskiej, co do tego nikt nie ma wątpliwości, lat 70. i 80., też miała w swoim repertuarze utwór nagrany pierwotnie przez Roda Stewarta. Niezwykle ważny utwór, jeśli chodzi o karierę tegoż brytyjskiego artysty. Die, I Think I'm Sexy. Czy Państwo pamiętają ten utwór? No to pani Zdzisława go nagrała. Nagrała go z tekstem, który specjalnie napisał Bogdan Olewicz. Ten utwór, zatytułowany po prostu Nuda, ukazał się na albumie piosenkarki, który został wydany w 1983 roku. Pani Zdzisława ma też na koncie duet ze Zbigniewem Wodeckim, ale nie ten, o którym Państwo myślą, czyli Z Tobą Chcę Oglądać Świat, tylko piosenkę z polskim tekstem nagraną do wielkiego przeboju Diany Ross i Julio Iglesiasa. To ja Państwa zapraszam w tę podróż sentymentalną, nostalgiczną, ale jakże piękną, Zdzisława Sośnicka.

0: Takie deklaracje składała Zdzisława Sośnicka w utworze, który, jak Państwo sami słyszą, pochodzi z repertuaru Roda Stewarta. Rod Stewart śpiewał Do You Think I'm Sexy, a Zdzisława Sośnicka o nudzie. To nie jedyna piosenka, która trafiła z repertuaru innych artystów do zestawu piosenek Zdzisławy Sośnickiej. To teraz posłuchajmy duetu. No fantastyczne głosy towarzyszyły wykonaniom wspólnym Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej. To są też takie głosy, które świetnie ze sobą współgrały. Oczywiście, tak jak mówiłam, Z Tobą Chcę Oglądać Świat to jest ten najsłynniejszy utwór, ale jak Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki poradzili sobie jako Diana Ross i Julio Iglesias?
1: Polskie Radio.

Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w polskiej wersji utworu All of You, czyli oryginalnego przeboju Julio Iglesiasa i Diany Ross, z polskim tekstem napisanym przez Jacka Cygana. To przed momentem w naszej audycji Szczęśliwe Powroty, audycji z coverami, czyli z nowymi wersjami dobrze znanych utworów. Jak się okazuje, cover, czyli ta nowa wersja, niekoniecznie musi być w oryginalnym języku, może dostać swój własny tekst. W tym przypadku tekst nie byle kogo, bo Jacka Cygana. W 1974 roku, i tutaj znów wracamy za ocean, zespół Kool & The Gang wydał album Light of Words. I na tej płycie znalazła się kompozycja Summer Madness, nieco inna od piosenek, do których przyzwyczaili nas członkowie zespołu Kool & The Gang, a mianowicie był to utwór instrumentalny z pogranicza jazzu, funku, soulu, a nawet ambientu, czyli takiej bardzo leniwej elektroniki. Utwór ukazał się w 1975 roku. No i co okazuje się po tylu latach od jego premiery? Że ponad 145 artystów sięgnęło po tę kompozycję, aby wygrać fragmenty tego utworu i umieścić je we własnych piosenkach, we własnych nagraniach. To jest utwór bardzo często samplowany przez twórców muzyki hip-hopowej. I to jest też utwór, który w swoim repertuarze ma nie byle kto, bo amerykański aktor, reżyser, a także muzyk Will Smith. Nie wiem, czy pamiętają państwo jego alter ego pod pseudonimem The Fresh Prince. To na okoliczność serialu Byers Bel-Air, tak się chyba nazywał ten serial. No i The Fresh Prince, czyli Will Smith, nagrał utwór Summertime w 1991 roku do bitów DJ Jazzy Jeffa. No to jak to wyglądało? Najpierw Kool & The Gang, a później sprawdzimy, co zrobił z niego Will Smith.

0: Summertime, The Fresh Prince, czyli Will Smith i DJ Jazzy Jeff, początek lat 90. Tak brzmiało nagranie oparte na Summer Madness, Kool & The Gang. Taka impreza. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę. Śpiewać każdy może. Covery także. Teraz, drodzy Państwo, zmienimy klimat muzyczny, chociaż jeśli chodzi o bujanie, to ten akurat artysta, ten producent i gitarzysta bujanie w muzyce opanował moim zdaniem do perfekcji. Ja nie wiem, czy można policzyć tak od razu liczbę utworów, w których brał udział, w nagraniu których brał udział. 500 minimum? Ale myślę, że to jest, że to chyba nie wszystkie. W każdym razie byli tacy, którzy próbowali podliczyć, ile ze swojej muzyki zarobił Nile Rodgers, bo to o nim mowa. No i wyszło im, że mniej więcej piosenki i płyty, które zagrał i które wyprodukował, sprzedały się łącznie w ponad 500 milionach egzemplarzy. I Want Your Love to utwór z repertuaru grupy Chic, której dowodził Nile Rodgers, tutaj w wersji Lady Gagi, a później będzie jeszcze Kim Mazel.
1: Nile, Chic.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy

0: Konskiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Zaczynamy niestety od tragicznych wieści z trasy 28 między Sanokiem a Przemyślem. Jedna osoba zginęła, a kolejna ma obrażenia w wyniku wypadku z udziałem osobówki i motocykla. Trasa jest zablokowana na 311 kilometrze. To droga 28 Sanok-Przemyśl i okolice miejscowości Leszczawa Dolna. Można pojechać na objazd m.in. drogą 890 przez Roztokę i Arłamów. Drogowe problemy także na S6 na trasie Słupsk-Lębor. Między węzłem Redzikowo a MOP-em Paprzyce samochód osobowy wjechał w bariery. Tutaj zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Lęborka. Na trójmiejskiej obwodnicy także trzeba uważać na utrudnienia, bo zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. To kilometr 321. Na tym odcinku trasy samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Proszę też uważać na S10 na trasie ze Szczecina w kierunku Piły. Między węzłem Stargard Południe na węzłem Stargard Wschód zderzyły się dwie osobówki. Tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast jeden pas w kierunku Piły mamy wyłączony z użytku. Zupełnie nieprzejezdna pozostaje trasa Dęblin-Kock, czyli droga 48 w pobliżu Sobieszyna. To na 177 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe, dwie osoby mają obrażenia. A objazd to chociażby trasa, która prowadzi przez Serokomle i Kalinowy Dół. Na drodze wojewódzkiej 216 nie do końca płynnie, cały czas bardzo wyraźnie zwalniamy na wjeździe do Władysławowa od strony Chałup, ale także korki napotkamy w okolicach Pucka na tej samej drodze wojewódzkiej w obydwu kierunkach.

0: Minęła 18, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Na Broad Peaku odnaleziono 4 ciała wspinaczy, którzy zginęli po zejściu lawiny. Wśród ofiar jest jeden z najbardziej znanych himalajstów świata. Obcy obiekt w przestrzeni powietrznej Rumunii. Czy to kolejny dron? Węgrzy muszą oszczędzać prąd z powodu niskiego poziomu Dunaju. Produkcję wstrzymuje elektrownia atomowa. Zespół poszukiwawczy prowadzący akcję na Broad Peak w Karakorum odnalazł ciała 4 wspinaczy, którzy zginęli po zejściu lawiny. Wśród ofiar jest jeden z najbardziej znanych himalajstów świata, Nirmal Puria. Na zwłoki natrafiono na wysokości 5700 metrów. Jak informuje pakistański klub alpejski, ciała są transportowane w dół w kierunku Concordii, gdzie spotykają się duże lodowce. Zostaną przeniesione na płaski teren do tak zwanego japońskiego obozu. Ogromna lawina na Broad Peak zeszła w piątek, porwała 10 wspinaczy ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Nepalu, Omanu i Pakistanu. Od tamtej pory prowadzona jest akcja poszukiwawcza. Masa powstańcza wyruszyła na ulicę Warszawy z okazji 82. rocznicy wybuchu zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Setki rowerzystów odwiedzi miejsca związane z powstaniem na Ochocie i Mokotowie. Przejazd rowerowy po ulicach Warszawy śladami powstania to już tradycyjny punkt obchodów rocznicowych, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: To jedna z tradycyjnych form aktywności wokół obchodów powstania.

0: Powstania Warszawskiego. To masa powstańcza. Przejazd co roku jedziemy inną trasą. Natomiast rzeczywiście w tym roku jest szczególnie dużo. Już widzę, że część osób, która nie była zarejestrowana, chce się dołączyć. Więc myślę, że będzie w tym roku więcej niż 2000 osób.
1: Każdego roku inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem dorosłych i dzieci. Ludzie jadą nie tylko na rowerach, ale też hulajnogach czy rolkach.
0: To jest rodzaj takiej aktywności, która jest adresowana dla każdego, kto ma rower. To jest w ogóle niesamowite, że tyle osób jakby lubi jeździć po Warszawie, lubi słuchać o historii, lubi słuchać o przeszłości, a z drugiej strony łączy to się z tym, że przejedziemy prawie 20 kilometrów.
1: Masa powstańcza organizowana jest wspólnie przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawską Masę Krytyczną. Odbywa się zawsze w weekend po rocznicy wybuchu zrywu. Wyrusza o 17:00 w ramach upamiętnienia godziny W. System radarowy wykrył obcy obiekt w przestrzeni powietrznej Rumunii. W związku z tym po 15:00 wojsko poderwało dwa myśliwce F-16, by monitorować sytuację. Przez 20 minut obiekt leciał w pobliżu granicy z Ukrainą. Później miał zostać zestrzelony, ale już przez Ukraińców. Pod koniec lipca przez 3 kolejne dni rumuńskie F-16 zestrzeliły 3 rosyjskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie, żeby oszczędzały jutro prąd. Powodem jest wyłączenie elektrowni atomowej w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda z rzeki jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami krytycznych 5 dni, mówi Peter Modzior na nagraniu w mediach społecznościowych. Proszę, by od jutra jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza w przedziale od 18 do 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej. Produkcja prądu całkowicie ma zostać wstrzymana jeszcze dziś.
2: To są aktualności jedynki.
1: Weekend na Mazurach upłynął pod znakiem pokazów lotniczych, a to za sprawą 25. edycji Mazury Air Show, która po raz kolejny odbyła się na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Pokazy obserwowali turyści, którzy spontanicznie pojawili się na lotnisku, ale także stali bywalcy tej imprezy.
3: Pan, widzę, profesjonalnie przygotowany do pokazów.
4: No, siedzę pod parasolem przede wszystkim, nie? Jestem zabezpieczony przed słońcem, przed deszczem ewentualnie.
5: Mamy muzykę, mamy śpiew silników na niebie. W sylwetkach Jaków-52 widać dziedzictwo myśliwców II wojny światowej.
4: No, siedzę na fotelu takim składanym, no nie, mogę sobie go szybko złożyć, zdjąć parasol i przemieścić się w inne miejsce, w ciekawsze na przykład.
3: W zależności od tego, gdzie będzie, co nadlatywać.
4: No, oczywiście. Przyjemnie, spożytecznym, można sobie czas spędzić mile.
1: Swoje umiejętności podczas weekendu pokazywali m.in. piloci z Litwy oraz Niemiec. A z obserwującymi pokazy rozmawiała reporterka radiowej jedynki Ania Zakrzewska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polscy siatkarze pokonali w chińskim Ningbo Amerykanów 3-2 i po raz drugi z rzędu, a w sumie po raz czwarty wygrali Ligę Narodów. Ten ogromny sukces, tak skomentował selekcjoner naszej kadry Nikola Grbić.
7: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem z zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwość. Jeśli oni zagrają, jak zagrali, wrócić i ma cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi i pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz i naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też i pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
6: Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. W drugiej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 2-1. Trener Legii Marek Papszun jest zadowolony z gry swoich

0: podopiecznych.
1: Bardzo zależało nam, żeby wygrać ten pierwszy mecz u siebie, żeby dobrze zaprezentować się naszej publiczności i żeby to był taki dobry prognostyk na cały sezon. Ale też zależało nam, żebyśmy zrobili to, nie powiem, że na swoich warunkach, bo to byłoby brak szacunku trochę do przeciwnika, ale żebyśmy pokazali swoją tożsamość, jakim jesteśmy już zespołem. I uważam, że tak było.
0: Teraz Śląsk-Wrocław gra z Rakowem Częstochowa i w 35 minucie jest bez goli, a o 20.15 GKS Katowice zagra z Radomiakiem. Natomiast my w Radiowej Jedynce już za godzinę rozpoczynamy przy muzyce o sporcie.
2: Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane, wzrastające do dużego. Na południu możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i w Sudetach burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 16 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
2: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza jest w Ełku, w pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, w Augustowie bardzo dobry. Ponad 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości ze słońca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja. Nagle zapadająca ciemność i pierścień ognia na niebie. Wyjątkowe zjawisko nie tylko dla miłośników astronomii. Całkowite zaćmienie Słońca. Kiedy i gdzie będziemy mogli je zobaczyć? W Lecie z Radiem o nadchodzącym zaćmieniu porozmawiamy z Karolem Wójcickim. A Iwona Pawlowicz i Agustin Egurola opowiedzą o fenomenie makareny i innych tańcach kojarzących się z latem i wakacjami.
12: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
13: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu.

0: Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
1: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
0: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
1: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dzieło tych, którzy niosą pomoc i pociechę.
0: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w Kościele na całym świecie.
1: W tych dniach obchodzimy odpust asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjankuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
0: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
2: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Jedynka. To jest radio.
5: 15, prawie 16 minut po godzinie 18. Czas na...
3: Szczęśliwe powroty.

0: W oryginale Steve Miller Band. Tutaj w wykonaniu Fatboy Slima utwór The Joker. Nie bez powodu Fatboy Slim, czyli Norman Cook, brytyjski muzyk, który jest jedną z największych brytyjskich, ale myślę też światowych legend muzyki elektronicznej. Skończył w ubiegłym tygodniu 63 lata. To jest bardzo poważny wiek, a jednocześnie tyle zasług, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, że to jest artysta jak najbardziej wart wspomnienia. Nadal aktywny zawodowo, nadal występujący na różnych imprezach, ale myślę, że te lata świetności, przełom lat 90. i nowego wieku i imprezy, które Fatboy Slim z fanami muzyki elektronicznej rozkręcał w Brighton. To jest już bardzo ważny punkt w historii muzyki tanecznej. Fatboy Slim covery nagrywa rzadko. Tutaj wyjątek The Joker, natomiast bardzo chętnie korzysta z utworów innych artystów, tworząc z nich własne kompozycje, opiera się na tak zwanych samplach, czyli na tych fragmentach, które wybiera sobie z istniejących kompozycji. No i tak właśnie rzecz się ma, jeśli chodzi o utwór Praise You, który na pewno Państwo znają, a jeśli Państwo bywali w młodości w klubach, to tym bardziej. To jest piosenka, którą Fatboy Slim oparł na fragmencie utworu Take Your Praise, który został nagrany 51 lat temu przez amerykańską pieśniarkę, poetkę, działaczkę na rzecz praw obywatelskich Camille Yarborough. I to jest taki utwór, który artystka napisała jako list miłosny do Afroamerykanów, inspirując się chwilą duchowego przebudzenia oraz pewną rodzinną tajemnicą. Niestety po nagraniu tego utworu stacje radiowe odmawiały emisji piosenki, a sama artystka przez lata czuła, że przypięto jej łatkę osoby sprawiającej kłopoty. Fatboy Slim uczynił z tego fragmentu, obudowując go oczywiście w odpowiedni beat, uczynił jeden z największych przebojów klubowych. Tylko czy amerykańskiej działaczce na rzecz praw obywatelskich o taki sukces i taką monetyzację chodziło? No tego nie wiem. No ale jak to brzmi, to posłuchajmy. Najpierw Take Your Praise, a później Praise You.
1: We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to say.

we can work.

Praise You i Fatboy Slim, to już za nami. To program pierwszy Polskiego Radia i audycja Szczęśliwe Powroty. Audycja, w której prezentuję Państwu i opowiadam o historii muzyki za pomocą coverów, nowych wersji znanych piosenek albo też utworów, które po prostu wykorzystują, jak w przypadku, którego słuchaliśmy przed momentem, tylko fragmenty istniejących piosenek i opowiadają zupełnie za pomocą zupełnie innego muzycznego języka inną historię. No niemniej jednak ta audycja Szczęśliwe Powroty to jest dowód na to, że w muzyce już naprawdę wiele rzeczy było i wiele wskazuje na to, że artyści coraz częściej będą korzystać do tych osiągnięć, do tych utworów, które wcześniej nagrali starsze koleżanki i starsi koledzy. Nie dlatego, że nie mają własnego pomysłu na siebie, ale też dlatego, ale między innymi dlatego, tak mi się wydaje, i to jest chyba najpiękniejsze w tej całej coverowej historii, żeby młodemu pokoleniu przypomnieć o utworach, które choćby przez to, że nie są często grywane w radiu, a już na pewno nie są podpowiadane przez algorytmy, jeśli chodzi o muzyczne serwisy streamingowe, żeby przypomnieć te utwory, które są ważne, które stanowią kanon muzyki współczesnej, które po prostu świadczą o tym, albo inaczej, pomagają budować nam dobry muzyczny gust. No to teraz będzie grupa Acromatics, która specjalizuje się w takich elektroniczno-leniwych brzmieniach. To wszystko, co tworzy ten zespół, myślę, że śmiało można ująć w jednym pojęciu dream popu, który bardzo wiele wspólnego ma z muzyką popową, takimi marzeniami sennymi tworzonymi przez artystów w latach 80. No i grupa Chromatics postanowiła na swojej debiutanckiej płycie przypomnieć o jednym z najpiękniejszych utworów w historii muzyki, czyli o Running Up That Hill Kate Bush. I przygotowali grupy Chromatics przygotowali własną wersję tego utworu. Naprawdę uwielbiam Kate Bush, ale myślę sobie, że ta wersja też jest urzekająca w swojej prostocie, w swoim leniwym snuciu się i jakiejś takiej zmysłowości niewypowiedzianej. No i też Kate Bush, w ogóle Kate Bush to jest artystka, która ma niewiele coverów na swoim koncie, to znaczy inaczej, niewiele coverów, niewiele utworów z jej repertuaru zostało skoverowanych, a jeśli już, to są bardzo takie dziwne aranżacje, często opierające się tylko na jednym dźwięku albo jednym słowie wyjętym z repertuaru Kate Bush. Tymczasem artystka nagrała 10 solowych albumów, co prawda zagrała tylko dwie trasy koncertowe, potem powiedziała: dziękuję, nie jestem tym w ogóle zainteresowana, ale za to tych piosenek jest, pięknych piosenek jest mnóstwo. My staramy się je Państwu przypominać w programie pierwszym Polskiego Radia, no i zrobimy to i dziś, zwłaszcza, że Kate Bush obchodziła urodziny niedawno. Running Up That Hill, Chromatics, później This Woman's Work, przepiękna opowieść snuta przez Elle Henderson, no i na koniec jeszcze Modi, Army Dreamers.

0: Army Dreamers z repertuaru Kate Bush w programie Szczęśliwe Powroty, w programie pierwszym Polskiego Radia. Za 17 minut będzie godzina 19, to teraz co? Kabaret starszych panów. Co państwo na to powiedzą? No, kultowa audycja telewizyjna, kultowy program telewizyjny i audycja telewizyjna, bo w przypadku tego programu, no to najpierw była premiera w telewizji, a później na antenie Polskiego Radia jako słuchowisko był ten wieczór, a właściwie popołudnie, bo od popołudnia starszych panów wszystko się zaczęło. To jest historia nie tylko wielkiej przyjaźni starszych panów, czyli Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. To jest także historia polskiej kultury, bo w kabarecie starszych panów pojawiali się Irena Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, Kalina Jędrusik, Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski, Edward Dziewoński i wielu, wielu innych. Program prowadzony był na żywo z Placu Powstańców w Warszawie. Tam była siedziba Telewizji Polskiej wówczas. Tam jest dzisiaj, do dziś jest tabliczka upamiętniająca, że to właśnie w tym budynku był nagrywany kabaret starszych panów. Natomiast utwory, które pojawiały się w kabarecie, były rejestrowane już wcześniej i odtwarzane z playbacku. Wielu artystów sięga po ten piosenkowy kunszt w wydaniu obu starszych panów, bo to są świetne teksty, świetne melodie. No trzeba mieć trochę głosu, żeby się z nimi zmierzyć. Trzeba mieć talent, to bez wątpienia. W 2010 roku między innymi ukazała się taka płyta Starsi Panowie, za którą odpowiadali Maciej Maleńczuk i Paweł Kukiz. A na tej płycie pojawiły się między innymi Ewelina Flinta, Kaja i Renata Przemyk. Z tej płyty właśnie teraz Maciej Maleńczuk Bez Ciebie, a później będzie Ewelina Flinta Utwierdź Mnie.
1: Bez ciebie jestem tak smutny, jak kondukt w deszczu pod wiatr. Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pani. Bez ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypadł z sani. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki i wytłuc może mnie grad. Bez ciebie jestem tak nudny, jak festiwale na cześć. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. Bez ciebie jestem niepełny, jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny, homo mtła, chudra i wół. Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś.

i rusz. Od stołu wstań z imienin, wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź. Przy tobie będę pogodny, bo skąd bym smutek brać miał? Przy tobie będę podobny strukturą torsu do skał. Przy tobie będę upojny, jeżeli idzie o głos. Przy tobie będę przystojny, urodą silną jak cios. Przy tobie będę subtelny, jak woń łubina wśród pól. Przy tobie będę tak dzielny, jak ten, co zginął nam król. Przy tobie będę artystą, od wzruszeń duszy do łez. Przy tobie będę z umysłu, inteligentny jak pies. Przy tobie w jednej osobie, efebem będę ja bądź poetą, mędrcem, a z kobiet dużą blondyną ty bądź. Więc kimś była, włóż na siebie coś i rusz. Jeżeliś w śnie jest

Za 9 minut godzina 19 przed momentem Ewelina Flinta i Utwierdź mnie z kabaretu starszych panów. Oczywiście oryginalne wykonanie Kalina Jędrusik i my przy repertuarze Kaliny Jędrusik zostaniemy. Za chwilę Maria Dębska, która wcieliła się w postać tej aktorki w utworze Dla ciebie jestem sobą, a ja byłam dla państwa tutaj do godziny 19. Szczęśliwe powroty powrócą za tydzień. Do usłyszenia. Ula Kaczyńska.

0: nikim więcej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie

0: 17. Słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Poważny i tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się między Sanokiem a Przemyślem na trasie 28. Jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia w wyniku zderzenia osobówki z motocyklem niedaleko Leszczawy Dolnej. To na 311 km krajowej 28. Droga pozostaje zablokowana, a objazd jest możliwy m.in. trasą wojewódzką 890, chociażby przez Roztokę i okolice Arłamowa. Na S6 problemy między Słupskiem a Lęborkiem, na odcinku od węzła Redzikowo do MOP-u Paprzyce. Samochód osobowy uderzył w bariery i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka. Jednocześnie zakończyły się problemy na trójmiejskiej obwodnicy, czyli także na drodze S6. Wcześniej między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk Osowa samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na S7 trzeba wzmóc czujność między Kielcami a Jędrzejowem, bo doszło tam do kolizji trzech osobówek i pojazdy blokują jeden pas w kierunku Krakowa. Droga numer 7 korkuje się wyraźnie przed wjazdem do Warszawy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Korek mamy m.in. w Czosnowie, korek także w Dziekanowie Leśnym oraz za Łomiankami. Za nami już problemy między Dęblinem a Kockiem i w pełni powinna być przejezdna trasa 48 w pobliżu Sobieszyna. To właśnie na tej drodze zderzyły się wcześniej dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na dojeździe do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej, czyli na drodze 49 mamy korek. Natomiast na Zakopiance już coraz płynniej, chociaż na dojeździe do Krakowa w Libertowie jeszcze się korkuje.
6: Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Polscy strażacy już gaszą pożary w Hiszpanii. Dzisiaj pierwszy dzień ich akcji. To dron był obiektem, który wdarł się w przestrzeń powietrzną Rumunii. Jest potwierdzenie. Niedługo minie rok prezydentury Karola Nawrockiego. Skrajne opinie rządzących i opozycji na temat działań prezydenta. Polscy strażacy, którzy wylecieli wczoraj do Hiszpanii, aby walczyć z pożarami, są już w akcji. Pierwsza 35-osobowa grupa zakwaterowana w Toledo ruszyła do działań w pobliżu położonej około 100 km od Madrytu miejscowości Avila. Pracują z użyciem podręcznego sprzętu w modułach GFFFF, czyli Grand Forest Firefighting, mówił w Polskim Radiu 24 rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gral.
7: Tutaj strażacy wykorzystują podręczny sprzęt gaśniczy, przede wszystkim różnego rodzaju przenośne pompy plasakowe i dzięki temu mogą dotrzeć w najbardziej niedostępne rejony i tam prowadzić działania związane z likwidacją pożarów lasu. I nasz ten kontyngent jest drugim co do wielkości kontyngentem na terenie Unii.
6: W operacji gaszenia pożarów w Hiszpanii do końca miesiąca weźmie udział w sumie 105 polskich strażaków. Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły koło wsi Periprawa we wschodniej Rumunii. Nie wyrządziły żadnych szkód, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Jednocześnie nie podaje informacji o pochodzeniu maszyny. Wcześniej dron był przez 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii. Pod koniec lipca

0: A przez trzy kolejne dni rumuńskie F-16 zestrzeliły trzy rosyjskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, policja zatrzymała 18-latka, który wczoraj na wrocławskim osiedlu Muchobór przed klatką schodową ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa to Ukrainiec. Radio Wrocław rozmawiało ze świadkiem, który ratował na osiedlu kobietę.
1: To mówiła, że zapytał ją w autobusie o jakąś drogę. Na kamerach właśnie też widzieliśmy, bo ona wyszła pierwsza, ona za nią. Jeszcze drzwi się nie zamknęły i już wyciągał nóż.
0: Młoda kobieta ma kilka ran kłutych, walczy o życie w szpitalu. Sprawca został zatrzymany przez policję wkrótce po zdarzeniu. Nie wiadomo, jaki był motyw jego działania. W Polsce przybywa tymczasem przypadków nienawiści na tle narodowościowym. Ekspert apeluje do polityków o opamiętanie. Doktor habilitowany Konrad Pędziwiatr z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówi, że w tym roku liczba ataków na obywateli innych narodowości wzrosła o 1/3 wobec ubiegłego roku.
2: Jeśli chodzi generalnie o migrantów, to w kontekście statystyk przestępczości oni są niedoreprezentowani. Jakby nie mamy problemu i nie można robić kalek z Europy Zachodniej i przekładać to na rzeczywistość polską. A jednocześnie mamy właśnie taką ogromną bezkarność wielu polityków, szczególnie oczywiście prawicy i skrajnej prawicy, którzy w taki nienawistny sposób wypowiadają się na temat imigrantów. No i nie trzeba ogromnej wyobraźni, żeby zrozumieć, że to może się przekładać na rzeczywistość społeczną. Się niestety przekłada.
0: Ekspert dodaje, że przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi możliwa jest radykalizacja języka. Może się to przełożyć na większą agresję wobec osób innych narodowości.
3: To są aktualności jedynki.
0: 6 sierpnia przypada pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Negatywnie jego rządy oceniają politycy sejmowej większości. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Karol Nawrocki jest siewcą destrukcji.
4: Jego liczne weta to jest przykład, w jaki sposób sypać piasek w tryby rządowi, ale tak naprawdę niszczenie również interesów Polaków. Mogliby mieć niższe ceny benzyny, gdyby nie weto pana prezydenta, mogliby mieć rozwody pozasądowe, gdyby nie weto prezydenta, mogliby mieć ustawę o statusie osoby najbliższej, gdyby nie weto pana prezydenta. W związku z tym Nawrocki jest tak naprawdę szkodnikiem, jeśli chodzi o blokowanie dobrych zmian dla Polaków.
0: Marcin Chorała z klubu Rozwój Plus mówi, że bardzo dobrze ocenia prezydenturę Nawrockiego. Pytany o to, co wymaga poprawy, odpowiada, że prezydent mógłby być bardziej aktywny na krajowej scenie politycznej.
5: Gdyby tylko chciał, to mógłby się skoncentrować na właśnie podpisywaniu ustaw, wetowaniu, wręczaniu orderu, państwowych obchodach. Ale Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej. I gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
0: W drugiej turze zeszłorocznych wyborów prezydenckich Karol Nawrocki zyskał 51% głosów, nieznacznie wygrywając z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane, wzrastające do dużego. Na południu możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 16 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
6: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja, jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
4: Wywiad Rzeta.
5: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Jest 9 minut po 19.
3: Przy muzyce o sporcie.
7: Sylwia Urban, dobry wieczór. Przed nami prawie 2 godziny spotkania ze sportem i z dobrą muzyką. Opowiemy o tym, jak grali nasi siatkarze w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Będziemy na stadionach piłkarskich i zrelacjonujemy mecze drugiej kolejki Ekstraklasy oraz pierwsze gole Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze MLS. Będzie rajd Finlandii z Tymoteuszem Abramowskim, a Bartłomiej Marszałek przekaże wieści z Kirgistanu, gdzie odbyła się druga runda Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1. Będzie też wioślarstwo i Mistrzostwa Europy w Vareze we Włoszech i rozmowa z Alicją Rosolską, która zapowie koniec swej tenisowej kariery. Przeniesiemy się do Gdyni, gdzie rusza kolarski Tour de Pologne, a w studiu odwiedzi nas czołowa polska rugbistka, mistrzyni Europy Ilona Zajszluk. To wszystko i jeszcze więcej prawie do 21. Zapraszam.

0: Polscy siatkarze po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Narodów. Dziś w finale tych rozgrywek w chińskim Ningbo pokonali w 5 setach Amerykanów. O tym Cezary Gurjew.
1: Polscy siatkarze po raz trzeci wygrali rozgrywki Ligi Narodów, ale oczywiście do tej statystyki trzeba dodać złoto Ligi Światowej z 2012 roku. Rozgrywki w 2018 roku zmieniły nazwę, ale ostatnia seria jest niezwykła. 2023-2025 rok i dzisiejsza wygrana. Spotkanie finałowe z wieloma cudownymi akcjami, ale też z licznymi prostymi błędami. Jednak w finałach są wielkie emocje i piękno schodzi często na dalszy plan. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 25-21. W drugim mieli kilka błędów w decydujących momentach i przegrany set 21-25. W trzecim secie wysokie prowadzenie w końcówce 19-15, ale ostatecznie przegrana 25-27. W czwartym secie, gdy pewność gry stracił ostatnio bardzo dobrze atakujący Bartłomiej Błądź, to trener Nikola Grbić zdecydował się grać trzema przyjmującymi. Wilfredo Leon de facto został atakującym i wspierali go na skrzydłach Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. W tym secie, podobnie jak w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w konfrontacji z Amerykanami głównym motywatorem został Tomasz Fornal, który do dobrej gry w ważnych momentach dodał asy serwisowe. Było to bardzo ważne, aby wygrać seta 25-23, złamać pewność siebie rywali i doprowadzić do piątego seta. W decydującej partii koncertowa gra obrońców tytułu, świetne bloki i wygrana 15-10. Mecz finałowy wymarzony ze względu na zmienność akcji. Amerykanie byli bardzo bliscy zwycięstwa. Przez długi czas dyktowali warunki, ale biało-czerwoni pokazali wielki charakter. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Imponował dziś Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów i był najbardziej wartościowym i wszechstronnym zawodnikiem. Wilfredo Leon z 15 punktami po raz kolejny potwierdził, że jego obecność jest bardzo potrzebna drużynie. Polska zdobyła 12 punktów w bloku i tutaj ciągle wysoka forma Bartłomieja Lemańskiego i Szymona Jakubiszaka. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Pomeczowa opinia libero Jakuba Popiwczaka.
2: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
1: Trener Nikola Grbić szczęśliwa. Ja przypomnę, że zaskoczył dziś wszystkich, stawiając od czwartego seta na 3 przyjmujących.
3: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej, będzie inaczej.

0: Absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali są. Wrócić i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi i pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to, co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz. Czekamy na Kevina, on jeszcze nie jest na swoim poziomie, na który może być. Jedna rzecz, że nie chciałem go puścić w jednym momencie, który naprawdę mieliśmy dużo problemów w ataku z prawego. On może zagrywać, on może blokować, ale jeszcze ma jakieś problemy w ataku i dlatego nie chciałem go zostawić w trudnej sytuacji. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A już za chwilę będziemy na piłkarskich stadionach.

0: Na polskich boiskach trwa druga kolejka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. W tej chwili kończy się mecz Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. To spotkanie obserwuje Robert Radczak. Dobry wieczór, Robercie. Kto jest bliżej zwycięstwa?
1: Na niespełna 7 minut przed końcem podstawowego czasu gry we Wrocławiu Raków prowadzi ze Śląskiem 1-0 po gol zdobytym w 60.

0: 10 minucie przez Mahira Emerliego. Zespół Częstochowy zapracował sobie na tego gola, bo przez te 60 minut był zespołem, który był po prostu minimalnie lepszy od Śląska. Ale wrocławianie od straty gola atakują. Kolejny atak Śląska. Teraz piłka przed polem karnym drużyny Rakowa Częstochowa. Stramiec Talar w polu karnym w setnym meczu szuka swojej szansy na doprowadzenie do remisu, ale póki co częstochowianie wyprowadzają piłkę poza obręb swojego pola karnego. No i od własnej bramki będzie rozpoczynał Kacper Trelowski. Pierwsza połowa to nieznaczna przewaga Rakowa Częstochowa, który stworzył więcej sytuacji podbramkowych, miał większe posiadanie piłki, strzałów 13 do 3, ale tylko po jednym strzale celnym z obu stron. No i wynik 0 do 0. To spotkanie już w pierwszej połowie zostało przedłużone przez sędziego Szymona Marciniaka aż o 9 minut, ponieważ kibice obu drużyn tutaj mocno dopingowali, ale to kibice Śląska dwukrotnie odpalili race, które całkowicie zasłoniły dymem boisko i była konieczność przerwania gry. W doliczonym czasie próbował Makuch z pola karnego, ale nie trafił do siatki. Potem były jeszcze szanse dla obu zespołów, wynik nie uległ zmianie, bo wcześniej oba zespoły były nieskuteczne. Już w 15 minucie Emeryl z pola karnego strzelał głową obok słupka bramki Śląska. W 28 minucie Niemczycki odbił piłkę lekko uderzoną przez Emeryliego, a dobitkę Amełaja zdołał zablokować Rosiak. Potem była kontra Śląska i Piotr Samiec-Talar był sam na sam z Kasprem Trelowskim, ale przegrał to starcie w 30 minucie. Tomasz Pieńko uciekł Tomasiewiczowi i po indywidualnej akcji wpadł w pole karne. Był w polu karnym Śląska, ale w sytuacji sam na sam z Karolem Niemczyckim nie zdołał oddać celnego strzału. I w 40 minucie jeszcze próbował Emery, ale i tym razem z 20 metrów strzelił ponad poprzeczką bramki Śląska. Wrocław to też do przerwy. Kibice goli się nie doczekali. No a potem po zmianie strony śmielej ruszył Raków po zmianach dokonanych przez trenera Kroczka. Częstochowianie byli groźniejsi, no i wreszcie nadeszła ta 60 minuta, kiedy to Mahir Emreli wykorzystał zawahanie Cypryjczyka Christodu i uciekł obrońcy Śląska, poczuł miną bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki Śląska. Od tego momentu lepiej zaczęli grać wrocławianie. W 68 minucie Trelowski zdjął piłkę z głowy Dembele, a po chwili ten sam zawodnik ze Śląska Wrocław źle złożył się do strzału przeroką w polu karnym Rakowa Częstochowa. No i piłkę przyjęli obrońcy, ale Śląsk znowu atakuje. Teraz z prawej strony Matsenko próbuje wbić piłkę w pole karne. Tutaj piłka trafia z powrotem do Samca Talara. Będzie uderzone, ale ta piłka została zablokowana po raz kolejny przez obrońcę, ale wrocławianie nie rezygnują. W końcu piłka wpada na 15 metr i zostaje wybita poza połowę, którą broni Raków Częstochowa. I teraz znowu dobre przejęcie przez Laminę Ba i zawodnik z Mauretanii odgrywa do środka boiska. Śląsk szuka swojej szansy, ale póki co na 4 minuty przed końcem podstawowego czasu gry przegrywa z Rakowem 0 do 1.
1: Bardzo dziękuję za relację.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Do Roberta jeszcze wrócimy, a teraz dowiedzmy się, jakim wynikiem zakończył się mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. O tym Tomasz Kowalczyk.
3: Piłkarze Legii Warszawa wygrali z Zagłębiem Lubin 3-1. To goście wyszli na prowadzenie już w 4 minucie, kiedy Kerk dośrodkował z rzutu rożnego. Ławniczek przedłużył piłkę z 7 metra do Filipa Kocaby, a ten z bliska, niemal z linii pola bramkowego, głową umieścił ją w siatce. Legioniści chcieli szybko zareagować. Pierwszy celny strzał Szymańskiego w 14 minucie wybronił Jasmin Buric. Boczną siatkę ostrzelali Kapustka i Winagr, ale w końcu stołeczna ekipa znalazła sposób na strzelenie gola. W 25 minucie Wszołek dośrodkował w pole karne, a Łukasz Zjawiński strzałem głową trafił precyzyjnie na 1-1. Legioniści szukali kolejnych okazji. W 30 minucie Bartosz Kapustka trafił w słupek. 2 minuty później Mileta Rajowicz po strzale głową posłał piłkę do bramki, ale okazało się, że na spalonym był Deziel i sędzia Karol Arys po interwencji VAR-u trafienia nie uznał. Zagłębie specjalnie nie zmieniało swojego stylu gry, ale w drugiej połowie w końcu zawodnikom Leszka Ojrzyńskiego udało się wypracować sytuację. Niewidoczny w pierwszej połowie Marcel Reguła minął dwóch zawodników i z okolic linii pola karnego trafił w poprzeczkę. Legia po krótkim przestoju szybko się ocknęła. Między 60 a 70 minutą szans nie wykorzystali Rajowicz, Augustyniak i Żewłakow. Ale w 72 minucie było już 2-1. Do piłki dośrodkowanej z prawej strony pola karnego dopadł Winagr i technicznym strzałem pokonał Buricia. Zagłębia.

0: Gołębie praktycznie nie podjęło rękawicy, a Legia ustaliła wynik spotkania w doliczonym czasie. Po dośrodkowaniu Bicza Chciana Adamski z 4 metrów trafił do bramki na 3-1. Tak spotkanie ocenił trener Legii Marek Papszun.
1: Mecz w takim podniosłym tonie dla Legii Warszawa, dla warszawiaków. Rocznica powstania warszawskiego, oddanie hołdu powstańcom, kibice przygotowali kapitalną oprawę i możemy być tylko dumni. Jeżeli chodzi o te kwestie sportowe, no to przede wszystkim bardzo zależało nam, żeby wygrać ten pierwszy mecz u siebie, żeby dobrze zaprezentować się naszej publiczności i żeby to był taki dobry prognostyk na cały sezon, ale też zależało nam, żeby myśmy zrobili to, nie powiem, że na swoich warunkach, bo to byłoby brak szacunku trochę do przeciwnika, ale żebyśmy pokazali swoją tożsamość, jakim jesteśmy już zespołem i uważam, że tak było.
0: A to opinia szkoleniowca gości Leszka Ojrzyńskiego.
2: Szkoda, bo zostaliśmy wypunktowani w tej drugiej połowie przede wszystkim przez doświadczenie zawodników. Tutaj też mocną ławkę, bo przecież zmiany Bicza Chcian czy Reca, to nie muszę nikomu przedstawiać tych zawodników i przede wszystkim też Adamski, który gdzieś tam wracał po kontuzji i tutaj tą bramkę trzecią zdobył i szkoda, musimy wyciągnąć wnioski, musimy pracować dalej.
0: Przypomnę, Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 3-1.
3: O 20.15 GKS Katowice zagra z Radomiakiem, ale wróćmy teraz do Wrocławia, bo tam chyba zmienił się wynik i Śląsk nie przegrywa już z Rakowem. Ponownie łączymy się z Robertem Radczakiem.
4: 89. minuta dobiega końca, mamy 1-1, Śląsk atakuje i gol! Piotr Samiec, Talar, 2-1, ależ powrót Śląska w tym pojedynku. Oszalał stadion we Wrocławiu, 23 tysiące kibiców teraz wznosi w górę ręce w geście radości, bo wrocławianie poszli za ciosem i prowadzą z Rakowem 2-1, a wszystko zaczęło się w 87. minucie, kiedy to atakujący Śląskę wreszcie dopiął swego i po tym, jak Kacper Trelowski odbił piłkę uderzoną z pola karnego przez Dembele prosto pod nogi Luki Marianca, zespół Śląska doprowadził do remisu po trafieniu zawodnika z Bośni i Hercegowiny. No a teraz konsekwentnie atakujący Śląsk poszedł za ciosem i tym razem Piotr Samiec-Stalar, rozgrywający setny pojedynek w Ekstraklasie, strzela gola, być może na wagę 3 punktów. 4 minuty zostały doliczone przez sędziego Szymona Marciniaka do tego pojedynku, zatem jeszcze będzie sporo tutaj emocji na stadionie we Wrocławiu. Mówiłem o tym, że po stracie gola w 60. minucie, kiedy do środki Śląska trafił Mahir Emreli, zespół Terera Andy Szymundzy rzucił się do ataków i próbował zespół Częstochowy tutaj kontratakować, próbował łapać zespół Śląska na własnej połowie na kontrataki, ale póki co Śląsk szczęśliwie się broni, między innymi w 79. minucie zablokowany na 5. mecze przez Macenkę został Adin Molnar. Tu była doskonała sytuacja na drugiego gola dla Rakowa, no ale ta niewykorzystana sytuacja okrutnie zemściła się na zespole trenera Dawida Kroczka i teraz Śląsk znowu w natarciu. Wrocławianie szukają dodatkowego gola, który zamknie to spotkanie. Na razie jest 2-1, ale nie rezygnują zawodnicy Ante Szymundzy, by tutaj podnieść jeszcze wyżej tę poprzeczkę. Przegrali w Zabrzu po dobrym meczu z Górnikiem 1-2, podobnie jak na własnym boisku przegrał zespół Rakowa Częstochowa. No i teraz wrocławianie rzutem na taśmę odrabiają straty. Zamilkła kilkusetosobowa grupa kibiców, która przyjechała oglądać to spotkanie z Częstochowy, a tymczasem szał radości na trybunach po stronie kibiców Śląska, którzy w liczbie blisko 23 tysięcy są tutaj na stadionie Tarczyńskie Arena. Czekali zawodnicy Śląska i kibice na powrót do Ekstraklasy od 16 maja 2025 roku, kiedy tutaj na tym stadionie ostatni raz Śląsk rywalizował w Ekstraklasie, remisując z Jagiellonią 1-1 i tylko 3 piłkarzy pozostało z tamtego pojedynku w składzie Śląska. Macenko, który już opuścił zespół Śląska w tym pojedynku, budynku na ławkę rezerwowych jest Piotr Semeszalar i Mark Linares, a tymczasem Raków szuka teraz okazji do wyrównania. Piłka w pole karne, podbita i była szansa, ale świetnie na linii pola bramkowego Karol Niemczycki zbiera tę piłkę uderzoną przez Adama Bassę, który pojawił się niedawno na boisku. Były zresztą

0: Piłkarz Śląska Wrocław i teraz Śląski już rusza z kolejnym atakiem. Przyspieszają Wrocławia, nie jest. Dembele na lewej stronie podciąga piłkę na wysokość pola karnego. Jest tutaj niestety dla Wrocławia niecelne podanie i teraz będą próbowali atakować zawodnicy trenera Kroczka. Ten pogania ich, by szybciej realizowali te zadania ofensywne, bo już coraz mniej czasu. Niespełna dwie minuty doliczonego czasu przez Szymona Marciniaka. No i teraz troszkę przyspieszył Patryk Maku. Piłka w pole karne, ale tutaj dobrze Lamine Ba wybija tę piłkę poza obwód szesnastki. Teraz Piotr Stalar pędzi 2-1. Jest wysunięty bramkarz i teraz piłka do Dembele. Ten na linii pola karnego mija obrońcę i został zablokowany przez Didiona Deboy i była to szansa znakomita, by Śląsk podwyższył prowadzenie na 3-1. Ale jeszcze Raków lewą stroną przedziera się Michael Ameju, aktywny w pierwszej połowie, dośrodkowywał kilka razy, ale z tych jego dośrodkowań ani razu nie skorzystał Mahir Emreli, który w 73 minucie opuścił boisko po tym, jak strzelił pierwszego gola w tym pojedynku. I teraz znowu Śląsk atakuje niezmordowanie prawym skrzydłem, przedziera się wprowadzony w drugiej połowie Mariusz Malec, ale odegrał do Piotra Samca Talara. Kapitan Śląska wycofuje do bramkarza i koniec meczu. Szymon Marciniak kończy zawody po tym, jak Śląsk przegrywał od 60 minuty 0-1 po golu Mahira Emreliego dla Rakowa Częstochowa. Potem dwa zabójcze trafienia w 87 minucie. Luka Marianac doprowadza do wyrównania, a już w doliczonym czasie gry do bramki Rakowa trafia Piotr Samiec-Stalar. Kacper Trelowski wyciąga piłkę z siatki i Śląsk pokonuje Raków Częstochowa 2-1.
1: Bardzo dziękuję za relację. To był Robert Radczak, a zatem dzisiaj gospodarze wygrywają. Śląsk Wrocław pokonał Raków 2-1, a Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Dziś grała też pierwsza liga piłkarska. W drugiej kolejce spotkań Ruch Chorzów przegrał z Miedzią Legnica 0-2 i Stal Mielec zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-3. O 19.30 rozpoczął się mecz Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Puszczą Niepołomice, ale na razie bez goli. A już za chwilę przeniesiemy się za ocean, bo Robert Lewandowski rozpoczął strzelanie w amerykańskiej lidze MLS.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego Chicago Fire wygrał przed własną publicznością z Charlotte FC 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ligi MLS. Łączymy się z Janem Pachlowskim. Dobry wieczór, Janku.
3: Kłaniam się nisko.
1: Radość w drużynie strażaków jest pewnie duża.
3: I też wśród polskich fanów tutaj w Stanach Zjednoczonych, którzy wspierali Roberta i czekali na odblokowanie się, bo rzeczywiście to jest duża sprawa. Jest dynamiczny, inteligentny i błyskotliwy. Świetnie rozumie i czyta grę, a co najważniejsze, w polu karnym jest bezlitosnym egzekutorem. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek serii bramek, mówił po meczu trener Fire Greg Berhalter. Polak wyrównał stan meczu w 20 minucie, popisując się takim potężnym strzałem za pola karnego. Drugiego gola tego wieczoru Lewandowski strzelił w 68 minucie. Mówimy o sobotnim wieczorze tutaj czasu chicagowskiego. U państwa to była noc soboty na niedzielę. Lewandowski trafił w dolny lewy bóg bramki, zapewniając zwycięstwo ekipie Fire, która, taka ciekawostka, rozgrywała swój pierwszy mecz u siebie od ponad 2 miesięcy, bo po pierwsze mundial, a pamiętamy, że to spotkanie, które miało odbyć się zaraz po mundialu z Vancouver, zostało przełożone. To było 2 tygodnie temu ze względu na bardzo złą jakość powietrza w Chicago. Sam piłkarz na konferencji prasowej tak podsumował swój występ. Posłuchajmy również takiego żywiołowego komentarza w amerykańskiej telewizji, jak nasz napastnik zdobywał bramki.
4: Każda pierwsza bramka w moim nowym klubie zawsze jakby jest dedykowana mojemu tacie, który gdzieś tam na pewno patrzy na mnie z góry, tak samo było dzisiaj, więc na pewno to wiele dla mnie znaczy. Trochę wiedziałem, że jakby dla mnie to jest ciągle okres przygotowawczy. Oczywiście te 3 tygodnie to jest duża różnica. W tym tygodniu naprawdę fajnie popracowałem, tu czułem już na treningach w nogach, że jest więcej siły, że więcej powera i to czułem.
5: Lewandowski! Lewandowski! Welcome to Major League Soccer!
3: Gwiazdor Chicago Fire już tu jest, pisze w swoim tytule oficjalna strona Ligi MLS i dalej w artykule czytamy. Robert Lewandowski, napastnik, którego nie trzeba...

0: Trzeba przedstawić, potrzebował zaledwie 20 minut w swoim debiucie w Soldier Field, by zdobyć pierwszą bramkę dla Chicago Fire. W drugiej połowie przejął kontrolę nad meczem wspaniałym strzałem, zdobywając gola, który okazał się zwycięskim trafieniem. Na trybunach słynnego Soldier Field zasiadło kilka tysięcy polskich kibiców. Nie zabrakło transparentu z kotwicą nawiązującego do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Janku, Robert Lewandowski jest w Chicago Fire, a gdzie jest Jeremy Sochan, nasz znakomity koszykarz?
0: Pewnie ta droga amerykańska Jeremiego Sochana i Roberta Lewandowskiego któregoś dnia w najbliższych miesiącach się zetnie. Krótka przygoda Jeremiego Sochana z New York Knicks dobiegła właśnie końca. Przypominamy Państwu, że Polak był zawodnikiem obecnych mistrzów NBA od lutego. Jak podała stacja ESPN, 23-letni Sochan uzgodnił właśnie warunki rocznego kontraktu z drużyną Portland Trail Blazers. Jeremy Sochan znajduje nowy dom w Trail Blazers po rozczarowującym pobycie w Knicks, pisze w takim pierwszym komentarzu New York Post. Dokładne szczegóły umowy naszego koszykarza z klubem Sportland nie zostały jeszcze ujawnione. Jeśli pomijając poprzedni sezon, Sochan ma za sobą udany okres widzy NBA, odkąd w 2022 roku został wybrany przez Spurs numerem 9 w drafcie. W trakcie swoich pierwszych trzech sezonów NBA Sochan notował średnio ponad 11 punktów na mecz. W zeszłym sezonie było dużo słabiej i dobrze, że poszedł do słabszego klubu, bo tam ma szansę się rozwijać, przede wszystkim więcej grać, mieć lepsze statystyki i wierzymy, że po tym słabszym sezonie wszystko co najlepsze jest przed Jeremym Sochanem, jak i także przed naszą drugą gwiazdą w Stanach Zjednoczonych, Robertem Lewandowskim.
1: To był Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.

0: Polski również naszą wspaniałą rugbistkę Ilonę Zajszluk. Dobry wieczór, cześć Ilona.
1: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za takie miłe introdukcje.
0: Dokładnie tydzień temu zdobyłyście w Splicie złoty medal Mistrzostw Europy. To już drugi w waszej historii złoty medal Mistrzostw Europy. Opowiadaj, jak było w tym

0: w trakcie tej drogi mieliśmy bardzo mało zgrupowań i już była taka atmosfera przed pierwszym turniejem, że być może nie uda się nam zdobyć podobnych wyników jak wcześniej. Rok temu zajęliśmy drugie miejsce. No i ten podium już jest słodki dla nas. My już więcej chcemy i więcej zawsze oczekujemy, że będziemy na tym podium. A to, co się wydarzyło w Hamburgu i w Splicie, to było zaskoczenie dla nas wszystkich, bo dziewczyny naprawdę grały z całego serducha. Wiem, że ja grałam przez to, że tak bardzo kocham ten sport i żadna przeszkoda nie była taką wielką, żeby przeszkodzić na drodze do tego medalu.
1: No właśnie, bo dodajmy i powiedzmy państwu, że Mistrzostwa Europy w Rugby 7 składają się z dwóch turniejów. Pierwszy był w Hamburgu, drugi był w Splicie. No i w tym Splicie doszły do finału. W finale grałyście z Irlandkami. Nie jest troszeczkę żal, że wygrałyście złoto, ale przegrałyście ten finał?
0: Tak, zawsze jest taki niedosmak. Zawsze chce się mać te fizyczne pierwsze złoto z tego turnieju. W klasyfikacji generalnej jednak byliśmy jako pierwsze, tylko że reprezentacja Irlandii pokonała nas w tym finale. Bardzo, bardzo fajny był mecz. Widać było, że im mocno zależało na tym, żeby wygrać z nami, bo dla nich brakowało jeszcze wielu punktów, dlatego żeby trafić do generalnej klasyfikacji na podium. Oni potrzebowali tego meczu wygrać, więc wiedzieliśmy, że będzie zawzięta walka, ale być może gdzieś tam z tyłu głowy już było, że jesteśmy już mistrzyniami Europy po pokonaniu Hiszpanii w półfinale, co też był nielatwy mecz.
1: No i również dzięki temu, że Francja nie doszła do najlepszej czwórki.
0: Tak, tak. Rugby 7 jest bardzo nieprzewidywalna dyscyplina. Tam mecz się nie równa. W każdym wypadku może wygrać jakaś drużyna i zależy od stylu gry, zależy od szybkości różnych zagrywek i jak pokazuje doświadczenie, nie można nie doceniać żadną z tych drużyn w Europie. To jest bardzo ciasno, wszystkie mogą podejść do tego podium, więc reprezentacja Niemiec pokonała Francję w quarterfinal i tym samym mieliśmy troszeczkę łatwiejsze przejście do złota.
1: A ile ty przyłożeń zdobyłaś w całym tym turnieju w Splicie? Liczyłaś?
0: No trzeba policzyć. Ja wiem, że w meczu z Hiszpanią było bardzo, bardzo kolorowo, hat-trick. Bardzo się cieszę, jak coś takiego się udaje zrobić, ale wiem, że ten sukces, to przełożenie to jest również taka praca drużyny i wszystko, co dziewczyny robią przed, jak Ania Klichowska odzyskuje piłę, jak Julia Drozgała kopie idealnie na 10 metrów, jak wszystkie dziewczyny przekazują tę piłę tak prezycyjnie, napędzają to w takim tempie, że po prostu ja jestem taką wiszenką na torcie, bo jestem na skrzydle i jestem ostatnią osobą, do której trafia ta piła i zazwyczaj jest już taka presja tego, że to trzeba przełożyć.
1: No właśnie, na skrzydle. Ty bardzo szybko z tą piłką, jak już ją dostaniesz, biegniesz i nie dajesz jej sobie nikomu wydrzeć. Ile masz na 100 metrów?
0: Różni wyniki bywają. Staram się jak najlepiej, ale nie jestem blisko żadnych lekkoatletycznych, takich przeciętnych nawet wyników. Dziewczyny wszystkie w naszej drużynie potrafią bardzo szybko biegać i nie powiedziałabym nawet, że jestem najszybsza. Po prostu mam takie dynamiczne przyspieszenie, co często wyróżnia mój sprint od innych sprintów.
1: No dobrze, ja nie ukrywam, że bardzo podoba mi się wasza gra w obronie, bo kiedyś tego wam brakowało, a teraz wy jesteście mistrzyniami obrony, a mówi się, że w grach zespołowych mecze wygrywa się obroną.
0: Tak, dokładnie. To są słowa trenera, wzięte od naszego nowego trenera, trenera Chrisa Davisa, który zaczął współpracę z nami prawie co rok temu, przygotowując nas do takiego momentu, również tak jak do wielu dużych momentów, które będziemy mieliśmy kwalifikując do Igrzysk Olimpijskich. To jest jedna z rzeczy, nad którymi się skupiamy najwięcej. Praca w obronie to jest coś takiego, od czego się zaczyna rugby tak naprawdę. Też równie cytuję trenera Filipa Cackowskiego z Legii, który zawsze nam mocno stawia na to, że wszystko się zaczyna w rugby od obrony. I w reprezentacji ostatnio trenowaliśmy, katowaliśmy tą obronę jeden na jeden, jak najwięcej takich zagrywek, które pozwalały nam poczuć się pełnie, że jesteśmy naprawdę dominującą drużyną, jesteśmy bardzo fizyczne. Jak popatrzeć na Polek i popatrzeć na inne drużyny, to zazwyczaj widać tę masę, widać te wickie, te nogi, więc nie ukrywamy,

0: że to jest coś takiego, czym teraz możemy naprawdę pochwalić się, możemy mieć dumę z tego, że bronimy naprawdę bardzo lepiej niż wcześniej.
1: To jak wam się współpracuje z nowym trenerem, Chrisem Davisem? Bo przez wiele lat Janusz Urbanowicz wami zarządzał, a teraz?
0: A teraz mamy zmiany. Bardzo duży szacun mam też do trenera Janusza Urbanowicza i wiem, że wielu mnie nauczył, ale w każdej drużynie przychodzi moment, kiedy ktoś inny, po prostu z innej perspektywy, mogę dodać jeszcze coś do tego rozwoju ogólnego. I mi się wydaje, że akurat przykładem tego może być obrona, na co wpadł największy fokus ze strony trenera Davisa. Bardzo się cieszę, że to jest ten aspekt, bo personalnie bardzo chciałam by poprawić ten aspekt w swojej grze i wiem, że wiele dziewczyn się też zachwyca tym, że możemy teraz się tym pochwalić, nawet na arenie międzynarodowej. I tak naprawdę chciałabym powiedzieć więcej o współpracy z trenerem Chrisem, ale niestety mieliśmy bardzo mało zgrupowań i chcielibyśmy mieć więcej, żeby wycisnąć jego wiedzę na nas, żeby było to więcej wpływu, bo na dany moment mieliśmy, można policzyć na rękach, ile dni spędziliśmy razem przed tym Mistrzostwem Europy.
1: To miejmy nadzieję, że tych zgrupowań będziecie mieć przed kolejnym turniejem dużo więcej i lepiej się poznacie. Natomiast jeszcze chcę cię zapytać o Johniego. Powiedzmy, że Johnny to jest taka maskotka, gęś chyba i zawsze wam towarzyszyła podczas turniejów. I kiedy oglądałam zdjęcia właśnie z turnieju w Splicie, Johnny'ego nie było.
0: To przez wypadek naprawdę. Wszyscy myśleliśmy, że on będzie. I jest komunikacja taka delikatna między dziewczynami, jest co spowodowało to, że jednak utnął gdzieś w praniu prawdopodobnie, bo niestety on jest białego koloru i często potrzebuje być tak, jak to gęś. Chociaż ja mogę się pochwalić tym, że ja mam Johniego natatuowanym na nodze, więc u mnie to Johnny zawsze jest ze mną.
1: Był obecny.
0: Był obecny. Nawet jak oglądał to z pralki w Gdyni.
1: No dobrze, to na koniec jeszcze, Ilono, bardzo cię proszę, powiedz krótko, co teraz w najbliższym czasie przed wami?
0: W najbliższym czasie jako drużyna, która jest pierwsze na Mistrzostwach Europy, dostaliśmy też awans do Challengeru, czyli teraz tak zwanego World Series 3. To jest trzeci dywizjon w Mistrzostwach Świata, kwalifikacji Mistrzostw Świata, co też jest jedną z drogą do kwalifikacji do Igrzysk. Nie ukrywam, że to jest nie łatwa droga, że Reaper Charge to co będzie przez Igrzyska Europejskie, jest troszeczkę łatwiejszą drogą, bo eliminuje ilość drużyn, które przyjmują w tym udział. Ale to jest taka prestiżowa, bardzo prestiżowa, taki punkt, do którego dążymy. Ja bardzo zachwycam się Sevens World Series i bardzo chcę grać tam. I to powoduje to, że turniej za turniejem mamy szansę kwalifikacji do co lepszej i lepszej strefy grania, żeby zagrać na przykład z Nową Zelandią jeszcze po raz kolejny.
1: Więc i Australią.
0: Tak, i Australią i wszystkimi najlepszymi drużynami, które teraz w dany moment jest 8, kolejnych 8 i kolejnych 8.
1: To tego ci z całego serca życzę. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i za wizytę w studiu. Ilona Zajszluk, mistrzyni Europy w rugby 7. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I to już wszystko w pierwszej części audycji przy muzyce o sporcie. Na drugą zapraszam po wiadomościach o 20:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?
10: Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Tragiczny wypadek wydarzył się na trasie 28 między Sanokiem a Przemyślem. W wyniku zderzenia osobówki z motocyklem jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia. A trasa 28 Sanok-Przemyśl jest zablokowana na 311 kilometrze. Można objeżdżać blokadę m.in. drogą wojewódzką 890 przez Roztokę czy Arłamów. Na A1 powolna jazda w kierunku Gdańska między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i w okolicach Kopytkowa i Pelplina. W drugą stronę, czyli w kierunku Łodzi, korek też w okolicach węzła Warlubie, ale również niedaleko połączenia dwóch ważnych autostrad, czyli A1 z A2. I informacje w tej sprawie mamy od pana Krzysztofa.
4: Jest wypadek na A1 w okolicach Łodzi zjazdu Łódź Wschód i jest duży korek w stronę Katowic od mniej więcej trasy na Warszawę, czyli dwójki.
3: Pojawiły się problemy między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny po kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany został jeden pas w kierunku Katowic. Co prawda służby już poinformowały, że kończą się utrudnienia, ale prawdopodobnie potrzeba czasu, by korek się rozładował. Zatem przygotujmy się, że może być tłoczno za węzłem Łódź Północ w kierunku Katowic. Na A4 tymczasem problemy między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 134 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia. Na S7 tymczasem proszę wyjątkowo uważać między Kielcami a Jędrzejowem. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Na wieści od państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
5: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. Nie żyje załoga śmigłowca gaśniczego, który w Grecji zderzył się z drugą taką maszyną. Paliwo coraz droższe. W nadchodzącym tygodniu zapowiadają się kolejne podwyżki. Polscy siatkarze świętują sukces w Lidze Narodów. Politycy przekazują gratulacje. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w zderzeniu dwóch śmigłowców gaśniczych w Grecji. Maszyny Bell uderzyły w siebie w powietrzu kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. Według greckich służb ofiary to obywatel Grecji i obywatel Danii. Załoga drugiego śmigłowca, Grek oraz Brytyjczyk, została uratowana. Po katastrofie wszystkie śmigłowce Bell uczestniczące w akcji zostały uziemione do odwołania. Grecja korzysta ze śmigłowców od piątku do gaszenia rozległych pożarów lasów. Ogień trawi m.in. lasy na przedmieściach Aten. Po chaosie w hiszpańskiej Ceucie życie próbuje wracać do normy. Według władz hiszpańskich od czwartku do eksklawy drogą lądową i morską przedostało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Podczas próby przekroczenia granicy zginęło co najmniej 67 z nich. Teraz w Ceucie otwiera się część zamkniętych sklepów, a mieszkańcy i turyści zastanawiają się, jak rozwiązać problem nielegalnej migracji. W ostatnich dniach nawet apteki ponownie się otworzyły. Dziś powoli kolejne sklepy się otwierają. Wydaliśmy dużo pieniędzy, żeby przyjechać do Ceuty i nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. Rozwiązanie nie może pochodzić wyłącznie z Hiszpanii. To musi być rozwiązane na szczeblu europejskim. Muszą być jakieś kontrole. Musimy wiedzieć, kto wkracza na nasze terytorium i jak. I trzeba to zrobić legalnie. Migracja jest potrzebna, ale nie taka. Hiszpańska policja instaluje pływającą barierę o długości 500 metrów wzdłuż granicy Ceuty z Marokiem. Instalację rozpoczęto przy falochronie, który służył wielu migrantom do przedostania się na jej wielkie hiszpańskie terytorium. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni w pobliżu wyspy Pantelleria na południu Włoch. Podczas operacji, której celem było przeprowadzenie

0: Prowadzenie kontroli wsparcia udzielił polski samolot patrolowy, podała agencja ANSA. Jak wyjaśniły włoskie media, grupa żołnierzy dokonała abordażu z helikoptera. Sprawdzano tankowiec objęty unijnymi sankcjami, który pływa pod banderą Kamerunu. Nie doszło do żadnych incydentów. W nadchodzącym tygodniu wrócą upały. W dni z wysoką temperaturą warto dobrze przygotować się do podróży samochodem. Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu ostrzega, że upalna aura ma wpływ na koncentrację za kierownicą.
1: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
0: W przypadku dalekich podróży warto rozważyć jazdę w godzinach porannych lub wieczornych. A kierowcy mają też inny, jeszcze większy powód do zmartwienia. Ceny paliw znowu w górę. Ostatni tydzień był 5. z rzędu, jeśli chodzi o wzrost cen benzyny i diesla. Dzieje się tak w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropą. Analityczka biura Reflex Urszula Cieślak mówi, że średni poziom cen diesla ponownie przekroczył 8 zł za litr.
2: Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy na kolejny tydzień. Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy. Ceny autogazu powinny pozostać stabilne.
0: Urszula Cieślak dodała, że diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Teraz takiego pakietu nie ma.
3: To są aktualności jedynki.
0: Płyną gratulacje po tym, jak polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z drużyną Stanów Zjednoczonych 3-2. Jako jeden z pierwszych z gratulacjami pospieszył premier Donald Tusk. Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy. Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał, brawo, napisał szef rządu na portalu X. Siatkarzom podziękował także prezydent. Pokazaliście charakter, odwróciliście losy finału i udowodniliście, że nigdy nie rezygnujecie z walki. Stwierdził we wpisie Karol Nawrocki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane, wzrastające do dużego, na południu możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burza. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 16 w centrum, a także nad morzem do 19 na południowym wschodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 7 rano jutro. Sytuacja baryczna z godziny 15. Wyż z centrum 1023 hektopaskale nad północną Polską przemieszcza się na wschód. Układ niskiego ciśnienia z nadpółnocnej Skandynawii również przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3, na północy początkowo 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, później 2. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5, słabnący na 2 do 3, stan morza 2 do 3, później 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków wschodnich 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków południowych 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr zmienny z przewagą kierunków południowych 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków południowych 1 do 3, skręcający na kierunki wschodnie 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków południowych 2 do 3, skręcający na kierunki wschodnie 3 do 5.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa

0: Niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
1: Do rozmowy zaprosiłem Elżbietę Moczarską, córkę Zofii i Kazimierza Moczarskich.
2: Ojciec się w pewnym momencie skarżył, a ja wtedy byłam małą dziewczynką, że ja jak mówią już o powstaniu, to ja zatykam uszy. No ciągle ten temat i powstania, i więzienia. Dla mnie więzienie było czymś zupełnie normalnym. Wydawało mi się, że każdy przyzwoity człowiek w pewnym momencie usiądzie w jakimś więzieniu. Więc ja się w takim domu wychowałam.
0: Wywiad Żyta.
1: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Jest 8 minut po 20.
3: Przy muzyce o sporcie.
4: Sylwia Urban, dobry wieczór ponownie. Zapraszam na drugą część audycji Przy muzyce o sporcie, a w niej porozmawiamy o rajdach samochodowych, motorowodnej Formule 1, wioślarstwie, tenisie i kolarstwie, bo jutro rusza Tour de Pologne. Nie zabraknie też dobrej muzyki.

0: Finn Sami Pajari wygrał rajd Finlandii, 10. rundę Mistrzostw Świata. Kierowca Toyoty wyprzedziło blisko 27 sekund Szweda Olivera Solberga i o ponad minutę Walijczyka Elwina Iwansa. Oni też jechali Toyotami, a Iwans jest liderem mistrzostw. W klasie WRC3 Tymoteusz Abramowski i jego pilot Jakub Wróbel zajęli w swoim Fordzie Fiesta Rally 3 trzecie miejsce i również są na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej po rajdzie Finlandii. Tymek jest umiarkowanie zadowolony z wyniku.
1: Dzisiaj był jeden OS, jechany dwa razy i tak jak już wspominałem, to był najcięższy odcinek rajdu, więc dla nas w przypadku nadrabiania strat było to super. I wydaje mi się, że na pierwszym odcinku wykorzystaliśmy w 100% to, co mogliśmy, czyli odrobiliśmy bardzo dużo strat i wyprzedziliśmy Mateo Fontana o pół sekundy w klasyfikacji generalnej i goniliśmy Guillaume Brado. Zostało nam do niego 7,5 sekundy, więc strata z 20 bardzo zmalała, są 25 nawet, bardzo zmalała i pozwoliła nam to powalczyć na ostatnim odcinku, tym samym odcinku jechanym po raz drugi. I można powiedzieć, że ja jestem zadowolony z tego.

0: pojazdu. Nie uważam, że on był gorszy. Poprawiliśmy się o 6 sekund. Bardzo dużo, powiedzmy, ryzykowaliśmy i naciskaliśmy. Niestety zabrakło trochę i spadliśmy na trzecią pozycję o jedną sekundę, więc tak naprawdę różnice są minimalne. Więc ja jestem zadowolony z tego dnia. Oczywiście cały rajd nie poszedł tak jak zakładaliśmy, ale jakby i tak satysfakcja jakaś jest.
1: Trasa dzisiejszego odcinka specjalnego przejeżdżanego dwukrotnie przebiegała przez stok narciarski. Czy jazda po czymś takim jest bardzo odmienna?
0: Końcówka tego odcinka, właśnie dosłownie partia, na której można powiedzieć przegraliśmy to drugie miejsce, ma miejsce po stokach narciarskich. Myślę, że odróżniając to od normalnych odcinków, droga była bardzo rozwalona i bardzo stroma w dół, więc auto się bardzo szybko napędzało, ale myślę, że byliśmy w stanie to przewidzieć i to była taka zwyczajna droga jak każda inna, tylko po prostu dużo stromsza, bo wiemy, że na nartach jakby potrzebny jest rozpęd, więc nic specjalnego.
1: Ten odcinek był też bardzo długi, bo liczył 30 kilometrów. Czy wystarczył sam opis, czy trzeba było uczyć się na pamięć newralgicznych fragmentów drogi?
0: W przypadku takiego jak teraz na tym rajdzie, gdzie to był ostatni odcinek rajdu, mieliśmy całą noc na przygotowanie się do tego rajdu. Wiadomo, że trzeba było jak najbardziej, jak najwięcej rzeczy spamiętać, bo rywalizacja jest na tyle jakby zacięta, że nawet kojarząc jakiś kamień, można pojechać szybciej. A opis do tego wszystkiego jest potrzebny, żeby był jak najdokładniejszy i tak, bo nie pojedzie się 30 km z pamięci. Każdy zakręt jest trochę inny, każdy ma trochę inny moment skrętu, ma trochę inne kamienie w innych miejscach. Nie można ciąć, można ciąć. Więc nie wszystko można zawsze spamiętać, ale jak najbardziej staramy się i ja się staram jako kierowca przed tego typu odcinkiem jak najbardziej nauczyć się tego odcinka.
1: Jaki plan po Finlandii?
0: Zostały nam dwa rajdy, które możemy pojechać, nie musimy, więc myślę, że wszystko zależy od punktacji po następnych rundach i na podstawie tego też podejmiemy decyzję, ale planowo przygotowujemy się do Sardynii i to jest nasz kolejny przystanek.
1: W takim razie powodzenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Amerykanin Sean Torrente wygrał wyścig o Grand Prix Kirgistanu, drugą rundę Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1. Bartosz Marszałek był piąty, ale musiał składać protest, bo sędziowie nałożyli na niego karę. Na szczęście protest się powiódł i Bartek jest zadowolony.
3: Były to bardzo, bardzo, bardzo trudne warunki wyścigowe. No, przedtem tą trudność już na pierwszym etapie oczywiście stanowi warunki atmosferyczne, bo jest to naprawdę wyścig położony tak wysoko nad poziomem morza, że ustawienia silników i bolidy od tej strony technicznej to było ogromne wyzwanie, także tutaj nie byłem w stanie wykrzeszać z bolidu wszystkiego, co mogę, ale no, musiałem lawirować w granicach tego, co mam, także no, zrobiłem naprawdę wszystko od strony tej inżynieryjnej, technicznej, żeby usprawnić działanie silnika jak najbardziej. Najważniejsze jest to, że Grand Prix jest za nami. Zakończyłem wyścig na piątym miejscu. Później w wyniku kontrowersyjnych tutaj decyzji sędziów próbowano mnie w tym wyścigu ukarać jednym okrążeniem kary i spadłem na 12 miejsce. Natomiast odwołałem się od tej decyzji i została ona zniesiona, bo byłem ewidentnie niesprawiedliwie potraktowany i na szczęście tutaj rozsądek i sprawiedliwość wzięła górę, także zdobywam w Grand Prix punkty. Są to bardzo cenne punkty, bo pozwalają mi utrzymać trzecią lokatę w generalce Mistrzostw Świata Formuły 1. To jest najważniejsze i ten cel tutaj, z takim celem przyjechałem. Przyjechałem trzeci w generalce, wyjeżdżam trzeci. No i mam wielką nadzieję walczyć o podium Mistrzostw Świata do końca sezonu, bo tutaj najważniejsze jest to, żeby suma tych punktów na koniec roku wyłoniła ten dobry rezultat, także ta systematyczność i punkty w każdym wyścigu są bardzo ważne. Co do warunków, były naprawdę ciężkie, były bardzo duże fale. Jeden był wypadek, który też no, nie groźny dla zawodnika, natomiast no, warunki, w ogóle ten sezon jest trudny, bo zaczął się na Sardynii. Tam 5 bolidów, tak, miało wypadki 5 zawodników, w tym 2 mistrzów świata doświadczonych. No, było naprawdę ciężko. Teraz tutaj wszyscy liczyli na to, że będzie łagodnie, a było bardzo podobnie. Także no, jazda była naprawdę ekstremalna, ale przyjemna. Na tym polega ten sport. Te łodzie pędzą na tych falach. No, trzeba po tej powierzchni jechać i jest bardzo nierówna. Także to nie ma nic wspólnego z jazdą samochodem czy z czymś, co porównujemy, czy mamy takie doznania w codziennym życiu. Tutaj naprawdę trzeba zapomnieć o świecie i dać siebie wszystko. Także bardzo się cieszę. Dziękuję również wszystkim kibicom, również słuchaczom, którzy wysyłają mi piękne wiadomości. Ja to wszystko czytam, to mi też dodaje siły, mocy, nie tylko tutaj na wodzie, ale i w prywatnym życiu, gdzie przechodzę.

0: przez dużo trudniejszy wyścig niż tu w Formule 1, bo ścigam się o zdrowie i życie mojej kochanej córki Malwinki. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i obiecuję, że tutaj nie odpuszczę i będę dalej walczył jak najwyższe lokaty, bo dla takich kibiców zrobię wszystko. Uwielbiam Was i bardzo dziękuję.
1: F1 H2O po raz pierwszy zawitała do Kirgistanu i jak się okazało, to bardzo ciekawy kraj.
0: Co do miejsca, gdzie się ścigamy, no Kirgistan jest, już kiedy usłyszałem o tym projekcie, że tutaj przyjedziemy, no to pierwsze skojarzenie to w ogóle egzotyczny kraj w centralnej Azji, nic więcej nie wiedziałem. Tak naprawdę no tutaj no miejsce jest cudowne przede wszystkim pod kątem tak przyrodniczym. No jesteśmy otoczeni pięknymi górami. Jezioro, na którym się ścigaliśmy, jest również cudowne. Przejrzysta, czysta woda. Jest to ogromne jezioro, gdzie momentami głębokość sięga do 700 metrów. Ludzie, obywatele tego kraju są naprawdę bardzo, bardzo mili. Tutaj zostaliśmy przyjęci w wspaniały sposób, także pełna gościna. Troszkę wiadomo, że tym systemem i, no i głównie językiem, który tutaj jest rosyjski, to może to wśród niektórych budzić mieszane uczucia, ale chyba tutaj daleko im od tego typu jakiegoś toku myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o samą gościnę, empatię tych ludzi, to naprawdę jest to troszkę wymieszanie Azji właśnie z taką inną stroną, no, dosyć niespotykane. Natomiast sama atmosfera i, no i przede wszystkim poziom, na jakim zorganizowali te zawody, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Tutaj został też pobity taki dyplomatyczny rekord motorowodnej Formuły 1, bo zawody odwiedziło pierwszego dnia 6 prezydentów. Także no na pewno pod tym kątem tutaj organizacyjnym to piątka z plusem dla nich, bo wszystko zrobili pięknie. Oczywiście do tego jest ogromna scena, koncerty. Teraz ja oczywiście już jestem w pokoju, bo ja jestem ostatni do zabawy. Także jest tutaj w tej chwili już wieczór po wyścigu, a ja za kilka godzin całej nocy nie prześpię i od razu wracam do rodziny, bo tutaj jak najszybciej chcę być w Polsce. Także pod kątem też tej oprawy całej wokół wyścigów, organizacji padoku, właśnie tej sceny koncertów, trybun dla kibiców, których było mnóstwo, tutaj naprawdę zrobili to na najwyższym poziomie i no jest to egzotyczne miejsce, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że też wrócimy tutaj za rok. Ja na pewno też jestem bogatszy przede wszystkim o najważniejsze dla mnie doświadczenia wyścigowe, bo wiem, co tutaj przygotować na przyszły rok, żeby być jeszcze szybszym i na pewno jak przyjdzie mi tutaj znowu stanąć na starcie, to będę szybszy niż w tym roku, a w tym roku nie jest najgorzej, bo tak jak mówię, najważniejszy cel sportowy został utrzymany, że liczymy się w walce o podium w klasyfikacji końcowej Mistrzostw Świata Motorowodnej Formuły 1, najwyższej klasie motorowodnej na świecie i to jest dla mnie miłe i bardzo cenne i jestem dumny, że jako Polak z polskimi ludźmi dookoła, z polskim zapleczem, z polską myślą techniczną rywalizujemy i pokonujemy tutaj jakieś zespoły z jakiegoś Dubaju, nie Dubaju i tak dalej, Chin. Także nie straszne to jest nam i to jest taki patriotyzm sportowy, który dla mnie jest najcenniejszy w całej mojej historii. Także to z tego miejsca jeszcze raz tutaj duży ukłon dla kibiców i dla słuchaczy, którzy wracają do mnie na mediach społecznościowych z wiadomościami po słuchaniu audycji i te wszystkie miłe słowa dodają mi siły, mocy i za to bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: A następna runda Mistrzostw Świata odbędzie się w październiku w Szanghaju.

0: Przypomnę, że polscy siatkarze wygrali dzisiaj w chińskim Ningbo Ligę Narodów. W finale pokonali Amerykanów 3-2, a w drugiej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy także dzisiaj Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1 i Śląsk Wrocław zwyciężył Raków Częstochowa 2-1. O 20:15 rozpoczęło się spotkanie GKS-u Katowice z Radomiakiem i w tej chwili na razie jest jeszcze bez goli. A w drugiej kolejce spotkań w pierwszej lidze piłkarskiej, tych, które już się zakończyły, Ruch Chorzów przegrał z Miedzią Legnica 0-2 i Stal Mielec zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-3. Trwa przerwa w spotkaniu Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Puszczą Niepołomice. Im po 45 minutach Pogoń prowadzi 1-0. A jutro w Warszawie rozpocznie się turniej tenisistek rangi 125. Zawody w stolicy to największa impreza tenisa kobiecego w naszym kraju. Impreza będzie ostatnim zawodowym turniejem Alicji Rosolskiej, która wystąpi w grze podwójnej razem z Martyną Kubką, z finalistką wielkoszlemowego US Open w grze mieszanej oraz półfinalistką Wimbledonu. W Deblu rozmawia Grzegorz Nowaczek.
1: Ważne będzie tutaj przedstawienie, bo po głosie mogą Państwo nie poznać. Już od razu uprzedzam, lekkie problemy związane z klimatyzacją, ale naszym gościem Alicja Rosolska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to mogła być niespodzianka, byśmy mogli zobaczyć, czy ktoś zgadnie ten głos.
1: No tak, tak, rzeczywiście można to było też tak rozegrać. No ale spotkaliśmy się tutaj przed turniejem w Warszawie, turniej WTA 125, więc tej trochę niższej kategorii, ale to nie znaczy, że mało ważny turniej.
2: Tak. To jest tak naprawdę bardzo ważny turniej i dla nas, dla zawodników. Taki turniej jest nawet lepszy niż ten może największy, bo w takim największym to by było ciężko złapać dużo punktów. A tutaj dziewczyny przyjeżdżają z całego świata, ale tak naprawdę nie są to najmocniejsze dziewczyny. Tutaj dopiero z takich turniejów właśnie te mocne potem wychodzą. Tak jak wcześniej mieliśmy Simona Halep, grała na Legii, kortach Legii, potem wygrywała Wielkiego Szlema. Więc naprawdę dla nas jest lepiej mieć nawet takie mniejsze turnieje. Dzięki temu daje większy, lepszy start innym tenisistkom, młodym tenisistkom, żeby osiągać te pierwsze punkty, które będą otwierały potem drzwi do tych światowych kortów.
1: Ważny turniej dla wszystkich tych młodych zawodniczek z Polski, ale ważny turniej też bardzo dla ciebie, bo to twój?
2: Ostatni turniej, tak. To będzie mój ostatni zawodowy turniej, więc dla mnie to też będzie bardzo ważne. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj w Warszawie ten turniej, że mogę zagrać u siebie w mieście. Dużo osób już chce przyjść i mi tutaj kibicować, więc moje nawet były partnerki właśnie z lat dziecięcych też chcą się pojawić, więc to będzie na pewno

0: No, sentyment duży do tego turnieju będę czuć.
1: Nie mogło być chyba inaczej? Ta Warszawa od razu była pierwsza w twojej głowie na pożegnanie, czy rozważałaś jeszcze jakieś inne opcje?
0: Nie, zawsze chciałam właśnie mieć wokół siebie Polaków, polskich kibiców, więc mogło być jedynie kończyć się na naszej drużynie fedcupowskiej, czyli teraz Billie Jean Cup, ale mamy tak mocny skład, że już teraz lepiej jak dziewczyny właśnie grają w tym innym składzie, już sama do składu bym pewnie nie weszła, więc cieszę się, że jestem w stanie tutaj w Warszawie teraz zagrać i się pożegnać też z kibicami.
1: No, ale pożegnanie nie tak na pół gwizdka, bo chociażby twoja partnerka też pokazuje, że podchodzicie bardzo poważnie do tego turnieju, Martyna Kubka, która niedawno wygrała turniej w Hiszpanii, więc no też w bardzo dobrej formie. To też dla ciebie pewnie takie podbudowanie.
0: Tak, raczej dla mnie to było podbudowanie wielkie, jak Martyna po prostu zgodziła się zagrać, bo bardzo mi zależało na tym, bo Martyna jest bardzo fajną koleżanką i po prostu bardzo ją lubię i już raz grałyśmy razem, nie raz, bo w kadrze też zagrałyśmy razem debla i turniej grałyśmy, więc mi się z nią bardzo miło po prostu spędzało czas na korcie, a dla mnie teraz już w tym wieku i szczególnie jak to jest ostatni, to chciałam się też dobrze bawić na tym korcie i mieć dobrą pamiątkę, a tym bardziej się cieszę po prostu dla Martyny z tych jej sukcesów, bo naprawdę no, idzie swoją drogą i faktycznie gra coraz lepiej, więc mam nadzieję, jak zobaczyłam ten zdjęcie z numerem 1, to życzyłam jej, żebym niedługo miała taki numer 1 na WTA listach.
1: Twój ostatni turniej, trochę obaw też jakiś, nie wiem, że te łzy popłyną na koniec. Jak ty to w ogóle widzisz tak teraz jeszcze przed startem?
0: No i sama nie wiem, co to będzie, bo nigdy kariery nie kończyłam, więc tak naprawdę trzeba wziąć, pójść na żywioł. Ale no, na pewno się robi duża właśnie już otoczka wokół tego, co sobie nie zdawałam sprawy, że będzie to takie duże, więc no, co, oczywiście każdy wywiad, kto daje mi więcej takiego, ojejku, no faktycznie to będzie już mój ostatni, więc więcej przemyślenia, no ale cieszę się, no naprawdę miałam długo swoją karierę, już nieraz ludzie mówili, że może już trzeba skończyć, bo miałam i jednego syna i drugiego, przerywałam karierę i potem zdrowotne problemy, więc no też i zdrowie mi mówi, że już chyba trzeba troszeczkę zwolnić tempa, ale no zobaczymy, jak to będzie. Jak rozegram tą ostatnią piłkę, nie wiem, czy dostanę mikrofon, będzie trzeba coś powiedzieć, może podziękować, wtedy może się głos nie zachrypnąć, tylko załamać, ale no zobaczymy.
1: No ten z tym końcem, to nie wiem, czy tak dużo osób mówiło, chociażby po ostatnim Wimbledonie, no świetnym występie. Myślę, że niektórzy żałują, że ty już kończysz karierę.
0: Ja też pewnie będę żałowała czasami, że już kończę, ale no nie jest łatwo teraz trenować, więc no przyszedł taki czas. Mam nadzieję, że będę miała, teraz mam też po prostu tak aktywne życie z dziećmi, że nawet jak nie gram, to nie mam czasu rozmyślać, że nie gram. Po prostu się cały czas coś dzieje. Nie wiem, czy pan ma dzieci, ale tak jest z dziećmi, że cały czas coś się dzieje, więc nie ma nawet czasu, żeby tęsknić.
1: No dobrze, to czego życzyć Alicji Rosolskiej przed tym turniejem?
0: No jak to co, zawsze połamania rakiet i powodzenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Męska ósemka w składzie Bartłomiej Sopoński, Mikołaj Kulka, Szymon Tomiak, Paweł Janik, Emilian Jackowiak, Kazmir, Ziwen Kujda, Tomasz Lewicki, Oskar Sztrajch i sterniczka Julia Wiśniewska zajęła piąte miejsce w wioślarskich mistrzostwach Europy w Vareze we Włoszech. O szczegółach Krzysztof Kuzak.
2: Dziś w medalowym wyścigu wystąpiła męska ósemka. Polacy zajęli piąte miejsce, wygrali Rumunii przed Niemcami i Włochami. Biało-czerwoni prowadzeni przez trenera Piotra Bulińskiego byli najmłodszą osadą w stawce sześciu ósemek, więc jest nadzieja, że w perspektywie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles będzie lepiej.
3: Uczucia odnośnie wyścigu są mieszane. Z jednej strony należy podkreślić, że zawodnicy zrealizowali plan i walczyli od startu do tysiąca, nawet byli na pozycji medalowej. Niestety tej pozycji nie byli w stanie utrzymać. Wysuwali na wyższym tempie, ale byli troszkę mniej skuteczni w wodzie. Ale na pewno na plus jest to, że walczyli od samego startu. Ta jazda mimo wysokiego tempa się skleiła. Oni są zadowoleni z tego, że powalczyli. Ja jestem zadowolony. Umiarkowanie. Był to młody skład i ten skład był w tym roku traktowany bardzo szkoleniowo. Chcieliśmy otoczyć opieką jak największą grupę zawodników, żeby cały czas ósemka była w szkoleniu, żeby był dopływ świeżej krwi do tej ósemki, ale żeby już był dopływ świeżej krwi w momencie, kiedy ta ósemka cały czas pływa, a nie, że będziemy akcjonalnie co roku budować ósemkę, bo wtedy nic nie zbudujemy.
2: Wracamy więc z Włoch z jednym medalem. Zdobyli go ci, na których najbardziej liczyliśmy, a więc czwórka podwójna. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański, która w zbliżonym składzie od kilku lat przywozi medale z najważniejszych imprez, w tym brąz z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dobry występ także kobiecej czwórki podwójnej: Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska. Piąte miejsce. W obu przypadkach jest potencjał na stworzenie dobrych dwóch osad, zarówno czwórki, jak i dwójki podwójnej. A przypomnę, że w poprzednim sezonie męskie krótkie wiosła na Mistrzostwach Europy i Świata zdobyły złoto w deblu i brąz w czwórce. Występ biało-czerwonych w Vareze podsumowuje dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.
4: Podsumowanie rozpocząłbym od analizy obecnego sezonu. Kalendarz startów był bardzo karkołomny. Puchary Świata przydzielone dwutygodniowymi odstępami oraz Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w jednym miesiącu w sierpniu nie są rozwiązaniem standardowym. Na tym tle nasze osady w Mistrzostwach Europy wypadły przyzwoicie. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na powrót do światowej czołówki naszej czwórki podwójnej męskiej. Srebrny medal to rzeczywiście dowód na to, że wracamy do gry. Przyzwoity wynik czwórki podwójnej kobiet, która zajmując piąte miejsce potwierdziła, że ma aspiracje, ale przede wszystkim w przypadku tej osady cieszy progresja, jaką ta osada

0: notuje w poszczególnych startach. Przyzwoity start również w drugim dniu zawodów męskiej ósemki. I piąte miejsce, które być może nie jest zadowalające dla zawodników i trenera, to jednak pokazało, że to jest osada młoda, a do tego walczy, taniu skóry nie chce sprzedać. W związku z tym są sygnały, które mówią, że na zbliżających się mistrzostwach świata możemy rzeczywiście pokazać się z dobrej strony.
1: A te rozpoczną się 24 sierpnia w Amsterdamie.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jutro w Gdyni rozpocznie się kolarski Tour de Pologne. Pierwszy program Polskiego Radia będzie obszernie relacjonował wydarzenia z trasy, a naszym sprawozdawcą będzie Andrzej Grabowski, który jest już na miejscu.
1: Dobry wieczór z serca Gdyni, świętującej swoje stulecie. Dobry wieczór ze skweru Kościuszki, gdzie witamy się z 83. Tour de Pologne na słynnym okręcie Błyskawica. Była na okręcie honorowa salwa, była na okręcie i prezentacja drużyn. Kolarze wchodzili na pokład i tam pokazywali się zgromadzonym kibicom. Jak to w Gdyni na początku sierpnia, ludzi mnóstwo. Aby zająć godne miejsce, trzeba było się nieco poprzepychać.
2: Nie no, takim to jeszcze nie byłem, takim pierwszy raz. Jak huknęło... No super, super to zorganizował Czesław.
1: Opowiada Patryk Stosz z reprezentacji Polski.
2: To chyba taka była najlepsza prezentacja, odkąd startuje Tour de Pologne.
1: Lista startowa godna, przede wszystkim obfita w wybitnych sprinterów. Są m.in. Francuz Manier czy Włoch Milan. Pośród nich spróbuje swoich szans poszukać Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski. Na co dzień jeździ w trzecioligowej czeskiej drużynie, ale jest naprawdę szybki, a na jednym z etapów dużego wyścigu w Turcji był na przykład drugi.
3: To mój pierwszy start w Tour de Pologne. Patrząc na listę startową i na tych, można powiedzieć, potencjalnych sprinterów, którzy mogą tu wygrać, etap jest bardzo, bardzo dużo.
1: Reprezentacja Polski to jedno, ale właściwie twój sprinterski pociąg to jest kopiuj-wklej z drużyny klubowej, z czeskiego ATT, prawda?
3: Tak, można powiedzieć.

0: To też powiedzmy, że właśnie rozmowy z katem, właściwie od momentu, kiedy przeniesiono go do tej celi, od tego przeniesienia do celi zaczyna się książka Rozmowy z katem. Wcale nie zaczyna się od tego, co się stało, że ojciec wylądował w więzieniu.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Co się stało, że zmieniono mu celę, jaki miał wyrok, z jakiego powodu, prawda? Tylko zaczyna się od przeniesienia do tej celi, gdzie ojciec trafia i jest i obserwuje tych dwóch więźniów. Ten Schilke jest, który był tam policjantem obyczajowym przed wojną, a tutaj jakąś tam taką marną funkcję sprawował w Krakowie, w generalnym gubernatorstwie. Z drugiej strony właśnie jest Jürgen Strop, który no, jest odpowiedzialny za likwidację getta warszawskiego. I ojciec tam trafia i właściwie chyba pierwszego momentu ma poczucie, że musi zapisać tę historię.
1: Bo chciał tego Stropa zabić.
0: Czy zapisać w głowie
1: wcześniej,
0: też.
1: Wcześniej, bo przygotowywał zamach na Stropa. Bo mój ojciec jak już się zorientował, że będzie jakaś zmiana w 1943 roku na wiosnę, że ma ktoś nowy pojechać do Warszawy, w jakim celu. Nikt do głowy nikomu nie przyszło, że to będzie likwidacja getta i wysadzenie synagogi, że w tym celu. Ale mój ojciec się spodziewał, że to jest jakaś ważna funkcja i że to będzie prawa ręka Himmlera i dowiedział się, że to jest Jürgen Strop, że mieszka w Alei Róż. A Strop już był nauczony, że ma wszystko robić nieregularnie. Jedynym działaniem, które robił regularnie, to była jazda konno w łazienkach, a łazienki były niemieckie. I mój ojciec przygotowywał na niego zamach, tak jak zamach na Kuczerę był wcześniej, tylko to akurat nie mój ojciec, no ale powiedzmy, przygotowywał zamach na Stropa, mając swoich ludzi też w tych łazienkach. W związku z tym, jak on się znalazł w tej celi i zobaczył nad sobą, a nie to, że się znalazł, bo tam tak przeniesiony, on po prostu został wrzucony po torturach do tej celi. Zresztą to oddał Andrzej Wajda w spektaklu Rymów z katem w Teatrze Powszechnym, pierwszej takiej adaptacji Zygmunta Himmlera w 1977 roku, że taki właśnie taki worek wrzucano, a to był mój ojciec. I jak mój ojciec się ocknął i zobaczył nad sobą głowę czy twarz Stropa, to po prostu myślał, że może to w ogóle w jakimś niebie czy gdzie tam, nie wiem, gdzieś. Bo po prostu to było niemożliwe, żeby tego i nie spodziewał się tego spotkania ze Stropem.
0: Z którym spędził potem 255 dni w tej celi, czyli 9 miesięcy.
1: Rozmawiając o wszystkim.
0: Rozmawiając o wszystkim. Spali na podłodze we trójkę, prawda, na siennikach. Dla mnie też takie, teraz czytałem znowu, no bo czytałem w szkole, ale teraz czytałem znowu, przygotowując się do tej rozmowy, uderzające było, jak ojciec próbował pokazać człowieka w tym Stropie. To jest takie szokujące, że kiedy wchodzi wizytować, właśnie krótko przed powstaniem w getcie warszawskim, wchodzi tam Strop z delegacją i potem jest taki opis, jak stamtąd wychodzi i jedzie jeść knedle, bo uwielbia knedle. I dla mnie takie zderzenia, to że ojciec pisząc tę książkę w głowie, bo pisał ją przecież w
1: nie miał
0: głowie,
1: papieru,
0: nie miał papieru, pisał ją potem przez wiele lat.
1: Znaczy musiał zapamiętać wszystko to, co Strop mówił.
0: Tak, dokładnie, że zapamiętywał to wszystko, co Strop mówił, jednocześnie próbując pokazać, kiedy ten człowiek stał się tym, którym się stał, prawda? Od którego momentu? Jakie były kolejne etapy, jego stopnie? Czasami poprzez bardzo takie, bym powiedział, nawet charakterystyczne sceny, karykaturalne, że z monoklem, z wilczurem, prawda?
1: Tak, że zmienił w ogóle imię z Józef na Jürgen.
0: I myślę o tym, że ta walka ojca również potem o tę książkę była taką niezłomną walką, bo on pisał ją przez wiele, wiele lat, ale też chciał doczekać jej wydania.
1: Tak, i nie doczekał.
0: I nie doczekał.
1: Ale trochę doczekał. Bo oczywiście dla władz w PRL-u to ta książka, że ona była o Niemcu, powiedzmy, czy o naziście, to nie było problemu, żeby wydać. Ale kto to ją napisał? Czyli, że to jest jednak żołnierz Armii Krajowej, wieloletni więzień stalinowski, dlaczego siedział w tej jednej celi, no to to dla władzy oczywiście było no niemożliwe, żeby taką książkę wydać. Ale mój ojciec zrobił przeróżne próby i starania i między innymi chciał ją wydać na przykład w wydawnictwie Iskry. I kiedyś mi Wiesław Uchański wręczył taką teczkę, znalazł ją w wydawnictwie z napisem odrzucone. Więc komitet KCPZPR, tam Wydział Kultury, wydawnictwa były kontrolowane jak najbardziej. Tak samo zresztą było ze Solineum, które najpierw przyjęło książkę, potem ją odrzuciło. Kazało mojemu ojcu zwrócić jakąś zaliczkę. Mój ojciec ją zwrócił, ale poszedł do sądu. Wygrał zaś, prawda, bo on dostarczył materiał. Ale później był taki moment, który był bardzo momentem w dużej mierze przełomowym, ja myślę, że to był 68 rok, o dziwo, ale to była jakiś

0: moment, kiedy w Polityka, tygodnik Polityka, wtedy pod rządami Rakowskiego, za namową chyba Andrzeja Szypiorskiego, ale do końca nie jestem pewna, w każdym razie mój ojciec spotkał się z Marianem Turskim, który wtedy był szefem działu historycznego jak do końca swoich dni. I oni wydrukowali fragment pod tytułem Turski twierdzi, że to jest jego pomysł, żeby to się nazywało Rozmowy z katem, bo wtedy w tej wersji pierwotnej to był tytuł taki roboczy, Portret kata. I te Rozmowy z katem, tak może było, bo później to już się nazywało Rozmowy z katem. I ten pierwszy fragment w Polityce w jakiś stopniu otworzył jakąś możliwość taką, ale też nie do końca, bo to jeszcze w tym czasie też mój ojciec został wyrzucony z Kuriera i Polskiego, ale na początku 70-tych lat, w 72 roku zaczęła to wydawać Odra, magazyn literacki we Wrocławiu, w odcinkach. Wtedy redaktorem naczelnym był Tymoteusz Karpowicz, poeta. W zespole redakcyjnym był Zbigniew Kubikowski i właśnie on bezpośrednio pracował z moim ojcem nad tym tekstem też. I Mieczysław Orski, który był sekretarzem redakcji, a do niedawna był redaktorem naczelnym Odry. Więc on zrobił już ten Orski pierwszy wywiad z moim ojcem. Ale co było niezwykłe, więc oni to drukowali w odcinkach i tego mój ojciec dożył. I jeszcze te odcinki gorące z odcinka na odcinek wysyłane były pociągiem do Wrocławia, nadawane na dworcu tam gdańskim czy którymś właśnie jakimś, żeby to jeszcze dojechało w ostatnim momencie. I to się ukazywało między 72 a 74 rokiem, ale przedmowa, która do tych Rozmów z katem napisał Andrzej Szczypiorski, tłumacząc, no w tamtych czasach też jeszcze trochę było lepiej, ale jeszcze ciągle nie było najlepiej, więc usiłował jakoś opisać tę sytuację, skąd ta historia się w ogóle wzięła, ale zaczął od zacytowania wyroku rehabilitacyjnego Sądu Polskiego 56 roku, tego wspaniałego wyroku rehabilitacyjnego mojego ojca, cytatu. I ten cytat cenzura wycięła. Więc mój ojciec tego dożył, po czym nagle bardzo ciężko zachorował i myślę, że musiał być dłużej chory, ale chorował bardzo krótko, miał raka wątroby i w 75 roku we wrześniu umarł, a mniej więcej tak w czerwcu zachorował, więc 3 miesiące czy w lipcu, bardzo krótko chorował, był w szpitalu na Szaserów, ale do niego przychodzili jego przyjaciele i wszyscy mu obiecywali, że ta książka wyjdzie.
1: I wyszła w 77.
0: I w 77 i nad tą książką moja mama jeszcze pracowała, nanosiła redakcyjne uwagi i potem też umarła w 77 roku.
1: A książka żyje, ciągle przed tobą leży egzemplarz niewydanych jeszcze w Wielkiej Brytanii Rozmów z katem w nowym tłumaczeniu, więc świat w swoim w tej chwili zaognieniu i we wszystkich podziałach i polaryzacjach na nowo tę książkę odkrywa.
0: Tak, jak najbardziej. I zresztą to jest tak, że ta książka teraz wydana w wydawnictwie niezależnym angielskim, brytyjskim Duckworth Books i jest tłumaczona przez Shona Gasper-Bye. To jest świetny tłumacz, młody człowiek, który tłumaczył i Twardocha, i Grinberga, i Łazarewicza i to jest świetnie przetłumaczone. To jest pierwsze brytyjskie wydanie na pełnym, nieocenzurowanym tekście. I zbiera już niezwykłe recenzje i ja na to bardzo czekam. I
1: tak, już zresztą w prasie brytyjskiej były zapowiedzi, że tak, to będzie najbardziej gorący tytuł.
0: Sierpnia teraz, tak. No więc się cieszę bardzo, bo ta książka i ten temat, szczególnie w tych czasach, taka jakaś przestroga przed każdym totalitaryzmem i dyktaturą jest, myślę, bardzo ważna.
1: A ty zajmujesz się tym od założenia fundacji, jak powiedziałem na początku, imienia Kazimierza i Zofii Moczarskiej. Finał kolejnej edycji w listopadzie Nagrody Historycznej imienia Kazimierza Moczarskiego. 105 książek zakwalifikowało się do 18.
0: To już jest 19 i to jest 19... od paru lat. Nagroda jest Miasta Stołecznego Warszawy. Jest imienia mojego ojca i też mam młodzieżowe kluby historyczne imienia mojego ojca. To jest 20 szkół w Polsce średnich, którzy czytają książki nominowane do nagrody przez duże jury i wybierają własnego laureata.
1: W ubiegłym roku laureatem był nasz kolega radiowy, szef działu reportażu i dokumentu, Bartosz Panek ze swoją książką.
0: Zboże Wrocław jak las o PGR-ach. Tak, młodzież wybrała tę książkę, także czekamy, co wybierze w tym roku młodzież, jaki będzie też duży laureat Więc to mnie kręci.
1: Właśnie widzę, a jak patrzysz na tę młodzież, to

0: Jaka będzie Polska?
1: Jak będziemy mieć więcej klubów, to będzie bardzo dobrze. Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od nauczycieli też, od tego, co czytają, od tego, że się w ogóle, czy to będą krótsze formy, czy dłuższe. Ja myślę, że Polska, jeśli nic takiego się na świecie gwałtownego nie stanie, to Polska będzie i będzie fajna młodzież i fajni ludzie. Muszą być.
0: Śnią ci się rodzice czasami?
1: Rzadko, ale czuwają. Ja mam zawsze, jak jakaś jest taka sytuacja, że coś jest trudnego i na przykład jakiś mam problem, to takie mam wrażenie, że coś się tak jakoś rozwiązuje jakby trochę poza mną, ale jakąś opieką. Nie wiem, mam takie poczucie jakiejś takiej opieki może ciągle. Nie wiem, to bardzo, bardzo takie dziwne. W moim domu...
0: Bo za szybko ci wypuścili, przecież zmarli.
1: No tak, bardzo się martwili, że nie zdążą mnie wychować, ale też jak do mojego mieszkania przychodzą ludzie, to mówią, że tam jest taka dobra energia. Tam jest coś takiego. Ja czasami myślę, że może bym tam się gdzieś wyniosła indziej i może to kiedyś zrobię, ale to miejsce jest na pewno dobre. I to było takie naznaczone no właśnie tą radością. Ty możesz myśleć, że to tak mieli bardzo krótko czasu dobrego dla siebie, ale jednak cieszyli się tą wolnością i cieszyli się życiem. Lubili dobre rzeczy, coś takiego dobrego zjeść czasami, wiesz, no takie, czy gdzieś pójść do teatru, czy do znajomych. Także to życie było. Było.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Elżbieta Muczarska i Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Nagle zapadająca ciemność i pierścień ognia na niebie. Wyjątkowe zjawisko nie tylko dla miłośników astronomii. Całkowite zaćmienie Słońca. Kiedy i gdzie będziemy mogli je zobaczyć? W Lecie z Radiem o nadchodzącym zaćmieniu porozmawiamy z Karolem Wójcickim. A Iwona Pawlowicz i Agustin Egurola opowiedzą o fenomenie Makareny i innych tańcach kojarzących się z latem i wakacjami.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: To nie są zwykłe wakacje.
9: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
8: Więcej na caritas.pl/dzieci.
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Remontowany jest fragment autostrady A1 i to niestety powoduje spowolnienia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy oraz między Pelplinem a Kopytkowem, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Na autostradzie A4 problemy mogą napotkać ci, którzy jadą z Legnicy do Wrocławia. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 134 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana, zajęty mamy jeden pas w kierunku Wrocławia, a przed węzłem Kostomłoty już możliwy jest korek. Państwo też informują.
11: Chciałbym poinformować, że na Świecku w kierunku Berlina już też tworzy się mały korek. Już jest, można powiedzieć, że prawie na całą długość mostu.
10: Informacja pochodzi od pana Roberta, który prowadzi cysternę. Bardzo dziękujemy za te wieści. Na Krajowej 8 między Białymstokiem a Augustowem w okolicach Korycina kierowcy są zmuszeni jechać jednym pasem na zmianę. A to dlatego, że na 680 km motocyklista wypadł z jezdni. Powolna jazda czeka nas na 7, na tej trasie, która do Warszawy prowadzi od północy przez m.in. Czosnów, Dziekanów, Leśny i Łomianki. Już w okolicach Modlina napotkamy pierwsze spowolnienia. Ruch zwalnia też na końcowym odcinku Zakopianki, to jest oczywiście Libertów. Dziś kierowcy niestety mieli na co narzekać, jeżeli chodzi o przejazd drogą 216.

0: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Historyczny sukces Polaka. Bartłomiej Kubkowski, pływak długodystansowy, przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom z nowotworami. Polak wypłynął w piątek ze Szwecji. Dziś około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. Na plaży witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Tuż po wejściu pytany, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za benzynę 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr. Co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku? Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji chce przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała, bo z drożyzną na stacjach mamy do czynienia już teraz.
1: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta Nawrockiego, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: Od początku zapowiadał pan minister Domański, że środki z programu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów mają pójść na obniżenie cen benzyny. Pokrycie tamtych i nowe programy tego typu. Natomiast pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
0: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzę oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Setki złotych mogą trafić do kieszeni Polaków. Ministerstwo Finansów pracuje nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Podwojenie kwoty z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu Donalda Tuska. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że wyższa kwota wolna to więcej pieniędzy, które trafiają na konta pracujących.
3: Obecna kwota wolna na poziomie 30 tysięcy złotych jest kwotą, która obowiązuje już od kilku lat. Nie była zmieniana ani waloryzowana i podwyższenie tej kwoty będzie oznaczało po prostu mniejsze obciążenie podatkiem PIT, czyli inaczej mówiąc, gdyby ta kwota wzrosła, będziemy mniej odprowadzać podatków do budżetu państwa.
0: Dzięki podwojeniu kwoty wolnej od podatku pensje Polaków mogą wzrosnąć nawet o 300 zł na rękę. Monika Kurtek dodaje jednak, że taka decyzja rządu może oznaczać szukanie oszczędności w innych obszarach.
4: To są aktualności jedynki.
0: 1 września pierwsi wczasowicze będą mogli płacić za pobyt na Lubelszczyźnie wirtualnymi czekami turystycznymi. Finansują je po połowie resort sportu i turystyki oraz urzędy marszałkowskie 4 wschodnich regionów, w których pośrednie skutki wojny na Ukrainie są najdotkliwsze. Z czeków będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat oraz pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny, mówi rzecznik ministra sportu Mateusz Bednarczyk.
5: Każdy uprawniony uczestnik będzie mógł otrzymać jeden czek turystyczny w formie elektronicznego kodu. Wartość czeku wyniesie od 300 do 600 zł przy rezerwacji obejmującej co najmniej 2 noclegi.
0: Czeki turystyczne na usługi hotelarskie w certyfikowanych obiektach będą ważne od 1 września do 30 listopada. Nowa odsłona serialu kryminalnego Bergerac wywołała turystyczny boom na wyspie Jersey. Produkcja jest doskonale znana także polskim widzom, którzy pamiętają jej oryginalną wersję z lat 80. i 90. Po premierze serii wyraźnie wzrosło zainteresowanie tym kierunkiem. Turyści odwiedzają miejsca znane z ekranu, a miejscowe

0: Hotele i organizatorzy wypoczynku przyjmują rezerwacje z całego Zjednoczonego Królestwa i z zagranicy.
1: Fani serialu ruszyli śladami filmowego detektywa, odwiedzają stolice wyspy St. Helier, malownicze zatoki, niewielkie porty i ruiny zamków pokazywane w kolejnych odcinkach. W nowej produkcji w rolę detektywa Jima Bergeraka wciela się irlandzki aktor Damien Moloney. W oryginalnym serialu, emitowanym od 1981 do 1991 roku, głównego bohatera grał John Nettles. Produkcja była jednym z najpopularniejszych brytyjskich kryminałów pokazywanych wówczas w polskiej telewizji. Premierę nowego Bergeraka obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Badanie YouGov pokazało, że osoby, które znają obie wersje serialu, 4 razy częściej uznają Jersey za atrakcyjne miejsce. 3 razy częściej rozważają też podróż na wyspę w ciągu najbliższych 2 lat. Wyspa bywa nazywana Wyspą Słońca, słynie z szerokich plaż, malowniczych zatok, łagodnego klimatu i jednych z największych pływów w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane, wzrastające do dużego. Na południu możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach także burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, przez 16 w centrum, do 19 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Klasyczne lato z radiem.

0: Klasyczne lato z radiem. Jedynka. To jest radio.
1: Po raz 12 w programie pierwszym Polskiego Radia klasyczne lato z radiem, czyli zapowiedzi letnich festiwali, zaproszenia na koncerty we wszystkich zakątkach naszego pięknego kraju. Dzisiaj będziemy zapraszać na festiwal Paderewski na Ujazdowie, a zapraszać będzie Wiesław Dąbrowski. Będziemy także anonsować Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Na ten festiwal, na festiwalowe koncerty zapraszać będzie twórca tego festiwalu i dyrektor artystyczny Wiktor Łyjak. Potem Ania Karpowicz zaprosi nas na kolejne wydarzenia 10. Festiwalu Warsza Muzyk. To w najbliższy weekend. Potem będziemy zapowiadać zbliżający się coraz bardziej 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Do studia przybędzie Anna Skulska z Radiowej Dwójki. Będziemy też zapraszać Państwa na ostatnie już koncerty Ogrodów Muzycznych Festiwalu, który odbywa się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapowiemy też koncerty chopinowskie w Łazienkach w Żelazowej Woli, a także zaprosimy na występ Lidii Grychtołówny, która grać będzie już niedługo na Wawelu.
0: Klasyczne lato z radiem.

0: W samym sercu Warszawy, nieopodal Królewskich Łazienek, mieści się bardzo piękny Park Ujazdowski, którego taką najprawdziwszą i najbardziej autentyczną ozdobą jest pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. W tymże parku od kilku lat organizowane są festiwale Paderewski na Ujazdowie, festiwale, których założycielem i szefem, dyrektorem artystycznym jest nasz znany doskonale gość, znany reżyser, producent, animator kultury, Wiesław Dąbrowski. Bardzo serdecznie pana witamy w studiu 12 klasycznego Lata z Radiem, programu Pierwszego Polskiego Radia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam państwa serdecznie. Panie redaktorze, pana bardzo serdecznie, bo już dawno myśmy się nie widzieli.
0: Minął rok, bo zapowiadamy festiwale Paderewski na Ujazdowie. No i chciałem powiedzieć, że ma Chopin swój pomnik, ale i ma Paderewski swój pomnik w sercu Warszawy.
1: Jest to prawda jeszcze jeden pomniczek taki mały przy rondzie Waszyngtona w parku, który budzi moje kontrowersje, ponieważ ten park przed wojną to był park Paderewskiego, ale decyzją ówczesnej władzy został zmieniony na Park Skaryszewski. Potem była jakaś poprawka i jest Park Skaryszewski imienia Paderewskiego.
0: No to choć tyle.
1: Choć tyle, tak.
0: Chopin w Łazienkach Królewskich w każdą niedzielę, a Paderewski na Ujazdowie w każdą letnią sobotę.
1: Ja powiem tak, żeby wyjaśnić. My nie mamy ambicji konkurowania z kolegami chopinistami, ponieważ po pierwsze oni w Łazienkach, my w Parku Ujazdowskim, oni w niedzielę, a my w sobotę. A ja zresztą uzgadniałem to z panią profesor Bronisławą Kawallą, czy to w jakikolwiek sposób im nie koliduje. I dostałem przyzwolenie, że nie koliduje.
0: Pani profesor Kawalla to prezes Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w tamtym czasie, kiedy panią o to pytał.
1: A ja chcę zakomunikować taką tezę, która powstała podczas moich rozlicznych wyjazdów do Stanów Zjednoczonych i badania spuścizny po Paderewskim, no to wykreowała się i przy pomocy moich amerykańskich interlokutorów taka teza, że Paderewski wylansował się na Chopinie. Ale odwrotnie zadziałało to tak, że dzięki Chopinowi to się wylansował Paderewski i wylansował Chopina przy okazji na 6000 koncertów, które na całym świecie podczas swojej kilkudziesięcioletniej działalności artystycznej zrealizował.
0: Czyli część historyczną mamy już za sobą. Wstęp, preludium do tego, co dzieje się podczas czwartego Festiwalu Paderewski na Ujazdowie 2026. Pytałem o program sierpniowych koncertów, bo za nami już lipcowe. Co pan przygotował dla melomanów?
1: To znaczy, ja powiem tak, tutaj chcę sprostować, bo ja mam współpracownika, pana profesora Michała Szymanowskiego, pianistę, dyrygenta, a przy okazji zaprosiłem go w charakterze dyrektora artystycznego, bo moim, że tak powiem, głównym zadaniem jest jako szefa fundacji non-profit organizować środki na nasze działania artystyczne.
0: Fundacji Ave Arte.
1: To jest praca, ja nawet się już zaczynam sam siebie podśmiewać, że jestem pierwszym żebrakiem Rzeczypospolitej, bo zaczynam 2 stycznia, a kończę w listopadzie.
0: Jak się kończy ten wielki festiwal Paderewskiego w Warszawie?
1: W każdym razie mamy taki ustalony z Michałem jakby regulamin, że zapraszamy artystów. Ich kwalifikacja musi być oparta o minimum 2 utwory Paderewskiego. Aczkolwiek później, proszę bardzo, wybór jest według ich preferencji, natomiast Michał to

0: koordynuje i uzgadnia, jako że jest również akademikiem, więc ma dostęp do młodych pianistów, którzy studiują w Bydgoskim Uniwersytecie Muzycznym.
1: Co będzie się działo w najbliższą sobotę, czyli 8 sierpnia?
0: Najbliższą sobotę wystąpi Georgi Wasiliew z Bułgarii, który już u nas występował w festiwalu jesiennym i ma w repertuarze bardzo dużo utworów Paderewskiego, więc go z przyjemnością prezentujemy. Ale chcę powiedzieć, że my również prezentujemy laureatów konkursu pianistycznego Fortepian Paderewskiego z Otwocka Wielkiego, który został w czerwcu 20 rozstrzygnięty i my tych młodych, bo tam to jest konkurs dla dzieci i młodzieży,
1: zapraszamy
0: na nasz festiwal jako tak zwany support. I oni występują w każdym z koncertów.
1: Jako rodzaj nagrody także dla nich.
0: Rodzaj nagrody. Taki mamy sposób prezentowania i ponieważ wstęp jest wolny, to przychodzi bardzo dużo ludzi, nazwijmy to ekonomicznie wykluczonych, których nie stać na chodzenie do filharmonii albo do Opery Narodowej, więc my ich tutaj bardzo zapraszamy.
1: Serdecznie gościmy.
0: Tak.
1: Ze wstępem wolnym. Każdy koncert rozpoczyna się o godzinie 16 w parku na Ujazdowie, w Parku Ujazdowskim w Warszawie, przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego. A ja może dodam, że Georgi Wasiliew, bułgarski pianista, gość najbliższego sobotniego koncertu, obok utworów Ignacego Jana Paderewskiego zagra także Sceny leśne Roberta Schumana i cykl Zwierciadła Maurycego Ravela. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy.

0: celowo tym nagraniem chciałem Państwu udowodnić, że Ignacy Jan Paderewski skomponował nie tylko Krakowiaka Fantastycznego, ale Krakowiaka z opusu 9. Grał Sławomir Tomasik.
1: Klasyczne lato z radiem. Jedynka. To jest radio.
0: 12. Klasyczne lato z radiem, programu Pierwszego Polskiego Radia, zaprasza także na festiwale organowe. Dziś, tak jak i w zeszłym roku, zapraszamy na już 38. Międzynarodowy Festiwal Organowy, który odbywa się w Bazylice Katedralnej w Łowiczu pod hasłem Jan Sebastian Bach. A w studiu dyrektor artystyczny tego festiwalu, nasz znakomity organista, pedagog, profesor Wiktor Łojak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zapraszamy na koncerty. Jeszcze 3 koncerty sierpniowe zostały.
2: To znaczy zostały jeszcze 3 koncerty sierpniowe, ale oprócz tego pierwszego mojego, 2 pozostały bardzo ważne, bo genialny akordeonista, nasz prorektor, pan Grząka, pan Rafał Grząka, będzie grał. Natomiast ostatni koncert to jest 2 panów Krzysztofów, pan Krzysztof Jakowicz, no nie trzeba przedstawiać, pan Krzysztof Marosek, który zawsze z nim gra. Jest to para skojarzona dzięki festiwalowi Johann Sebastian Bach. I jeszcze chciałem powiedzieć, że z panem Rafałem będzie grał student 2. roku, pan Borkowski, Jakub, którego miałem przyjemność uczyć w średniej szkole muzycznej wcześniej. A jeszcze ciekawszą rzecz, mianowicie mamy takiego pana Maksyma Tomczaka, który w Koninie się wychował i tam jest w średniej szkole muzycznej. Skończył raptem 18 lat, ja go wziąłem na ten festiwal, bo po prostu kolejny geniusz nam rośnie i geniusz nie ma miejsca pochodzenia, może być zewsząd, tylko po prostu musi być genialny. Genialnie grał, ale z takimi znakomitymi osobami jak nasza pani profesor Jadzia Kotnowska, moja koleżanka ze szkoły.
0: Czy która pani grała w lipcu na festiwalu.
2: Właśnie, razem grali Małgosia Komorowska, też harfistka. No więc uważam, że dzięki temu, że mamy takich, można powiedzieć, kreatywnych wykonawców, którzy się dają widzieć z dołu, no bo organy są na chórze, my tam nie możemy za wiele zdziałać, ale jeżeli przyjeżdża harfa do katedry łowickiej, jeżeli jest flet, jeżeli jest akordeon, jeżeli są skrzypce, a ja grałem też pierwszy koncert z naszym panem Tomkiem Tomaszewskim, profesorem, no to też no geniusz przecież skrzypek. I on grał z dołu, no więc dla ludzi jest to o tyle taka atrakcja ogromna, że nie tylko słyszą dzięki programom radiowym, dzięki nagraniom, tylko widzą tych ludzi przy pracy i oni się do nich uśmiechają, oni razem z nimi są, no i stanowią taką jakąś wielką rodzinę miłośników muzyki.
0: Ja jestem bardzo ciekawy i sądzę, że wśród słuchaczy są również zaciekawieni tą sprawą słuchacze. Jak może brzmieć taka mała konkurencja organów, czyli akordeon z organami razem?
2: Akordeon to jest po to wynaleziony, żeby się, że tak powiem, wyrażę, był wszędzie. Bo akordeon to jest instrument, chyba że jakiś nowoczesny, taki już podłączany do prądu, do elektryczności, który można wziąć ze sobą i można na nim grać w sposób no, niezwykle efektywny i efektowny. Dlatego, że kiedyś, kiedy wynaleziono fizharmonię, później były te harmonie, niektóre nawet takie, że poruszane miechy były nogami, a grano tylko rękami. Do dzisiaj takie w kapelach.
0: Kalikowanie, bywa. Tak,
2: kalikowane nożnie. Ale o co chodzi? Później była taka klawiatura też, przynajmniej dla prawej ręki, jak w instrumentach klawiszowych, jak fortepian, organy. Ale teraz są te wszystkie guzikowe systemy, tak jak w lewej ręce. I jest nieograniczona możliwość w ogóle kreowania tego dźwięku, ale jednocześnie kreowania go w odpowiedniej dynamice, z odpowiednimi efektami i kompozycje, które są tworzone na taki instrument wszechstronny, one zupełnie odbiegają od tego niż jakieś transkrypcje utworów klasycznych. Jeżeli mamy pana profesora Rafała Grząkę, który jest genialnym akordeonistą i harmonistą, gra na tych wszystkich instrumentach i gra jeszcze u dołu, to tutaj lud Boży zewsząd przyjeżdża i to jest ogromna inspiracja dla tych, którzy chcą amatorsko uprawiać muzykę, żeby sobie nie myśleli, że to jest takie przyjemne tylko i wyłącznie, a to jest

0: jednocześnie trudne. To trzeba opanować i dzięki temu wiemy, ile niektóre osoby muszą jeszcze włożyć pracy.
1: To proszę w takim razie powiedzieć słuchaczom, jakie utwory będą grane na akordeonie, jakie razem z organami.
0: To znaczy z organami się nie da grać, ale powiem dlaczego.
1: Nie,
0: akordeon ma swój strój stabilny. Gdyby akordeon położyć na słońcu, żeby troszeczkę się podwyższył, to on by się rozsechł. I po prostu by przestał grać, bo by powstały luki jakieś powietrzne. Więc my robimy w ten sposób, że pozwalamy grać instrumentom, nie zmuszając ich w tych warunkach katedry łowickiej do bycia razem. Ze skrzypcami można je podciągnąć. Natomiast tutaj panowie grają osobne różne rzeczy i najbardziej efektowne, jakie im przychodzi zagrać, ale naczelnym, że tak powiem, naszym patronem jest Johann Sebastian Bach. To jest najstarszy festiwal bachowski w Polsce, który jeszcze zakładałem ze świętej pamięci dyrektorem Sutkowskim w Warszawskiej Operze Kameralnej. No więc on już dobiega 50 lat. 40 lat minęło jak jeden dzień, teraz mamy więcej. W Łowiczu za 2 lata będzie 40 lat. I tutaj właśnie unikamy połączeń takich, które by te instrumenty stawiały w opozycji. Więc tutaj,
1: no to już tutaj jestem spokojny, bo tego się tylko obawiałem.
0: Nie, proszę się nie bać, ja czuwam.
1: Rafał Grząka, Jakub Borkowski, 18 sierpnia we wtorek o 19:30 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Krzysztof

0: pan Krzysztof Marosek będzie grał utwory organowe, będzie grał Bacha, będzie grał też tam inne jakieś, powiedzmy, już nie chcę...
1: Widora.
0: Widora, no tak, no Widor to jest wyjątkowo organowy kompozytor.
1: A Krzysztof Jakowicz na pewno zagra utwory skrzypcowe Bacha, tak, które ma w swoim repertuarze. Widzer także Telemana, prawda?
0: Tak, Telemana Fantazji. Też właśnie pan Tomasz Tomaszewski, pan profesor grał, ale chcę tylko dopowiedzieć, że panowie od lat się zmawiają w ten sposób, że na chórze podczas koncertu są już drugie skrzypce, nastrojone wyżej, bo te organy niestety są wyższe. I wtedy, podczas ostatniego utworu organowego, akurat tego Widora, pan Jakowicz przejdzie sobie ukradkiem na chór, a później panowie grają bisy. Zdarzało się, że i siedem grali, po prostu ile dusza zapragnie, no bo ludzie ich nie chcą puścić. No i ja się wcale nie dziwię, bo ja też klaszczę wtedy. Jestem bardzo...
1: Jakiś no jest taki... to święto muzyki.
0: Tak, a jednocześnie to jest moje święto, dlatego że jeżeli się tworzy coś, to zawsze jest niepokój, czy się stworzy dobrze. A tutaj te lata, które minęły od początku i te lata, mam nadzieję, przyszłe, pokazują, że jest to potrzebna impreza. Zatem bardzo duża, jak to się mówi, frekwencja. Więc to też jest piękne. No i później rozmowy, rozmowy i przed koncertami. Ludzie mnie pytają, pytają wykonawców. No chyba o to chodzi.
1: Rozmawiamy o 38. Międzynarodowym Festiwalu Organowym Johann Sebastian Bach w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Powiedzieliśmy o dwóch koncertach 18 i 25, a mnie chyba będzie zręczniej zaprosić Państwa pojutrze do tejże Bazyliki Katedralnej na występ naszego gościa Wiktora Łojaka, który zaprezentuje dzieła rówieśników prawie, Johanna Sebastiana Bacha i Johanna Gottfrieda Waltera, a także późniejszego romantycznego mistrza Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, to będzie preludium i fuga z opusu 37. Na samo zakończenie usłyszymy improwizację bardzo popularną wśród organistów na temat polskiej pieśni kościelnej Święty Boże Mieczysława Surzyńskiego. Można powiedzieć taka duża, szeroka tradycja niemiecko-polska, tak bym to nazwał.
0: No, ja bym jeszcze dodał, żeby państwo nie myśleli, że organizowanie festiwalu to jest tylko zaszczyt i splendory. Mamy takie środki finansowe, jakie mamy. Zapraszamy znakomitych muzyków, ale jestem też organizator, który też się poczuwa do tego, żeby coś ludności, że tak powiem, od siebie dać. Dlatego mając fundusze na 4 koncerty, tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy 5, ja nikogo nie proszę, żeby się tutaj jakoś społecznie udzielał. Sam się udzielam społecznie i dlatego jest jeden recital w trakcie właśnie tego festiwalu i to jest mój prezent dla państwa i to jest, że tak powiem, coś pięknego, bo jeżeli można coś komuś dać, no po to człowiek żyje, żeby komuś dawał, prawda, a nie tylko żeby brał. Także bardzo serdecznie zapraszam, no i stopmy się w tym świetlanym, jakimś do Boga idącym odruchu sztuki najwyższej. No i tak już nie będę dalej mówił. Muzyka sama to załatwia. Niepotrzebne są słowa.
1: To prezent od założyciela i artystycznego dyrektora Międzynarodowych Festiwali Organowych Johann Sebastian Bach w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Pan profesor Wiktor Łojak był gościem zapraszającym na te recitale. Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Ja też dziękuję.
1: I do usłyszenia w przyszłym roku.
0: No tak, dobrze się tak umówić, a jak dobrze pójdzie, to za 2 lata będzie 40 lat minęło, jeżeli się spotkamy po festiwalu. Wszystkiego najlepszego życzę z tego
1: do
0: miejsca.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Nasz dzisiejszy gość, który zapraszał na kolejny Międzynarodowy Festiwal Organowy do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, Wiktor Łyjak, grał arię rówieśnika Bacha, Krzysztofa Graupnera, na zabytkowych organach Kościoła Świętego Mikołaja w Grabowcu.
1: Klasyczne lato z radiem. Jedynka. To jest radio.
0: 12. Klasyczne lato z radiem na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia zapowiada 10. jubileuszowy festiwal Warsze Muzyk, a w naszym studiu współdyrektorka tego festiwalu od strony artystycznej wraz z Markiem Brachą, Ania Karpowicz. Witamy serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pani Aniu, powiedzieliśmy tydzień temu, że festiwalowe wydarzenia odbywają się w Warszawie, w samym sercu tego miasta, w sierpniu, w sierpniowe weekendy. Czyli dzisiaj zapraszamy naszych słuchaczy na wydarzenia, które dziać się będą 8 i 9 sierpnia, czyli w sobotę i w niedzielę. Co przygotowała pani wraz z Markiem na ten czas?
2: 8 sierpnia po raz pierwszy zawitamy po prawej stronie Wisły. Przenosimy się na warszawską Pragę, której żydowska historia wydaje mi się ciągle dosyć mało znana, a jest bardzo ważna. I mamy tam cudowną i serdeczną współpracę z Muzeum Warszawskiej Pragi, które tak się składa, że znajduje się w zrewitalizowanych, przedwojennych kamienicach.
0: Na Targowej.
2: Przy Targowej 50/52.
0: Przy Bazarze Różyckiego po prostu.
2: Dokładnie. Na podwórku zagramy koncert w sobotę o godzinie 18, a będą z nami znakomici muzycy: Iwo Jedynecki, akordeon, i Hubert Giziewski, również akordeonista. Oni tworzą zespół pod nazwą Harmonium Duo, a wraz z nimi wspaniały wiolonczelista Marcin Zdunik. Program tego koncertu to są takie troszkę praskie kołysanki, powiedziałabym, bo takim motywem, który łączy gdzieś wszystkie utwory, jest jakaś taka intencja wokół dzieciństwa i w ogóle takie zajrzenie w stronę dzieci. Program kołysankowy, który gdzieś zainspirowany jest postacią dziecka. Mamy więc pieśni żydowskie Weinberga, mamy Langsamersatz Weberna, ale także Kinder Totenlieder Malera, no i hebrajską kołysankę Józefa Achrona. To kompozytor litewski, żydowskiego pochodzenia, ale również bardzo związany z Warszawą.
0: To w sobotę o godzinie 18 w Muzeum Warszawskiej Pragi przy Bazarze Różyckiego, jak to powiedziałem, przy ulicy Targowej. Ale będzie jeszcze jedno wydarzenie festiwalowe o godzinie 16 nieopodal.
2: Aleksandra Karkowska-Rogińska, wspaniała animatorka w ogóle życia praskiego, zgodziła się poprowadzić specjalny spacer właśnie śladami żydowskiego życia Pragi. Także można się wybrać na taki spacer o godzinie 16, przejść się po Pradze, zajrzeć w kilka przedwojennych podwórek i posłuchać ich historii, a potem dotrzeć właśnie na 18 prosto na koncert. I myślę, że wtedy wysłuchanie takiego koncertu troszeczkę nam się poszerza to pole.
0: Oczywiście.
2: I dzięki temu myślę, że ta muzyka może zabrzmieć jeszcze bardziej przejmująco.
0: Sobota, godzina 16 przy ulicy Kłopotowskiego 23/25, 8 dzień sierpnia. A nazajutrz jeden tylko koncert o godzinie 18, można powiedzieć chyba, pani Aniu, tradycyjnie przy pomniku Umschlagplatz.
2: Tak, we wszystkie, prawie wszystkie niedziele sierpnia w tym roku spotykamy się właśnie w przestrzeni pomnika. I tutaj chyba warto powiedzieć, że na festiwalu Warsze Muzyk pracujemy

0: z artystami zaangażowanymi, a nie wynajętymi, tak bym to ujęła. I takim muzykiem, z którym pracujemy po raz pierwszy w tym roku, młodziutkim pianistą z Hamburga, studiującym u profesora Huberta Rutkowskiego w Hochschule für Musik, Marek Bracha właśnie wspólnie przygotował też taki zupełnie premierowy program zawierający bardzo rzadko wykonywane utwory. Chociażby Józefa Kofflera Sonatine opus 12 czy wybór z 40 polskich pieśni ludowych opus 6. Ja nie jestem kronikarką i nie jestem w stanie wszystkiego wyśledzić, ale bardzo często wydaje mi się, że przyprowadzamy te utwory polskich kompozytorów żydowskiego pochodzenia czasami po raz pierwszy, że tak powiem, do domu. Nie przypominam sobie, żebym słyszała te utwory na jakimkolwiek koncercie. Także Warsze Muzyk daje tę możliwość wysłuchania muzyki naprawdę wydobytej gdzieś tam z niepamięci.
1: Znanych autorów.
0: Tak, znanych autorów. Zarówno w wykonaniu wybitnych i takich uznanych muzyków, jak i właśnie młodych. Tutaj Abe Zieleniec jest młodym pianistą, ale ta chęć i ten entuzjazm i ta gotowość do tego, żeby przez te archiwa się przekopywać i szukać tego repertuaru, no jest niezwykle wzruszająca i bardzo się cieszymy również na takie współpracę.
1: Będzie jeszcze sonatina Mieczysława Weinberga i będzie jeszcze tryptyk w Jawni.
0: W Jawniego miałam okazję poznać osobiście. To kompozytor, który właściwie tworzył taki idiom muzyki izraelskiej. Ma obecnie 99 lat, także już jest bardzo starszym panem, ale wybitny kompozytor.
1: To będzie jego kompozycja z 1993 roku. No to cóż, zapraszamy słuchaczy Radiowej Jedynki na najbliższy weekend do Warszawy, na Pragę i nie tylko. 8 i 9 dzień sierpnia, 8 przypominam o godzinie 18 koncert tria Iwo Jedynecki, Hubert Giziewski i Marcin Zdunik, a nazajutrz przy pomniku Umschlagplatz występ Abe Zieleńca, pianisty, który studiuje u Huberta Rutkowskiego w hamburskiej Hochschule für Musik. Pani Ania Karpowicz była gościem państwa, zapraszała na wydarzenia 10. Festiwalu Warsze Muzyk w Warszawie. Dziękujemy.
2: Klasyczne lato z radiem. Jedynka. To jest radio.
1: W studiu 12 klasycznego lata z radiem Anna Skulska, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia i Polskiego Radia Chopin. Przede wszystkim dobry wieczór, Aniu.
3: A witam, dobry wieczór.
1: Jeździmy na te festiwale od bardzo wielu lat. Może nie powiemy, ile lat temu byliśmy po raz pierwszy, ale powiemy, w którym roku. W 1982.
3: I to był 37 festiwal.
1: To był 37, a teraz mamy 81 festiwal. I będziemy o tym festiwalu mówić jak co roku. Będziemy zapraszać naszych słuchaczy. Chciałbym zacząć od tego, że przez te lata słuchaliśmy, bo jeździmy prawie na każdy festiwal, słuchaliśmy bardzo wielu wspaniałych, legendarnych pianistów. Ja takiego legendarnego wspominam jednego, to Stefana Askenaza. Pamiętasz?
3: Pamiętam.
1: Jak grał sonatę Mozarta i przyszła jakaś trudna figura, to nie zagrał jej, machnął ręką i grał dalej. Ale był szalenie uroczy, był już wtedy bardzo, bardzo sędziwym pianistą, pełen poczucia humoru, opowiadał, jak unikał podatków i mu groziła jakaś kara. Na konferencji prasowej zrobiliśmy z nim wywiad. No ale w każdym razie tych pianistów było wielu. Ty masz jakiegoś takiego, którego wspominasz ze szczególnym sentymentem?
3: No na pewno Dmitrija Baszkirowa, bo tu trzeba powiedzieć o tym właśnie, jak ten festiwal się rozwijał, prawda? Najpierw bardzo wielu polskich pianistów, laureaci konkursów chopinowskich, wszyscy grali, łącznie z Krystianem Zimmermanem, w wczesnej młodości też był w Dusznikach Zdroju. Potem za czasów Tadeusza Strugały, 10 lat był dyrektorem, to już było wielu pianistów z zagranicy, bardzo ciekawych, z brytyjskich pianistów.
1: Peter Donohoe, pamiętam, tak, chyba wtedy był.
3: I Blackshaw, i Howard Shelley też był po raz pierwszy właśnie w czasach Tadeusza Strugała. Od 34 lat dyrektorem jest Piotr Paleczny, który w pierwszych latach swojego dyrektorowania zapraszał właśnie tych wybitnych artystów przede wszystkim. Na przykład przygotował taki festiwal Dmitrij Baszkirow i jego uczniowie. Judejnicz, Demidenko, był Dantajson,

0: No i wystąpił sam mistrz, właśnie Dmitrij Baszkirow. Nie zapomnę jego Gluka, tej miniaturki pięknej, prawda? Mozarta, Bacha. No przepiękny recital.
1: No taka w ogóle to była pomnikowa postać.
0: Pomnikowa,
1: prawda?
0: Postać, tak. I pamiętam też z nim spotkanie. To był człowiek, który miał niesamowite czarne oczy. Opowiadał nam o swojej przeszłości, o studiach w Konserwatorium Moskiewskim. No po prostu była to postać wielka. No ale oprócz tych wielkich, które zapraszał Piotr Paleczny, to Sokoło, Volodos, Ortiz, Freire kilka razy był przecież, prawda? Od wielu lat Piotr przyjął taką formułę, że zaprasza zwycięzców, właściwie laureatów głównych nagród.
1: Największych konkursów pianistycznych.
0: Prestiżowych konkursów kolejnych edycji. Więc my mamy przegląd światowej pianistyki.
1: I
0: dla naszej pracy to było bardzo ważne, prawda? Mieliśmy na tacy podanych młodych artystów, mogliśmy poznawać.
1: Najznakomicie grających. Tak. Mamy też wspomnienia pewnie tych nocnych koncertów przy świecach, nokturnów.
0: Nokturnów, tak.
1: Pamiętasz może któryś z koncertów najszczególniej?
0: Tak, które prowadził Jan Weber. Poprosił Irenę Jun, która ubrała się w krynolinę i przeczytała ten strasznie długi list, który napisała George Sand do Grzymały, przyjaciela Chopina, o tym, że Chopina uwielbia i właśnie chce z nim być. Także to był niezapomniany wieczór. Pomysł w ogóle Jana Webera, to było przecież przez te 40 lat. Tak, i do wielu aktorów prowadziło. I Krzysztof Kolberg, i Anna
1: Seniuk, Mieczysław Freud, pamiętam, Barbara Holewianka.
0: Ja też pamiętam poszczególne utwory wykonane, na przykład Nelson Freire, jak on zagrał Fantazję Schumana. To jest trudny utwór. Do dziś słyszę ten utwór i tą ciszę po wykonaniu tego utworu.
1: Anna Skulska w studiu 12 Klasycznego Lata z Radiem, programu Pierwszego Polskiego Radia, ale my przechodzimy do krótkiej zapowiedzi najbliższego weekendu, bo w piątek najbliższy rozpoczyna się ten 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach.